0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To jest program, w którym wspólnie przemierzamy ulice Zielonej Góry, zaglądając w miejsca znane, ale też odkrywając te, które mijamy codziennie, nie zawsze wiedząc, co kryje się za ich drzwiami. Sprawdzamy, czym żyje nasze miasto, co pasjonuje jego mieszkańców i gdzie bije jego artystyczne serce. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. Dziś zatrzymujemy się w miejscu wyjątkowym, bo jeśli ktoś z Was myśli, że balet to tylko wielka scena, światła reflektorów i tiulowe spódnice zarezerwowane dla nielicznych, to właśnie teraz jest idealny moment, by zmienić perspektywę. Okazuje się bowiem, że w Zielonej Górze klasyka spotyka się z codziennością. Może to niespełnione marzenie z dzieciństwa, które od lat czekało w zakamarkach pamięci, a może po prostu szukacie sposobu na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni i odzyskanie tej niesamowitej świadomości własnego ciała, którą gubimy w biegu dnia. Dziś udowodnimy, że balet nie pyta o wiek, a na naukę wdzięku i gracji nigdy nie jest za późno. Także, a może zwłaszcza w dorosłym życiu. O pasji, determinacji i o tym, jak taniec klasyczny zmienia życie, rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
0: Blisko mieszkańców.
1: Zielona Góra nie kojarzy się powszechnie z baletem. Jak to się
2: nie
1: stało, że właśnie
2: się,
1: tutaj pani
2: się
1: uczy tej najbardziej klasycznej formy tańca?
3: Nie kojarzy się z tego względu, ponieważ u nas nie ma szkoły baletowej. W Polsce mamy 5 szkół baletowych, tak naprawdę najbliższy mamy Poznań, więc jakby tutaj nie mamy z tym styczności, ale no i dlatego też balet jest niszowy, bardziej hip-hop, rock'n'roll, akrobatyka, a tutaj pojawia się balet, coś nowego, coś, co kojarzy się czasami z dużym wysiłkiem i poświęceniem, a jeżeli zaczynamy uświadamiać społeczeństwo, że balet jest potrzebny, ponieważ poprawiamy swoją sylwetkę, jesteśmy wyprostowani, organizujemy swoje życie pod innym kątem, ponieważ dyscyplina, organizacja, orientacja w przestrzeni, to są te plusy baletu.
1: Czy dorośli zielonogórzanie chętnie angażują się w takie zajęcia?
3: Powiem szczerze, że jest to coś nowego, więc na pewno rozpowszechniane jest to pocztą pantoflową i panie naprawdę są chętne, ponieważ nie każdy sobie wyobraża, jak te zajęcia mają wyglądać. Jeżeli nie miałam styczności z tańcem, nie miałam styczności z drążkiem baletowym, to jak mogłabym przyjść jako starsza osoba i tutaj popracować przy drążku? Bo balet dla dorosłych jest nie tylko dla młodzieży, która nigdy nie tańczyła baletu, ale też i właśnie dla dorosłych. Nawet starsze panie przychodzą i tak naprawdę i rozwijają swoją koordynację i wzmacniają swoje ciało, więc coraz bardziej zaczyna być to powszechne, ponieważ ludzie coraz bardziej są świadomi tego, że potrzebują tego ruchu, potrzebują wzmocnienia sylwetki, wyprostowania jej, no i dbania przede wszystkim o swoją kondycję i zdrowie. Także tak, zaczyna to być popularne.
1: A przy okazji można spełnić marzenie z dzieciństwa, gdy
3: oczywiście,
1: było się małą dziewczynką
3: jest,
1: i tak, chciało się być baletnicą.
3: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, bo bardzo dużo pani mi o tym mówi, że jakby spełniają swoje marzenia z dzieciństwa, to, że były kiedyś przebrane za baletnicę, to, że kiedyś bardzo marzyły o tym, żeby stać się baletnicą. Nie ukrywam, że malutkie dzieciaczki, które przyjmuję od 4 roku życia, właśnie z takimi marzeniami przychodzą. Już mam sporą tą grupę, która jest najmłodsza, czyli te 4-latki i właśnie z takimi marzeniami przychodzą, więc tutaj jakby coś wyprowadzone naprzeciw osobom, które nigdy tego marzenia nie spełniły, a teraz mają możliwość. Bardzo dużo takich opinii dostaję od pań, które przychodzą na zajęcia, że one są pełne emocji. Oprócz tego, że dbają o sylwetkę, o to, że wzmacniają swoją kondycję, są zmęczone, ale wychodzą takie zadowolone, takie otwarte, pełne emocji, o których czasami nie potrafią opowiedzieć, ale są szczęśliwe i bardzo często takie zwrotne informacje od nich otrzymuję, co mnie bardzo wzmacnia i motywuje do dalszej pracy.
1: Czy w tak dorosłym wieku balet, mówimy o balecie dla dorosłych, można się nauczyć tańca na puentach?
3: Powiem szczerze tak, żeby tańczyć na puentach, trzeba dużo potańczyć w baletkach, bo to często mnie tancerki przede wszystkim z grupy młodzieżowej pytają: proszę pani, a kiedy będziemy tańczyć na puentach? Puenty są oczywiście dostępne, ale żeby na nich tańczyć, trzeba mieć bardzo dobrze przygotowaną stopę, wzmocnioną tą stopę, wzmocniony staw skokowy, a wiadomo, że bez treningu nie ma tej stopy wzmocnionej. Więc na początek, żeby nie wpaść od razu w jakieś kontuzje, trzeba popracować wszystkie elementy tańca klasycznego właśnie w baletkach, żeby to wzmocnić. Wchodzenie na relewę, czyli na palce, musi być tak opanowane do perfekcji, żeby później móc spróbować na puentach i nie nabawić się od razu kontuzji, ponieważ nam się kojarzy, że puenty są takie piękne, takie urocze, ale w gruncie rzeczy wiemy, że to są najbardziej niewygodne buty, jakie kiedykolwiek ktoś wymyślił. One są tak naprawdę zrobione z gipsu i jakby cała sztuka polega na tym, żeby je dobrze dopasować do swojej stopy, żeby je rozbić młotkiem w ten sposób, aż co się ludziom tak za bardzo, nie za bardzo mamy o tym świadomość, jak to w ogóle wygląda. Więc jakby dla starszych osób, jeszcze mnie starsze babeczki nie pytały, kobitki, o to, żeby wejść na puenty, bo dużo jest trudności przy drążku, żeby się nauczyć tego tańca klasycznego, a co dopiero na puentach. Jest to na pewno duże utrudnienie, chociaż nie powiem, że nie jest to możliwe. Jest to możliwe, także można próbować i wtedy spróbować kiedyś jeszcze wejść na puenty, tak jak pani mówi.
1: Cierpliwości.
3: Cierpliwości, tak, i dużo pracy, bo tak jak wiemy, w szkole baletowej od poniedziałku do piątku baletnice uczą się tego tańca, dlatego w późniejszym czasie one są w stanie i przygotowane są do tego, żeby właśnie wejść na te puenty, żeby na nich tańczyć już bezpiecznie. A wiadomo, że jeżeli mamy dwa razy w tygodniu zajęcia, nie jesteśmy w stanie tak dobrze przygotować i tak dobrze wzmocnić tą stopę, żeby stać właściwie na paluszkach, na puentach. Mhm. Także tu, no, dużo pracy.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda pani zwykły dzień nauczycielki baletu w Zielonej Górze, od pierwszej lekcji do ostatniego ucznia?
3: O, no to dobre pytanie. Ja w związku z tym, że mam też małe dzieci, to bardzo wcześnie wstaję. Muszę uszykować dzieci do przedszkola, do szkoły, a później od razu jadę na swoje zajęcia, które zaczynam już od rana. I są to zajęcia barre. To jest połączenie elementów fitnessu zainspirowane tańcem klasycznym. I tak naprawdę całą godzinę jesteśmy w stanie 450 kalorii spalić, więc już jestem po

0: zajęcia, które są przygotowaniem dorosłych do dobrej kondycji i trzymania dobrej formy.
1: Z jakimi wyzwaniami najczęściej mierzy się Pani w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi właśnie w naszym mieście?
0: O, wyzwania są zawsze. Wyzwania są zawsze, dlatego że oprócz tego, że uczę tańca, to też te dzieci są wychowywane na tej sali baletowej, bo to nie tylko taniec, a sposób na życie, który jest całkiem inny niż dzieci, które nie tańczą. Wyzwania są przede wszystkim związane z choreografią, ponieważ każda grupa przygotowuje na koncert choreografie, które są dopasowane do umiejętności każdej grupy. Inaczej będzie tańczyła grupa czterolatków, inaczej ośmiolatków, dziesięciolatków, no i tych najstarszych. Zawsze trzeba mieć przygotowaną lekcję tańca klasycznego, gdzie cały drążek baletowy i środek sali jest przygotowany i przystosowany do wieku. Kolejnymi moimi wyzwaniami na pewno będzie organizacja takiego koncertu, organizacja kostiumów, zamawiania dla każdej grupy, dla solistek, przygotowywanie oprócz grupy. Mam też w Akademii Baletu osoby, które są wybitnie zdolne, które już tańczą na puentach, które są solistkami i które coraz więcej osiągają, właśnie biorąc udział w różnych zawodach czy konkursach właśnie z tańca. To będą takie główne wyzwania, które mnie nurtują na co dzień w pracy z dziećmi. Także myślę, że to są takie najbardziej, które cały czas mi siedzą w głowie.
1: A czy miała Pani przypadek, że ta 4-5-letnia dziewczynka, która zaczynała u Pani zajęcia z baletu, później trafiła do szkoły baletowej w Poznaniu czy w Warszawie?
0: Tak jest, tak.
1: To musi być duma.
0: Mam kilka wychowanych. Tak, jest satysfakcja i taka motywacja do dalszej pracy. Już miałam kilka takich przypadków, dziewczynek, które kilka lat tańczyły u mnie, później dostały się do szkoły baletowej. Wiadomo, że w szkole baletowej będzie trochę do nadrobienia, bo tak jak mówię, są to codzienne zajęcia, które trwają 8 godzin dziennie, może nie tyle godzin, ale jest cały czas styczność z tańcem, więc na pewno jest to motywacja do dalszej pracy, że da się przygotować tancerkę nawet do tańca zawodowego. Także tak, to ma miejsce.
1: Myślę, że wielu słuchaczy z Zielonej Góry spojrzy dziś na balet zupełnie inaczej. Nie jak na nieosiągalną sztukę, ale jak na zaproszenie do zrobienia czegoś pięknego dla siebie. A naszym gościem była Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu w Zielonej Górze. Skoro już wiemy, co dzieje się na salach tanecznych, sprawdźmy, czym jeszcze żyła w ostatnich dniach Zielona Góra.
2: Istotne dla Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 1800 uczniów z 12 szkół zdaje w Zielonej Górze maturę. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. W przyszłym tygodniu egzaminy m.in. z matematyki, geografii czy chemii oraz z wiedzy o społeczeństwie, wszystko na poziomie rozszerzonym. Odbędą się też egzaminy m.in. z języka rosyjskiego, niemieckiego czy historii sztuki. Część ustna zakończy się 30 maja. W czerwcu będą terminy dodatkowe. Wyniki poznamy 8 lipca. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. 682 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej i oszustwa znalazły się w akcie oskarżenia przeciwko 59-letniej stomatolog z powiatu zielonogórskiego. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
4: To finał śledztwa, które trwało od 2022 roku, wszczętego m.in. na skutek zgłoszeń pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. Według prokuratora miała ona wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych.
3: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Jędrzychów powiększy się o mieszkania dla żołnierzy. Niebawem ruszy budowa nowoczesnego osiedla, mówi Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze.
5: W pierwszym etapie wybudujemy 20 mieszkań. Koszty inwestycji to jest około 13 milionów złotych. To jest szacunkowa oczywiście kwota. Natomiast docelowo powstanie bardzo takie kompaktowe osiedle, bo to nie tylko mieszkania, ale cała strefa oczywiście wypoczynku, strefy rekreacji także, jeżeli chodzi o ciągi pieszo-rowerowe, hamaki, różnego rodzaju też miejsca do spędzania czasu razem na świeżym powietrzu, nasadzenia.
3: Docelowo w mieście ma powstać blisko 100 mieszkań dla żołnierzy pobliskich jednostek. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza zbiórkę pamiątek na wystawę o Lubuskim Pułku Artylerii. Małgorzata Mura opowie o szczegółach.
6: Poszukiwane są pamiątki takie jak chusty rezerwistów,

0: archiwalne zdjęcia oraz odznaki mundurów, jak podkreśla Błażej Mościpan z Muzeum w Podzielonogórskim Drzonowie. Placówka będzie wdzięczna za każdy udostępniony drobiazg, który wzbogaci przygotowywaną wystawę.
1: Otwarcie 16 maja w trakcie Artyleryjskiej Nocy Muzeów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Ponad 31,5 miliona złotych kosztowała budowa i wyposażenie nowej siedziby Straży Pożarnej w Żarach. Mieści się przy głównej drodze wyjazdowej, a do tego obiekt został wyposażony w najnowsze rozwiązania, w tym technologię smart, dzięki której strażacy wyjeżdżają do zdarzenia błyskawicznie. Obejmuje zasięgiem powiat żarski, służy w niej prawie 100 strażaków. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W nowej sali przebudowana zostanie ulica Paderewskiego, choć miasto nie otrzymało ani złotówki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czytamy na stronie Urzędu Miasta. Radni dali zielone światło podczas kwietniowej sesji, przesuwając środki w budżecie i uruchamiając inwestycję finansowaną w całości ze środków własnych. Na przebudowę zabezpieczono około 920 tysięcy złotych. Jest szansa na dalsze funkcjonowanie przychodni przy Obywatelskiej w Kożuchowie. Ta zakończyła działalność wraz z końcem kwietnia, ale placówka może ponownie przyjmować pacjentów od 1 czerwca. Szczegółowe informacje mają zostać przekazane po weekendzie.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: W naszym programie sprawdzamy, co słychać na zielonogórskich osiedlach, zaglądamy do lokalnych pracowni i odkrywamy pasje, które rozkwitają tuż za rogiem. Dziś zabieram Was tam, gdzie codzienny pośpiech ustępuje miejsca gracji i sile. Ewa Pasierbiewicz, witam. Zastanawialiście się kiedyś, co stało się z tymi wszystkimi dziecięcymi marzeniami o byciu baletnicą czy tancerzem? Często chowamy je głęboko do szuflady, myśląc, że na balet jest już za późno, że to świat tylko dla wybranych. Nic bardziej mylnego. O tym, jak wejść na salę baletową i dlaczego to jedna z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć dla własnego albo dziecka zdrowia i ducha. Rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
2: Zielonogórzanie z pasją.
3: Jak reagują rodzice w Zielonej Górze, gdy dziecko chce się uczyć baletu? Jest więcej wsparcia, czy są obawy?
4: Powiem szczerze, że jest jedno i drugie. Na pewno jest więcej wsparcia i zainteresowania, bo coraz więcej jest świadomości w ludziach, że ta prosta sylwetka, prosta postawa ciała jest bardzo ważna i towarzyszy nam w całym życiu. Ale też są obawy młodszych dzieci, ponieważ zawsze każdemu się kojarzy, może nie każdemu, ale w większości, że balet jest to poświęcenie, jest to ogromne przyduszenie dziecka do ściany. No a to są takie mity, które się już nie zdarzają, ponieważ no to są zajęcia dodatkowe.
3: Czy zdarza się pani rozmawiać z uczniami o granicy między marzeniem a rzeczywistością zawodową?
4: Pewnie, ponieważ każdego ciekawi, co może być, gdyby się bardziej postarały, gdyby chciały więcej. I uważam, że wsparcie jest bardzo potrzebne i ze strony nauczyciela, i ze strony rodziców. I jeżeli takie marzenie jest, to myślę, że jak bardzo się czegoś chce, to można to osiągnąć. Także takie rozmowy też są przeprowadzane w grupach, no bo jest to zwykła ciekawość też dzieci i dobrze, że jest taka ciekawość, ponieważ zadając takie pytanie, ja już potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ sama byłam kiedyś amatorką, tańczyłam w zespole ludowym, też z podstawami tańca klasycznego i mimo wszystko dostałam się do państwowego zespołu zawodowego, gdzie klasyka jest na wysokim poziomie, ponieważ tam tancerze są tylko ze szkół baletowych. I to jest właśnie znak na to, że można osiągnąć dużo, jeśli się chce.
3: Jak dziś zmieniło się podejście do ciała tancerza w porównaniu z dawnymi, bardzo rygorystycznymi metodami?
4: Tutaj powiem szczerze, że ta dyscyplina, która kiedyś miała miejsce i ja z taką dyscypliną miałam do czynienia, uważam, że są bardzo dobre też strony tego wszystkiego, ponieważ człowiek kiedyś bardziej był taki pokorniejszy, taki przygotowany na to wszystko i bardziej zdyscyplinowany, bo to na pewno uczy ogromnej dyscypliny, szacunku i pokory dla nauczyciela. Jeśli chodzi o ciało, ciężko mi powiedzieć, bo to by trzeba było jeszcze wcześniejsze lata jakby porównać szkół baletowych czy szkół prywatnych do tego, co jest teraz, ale na pewno chcemy dążyć do jak najlepszego, do doskonałości, czyli te elementy tańca klasycznego, które są w uwaga nowej, czyli jakby chcemy cały czas doskonalić pod tym kierunkiem i wydaje mi się, że chcemy dążyć do doskonałości. Myślę, że to będzie odpowiedź taka na to pytanie.
3: Czy rozmowa o psychice, emocjach uczniów jest dziś w balecie równie ważna jak technika?
4: Tak, to jest bardzo ważne. Emocje, stres towarzyszą nam przede wszystkim na scenie, podczas koncertu. Jest to normalne, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i podczas koncertu, podczas występu przeżywamy różne emocje. Wiadomo, że jeżeli coraz więcej mamy koncertów, coraz więcej pokazów, dużo wejść podczas koncertów, a na grupę wypada to 4-5 choreografii, czyli 5 przebrań, dzieci jakby dostosowują się do sytuacji, przyzwyczajają się do sytuacji stresowej i jakby te emocje nie są im obce. Wówczas, kiedy przychodzi stres, trema w życiu szkolnym, jest im łatwiej. Jest im łatwiej pokonać te emocje, ponieważ wcześniej miały z nimi do czynienia, wiedziały, jak na nie zareagować, że trzeba spokojnie, z uśmiechem i robić to, co było zaplanowane, czyli żadnych gestów nerwowych, na spokojnie, oddychać i myśleć cały czas o tym, co należy, co będzie trzeba robić. Ja wiem, że to ciężko tak o tym tak mówić łatwo, ale jak się rozmawia o tym z dziećmi, a później przychodzi taka sytuacja, to one to wdrażają i przygotowują się też na to wszystko na scenie.
3: Jak Zielona Góra reaguje na balet? Czy publiczność jest ciekawa, otwarta, czy raczej tak z dystansem, ostrożna?
4: Myślę, że jest otwarta i zainteresowana, ponieważ mieliśmy koncert Dziadka do Orzechów, mieliśmy fragment oczywiście dzieła Czajkowskiego, który trwał 30 minut, tak naprawdę później były to choreografie z grup i solistek, więc jakby tutaj była bardzo duża ciekawość i rodziców, i Zielonej Góry. Gdyby była możliwość oczywiście na więcej powtarzać tych koncertów, bo jesteśmy ograniczeni widownią. Jeżeli występujemy w teatrze, gdzie jest widownia licząca 160 miejsc, to jest to dla nas za mało, ponieważ jeżeli mamy tancerek 70 osób, no to policzmy, ile mamy tak naprawdę możliwości, żeby zaprosić jeszcze całą Zieloną Górę. No jest nam ciężko. Byśmy musieli co najmniej 3 koncerty zrobić, żeby przyszło tyle osób, ile by chciało. Myślę, że dużo zainteresowania tutaj Zielona Góra pokazuje i gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby więcej koncertów pokazywać i mieć możliwość, miejsce i terminy w teatrach, to było to bardziej powszechne.
3: Pani Klaudio, to na zakończenie naszej rozmowy. Czy balet może zmienić człowieka?
4: Tak. Balet może zmienić człowieka, dlatego że balet to nie jest tylko taniec, ale jest to sposób na życie. Uczy kultury, szacunku, pokory, sylwetki, przede wszystkim działania w grupie, działania w zespole, więc to na pewno kształtuje charakter, osobowość, no i zdrowie psychicznie, fizyczne i psychiczne dziecka, czy młodzieży, czy dorosłego. Także tak, balet zmienia i kształtuje osobowość i człowieka.
3: Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu, która w Zielonej Górze udowadnia, że dbanie o siebie poprzez ruch nie zna bariery wieku, była naszym gościem. A skoro o dbaniu o siebie mowa, przechodzimy do tematu, który w naszym mieście wybrzmiewa szczególnie głośno, bo świadomość własnego ciała, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to także uważność na sygnały, jakie nam ono wysyła. To to czas przypomnienia, że profilaktyka to nie hasło, ale codzienna troska o siebie i swoje zdrowie, mówi Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.
2: Życie w mieście.
3: Co pani zdaniem najbardziej powstrzymuje kobiety przed regularnym samobadaniem i mamografią? Lęk? Brak czasu? Czy może wciąż niewiedza?
5: Moim zdaniem trochę lęk, bo jednak tak jak na tych wszystkich akcjach profilaktycznych, w których do tej pory uczestniczyłyśmy, to zauważamy taki teraz trend, że młodsze kobiety są bardziej tego świadome i chętniej podchodzą do naszego tego stoiska, gdzie my mamy fantomy piersi i uczymy tego właściwego samobadania, a starsze panie to tak odwracają głowę i mówią, mnie to nie dotyczy. No, tak jakby one piersi nie miały, a to dotyczy każdej kobiety, więc naprawdę nie ma się co bać, bo takie niebadanie się, ja nie wiem, ale może dlatego, że ja już jestem po tym 20 lat, ale mnie się wydaje, że takie niebadanie się w dzisiejszych czasach u mnie, to by właśnie powodowało strach, że może coś tam jest, a ja o tym nie wiem. A jak ja idę na badanie, zrobię to badanie, to ja wiem, że wszystko jest okej i może mogę sobie żyć spokojnie. A panie jakoś na to odwrotnie reagują, że one nie, bo jeszcze coś znajdą, bo jeszcze coś znajdą. No jak znajdą, to trzeba będzie z tym się zmierzyć i to wyleczyć. Tylko chodzi o to, żeby to wcześniej było znalezione.
3: Jakie są najczęstsze mity, z którymi spotykają się zielonogórskie Amazonki podczas spotkań edukacyjnych?
5: No największym mitem to jest to, że mamografia jest szkodliwa. A tak się składa, że usłyszałem wypowiedź pani ginekolog tutaj z naszego szpitala uniwersyteckiego, która obaliła ten mit, że to promieniowanie jonizujące podczas mamografii jest tak, jak podczas dwugodzinnego lotu. I tu padło pytanie, czy ktoś rezygnuje z latania? No nie. A z mamografii, którą się robi raz na 2 lata, się rezygnuje, bo niby jest szkodliwa. Mamografia nie jest szkodliwa dla zdrowia. I się powinno ją wykonywać co 2 lata. Dla własnego spokoju, dla własnego bezpieczeństwa.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca stowarzyszenia? Czy w Zielonej Górze więcej jest działań edukacyjnych, czy też takiego wsparcia psychicznego dla kobiet po chorobie?
5: No my mamy takich kilka płaszczyzn działania. Najważniejszym naszym działaniem statutowym jest to, że mamy ochotniczki, wolontariuszki przeszkolone przez psychoonkologa. Dwuetapowo jesteśmy szkolone i chodzimy do pacjentek, które są po operacji w pierwszej dobie. Szyjemy takie poduszki w kształcie serca, które wywołują uśmiech na twarzy pacjentek, ale to nie tylko chodzi o to, że to jest serce od serca, ale ta poduszeczka pełni też funkcję rehabilitacyjną i tą poduszeczkę pacjentka zabiera ze sobą. I jak my idziemy do takiej pacjentki i na przykład ja, jak powiem, że ja jestem 20 lat już po usłyszeniu tej diagnozy, a wiadomo, że diagnoza, no bardzo mi przykro, ale ma pani raka, to naprawdę do dzisiaj zwala z nóg, bo ja pytam pacjentki właśnie o tą reakcję, jak usłyszały tą diagnozę, więc każdy człowiek się załamuje w tym momencie, bo od razu wszystko na czarno widzi, a my właśnie swoją postawą, swoją osobą jesteśmy dowodem na to, że po prostu to się wyleczy i się wraca do pełnej sprawności fizycznej, psychicznej, wraca się do życia normalnego, w rodzinie, w pracy, w środowisku swoim. Także po prostu no jeżeli to już się przydarzyło kobiecie, no to po prostu ma zadanie do wykonania, tak ja to sobie tłumaczyłam wtedy też, że ja po prostu mam zadanie do wykonania wyleczyć się i po prostu robiłam wszystko, żeby się wyleczyć. Stosowałam się do zaleceń lekarza, na wszystkich badaniach kontrolnych byłam, wszystkie ćwiczenia, bo jeżeli są usunięte węzły pachowe, no to trzeba też ćwiczyć i to już przychodzi rehabilitant w szpitalu do pacjentek i pokazuje te pierwsze takie ćwiczenia, potem one się rozszerzają, ta gama ćwiczeń jest rozszerzana, bo ręka powoli wraca do sprawności, więc to wszystko trzeba robić, żeby wyzdrowieć. i się wyzdrowieje. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest do wyleczenia.
3: Amazonki to nie tylko grupa wsparcia, ale też cała społeczność. Każdy może do Was przyjść i poprosić o pomoc. Proszę powiedzieć, jak ważne jest poczucie wspólnoty w procesie zdrowienia?
5: Bardzo ważne, bo czasami jest właśnie tak, że przychodzą do nas kobiety jeszcze przed operacją, bo gdzieś tam na stronie internetowej zobaczyły albo na Facebooku zobaczyły, że my działamy i że można do nas przyjść, porozmawiać i korzystają z tego, bo my mamy dyżury od poniedziałku do piątku w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 1, a w godzinach od 11 do 13 i właśnie na takie dyżury panie przychodzą jeszcze przed operacją, całe w strachu, więc my rozmawiamy z nimi, ponieważ łatwiej się rozmawia z taką osobą, która to już przeżyła, ma to za sobą, niż z taką osobą nawet z rodziny, bo po prostu no, czasami nie wiemy, jak rozmawiać, a my tutaj po prostu już wiemy, co tą pacjentkę może czekać, bo no, wiadomo, że każdy człowiek jest inny i są teraz różne te odmiany raka, leczenie może być inne, ale no, jeżeli kobieta jest bardzo wystraszona i zestresowana, to po rozmowie z nami naprawdę wychodzi taka już bardziej spokojna i ufna w to, że wszystko będzie dobrze, bo my jesteśmy na to dowodem, że po prostu można się wyleczyć i normalnie żyć.
3: To była Anna Czyż, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, a ta rozmowa to ważne przypomnienie, że profilaktyka to nie tylko hasło, ale codzienna troska o siebie, która trwa przez cały rok.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Są opowieści, które po prostu trzeba usłyszeć. W naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze poruszamy tematy, które często budzą emocje. Rozmawiamy też z ludźmi pełnymi pasji, bo to właśnie ich energia i działania zmieniają naszą rzeczywistość. Już za chwilę historia o pomaganiu. Później zabiorę Was do wsi Nietoperek. Tam od 15 lat śruba po śrubie powstaje niezwykła ogrodowa kolejka Pana Jerzego. Sprawdzimy też, co słychać na matach i dlaczego karate to znacznie więcej niż tylko sport. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Borką, prezeską Zielonogórskiej Fundacji dla Zwierząt Balto.
2: Nasza Zielona Góra.
3: Skąd wziął się pomysł na powołanie Fundacji dla Zwierząt Balto w Zielonej Górze?
6: Fundacja została założona przez osoby, które były i są dalej blisko schroniska w Zielonej Górze. Są to byli i obecni wolontariusze naszego schroniska. Inicjatywa taka powstała, ponieważ chcieliśmy dalej pomagać zwierzakom, nie tylko na zasadzie wyprowadzania psów na spacery, ale to jest coś zrobić coś więcej. Chcieliśmy też pomóc nie tylko obecnym rezydentom schroniska, ale też tym psiakom, którym się udało, dostały nowe życie, dostali już taką szansę od życia, poszły do nowych domów. I często jest też tak, że te nasi podopieczni ze schroniska, jak już trafiają do nowych domów, czasami jest też tak, że no, ich opiekunowie borykają się z różnymi problemami i też staramy się w tym momencie im pomóc, ale też chcieliśmy, że tak powiem, pomagać zwierzakom bezdomnym, tym, które nie potrafią prosić o pomoc, a w imieniu których czasami osoby takie pojedyncze zwracają się o prośbę gdzieś do innych fundacji. No ale, że tak powiem szczerze, no, najczęściej się pomaga fundacjom, a nie osobom, która się zajmuje kotami, na przykład, nie wiem, na działkach, coś takiego, tak? Na tej zasadzie to było.
3: Co było największym wyzwaniem na początku Waszej działalności?
6: Fundacja powstała i od razu zaczęliśmy też na Facebooku działać z bazarkiem. Księgarnia z Kociej Łapki. To jest bazarek, generalnie stricte prowadzony był na początku tylko dla schroniska, a potem też rozszerzyliśmy swą działalność i też pomagamy też innym psiakom, kotom. Bo chcieliśmy, tak jak mówiłam na początku, pomagać nie tylko zwierzakom schroniskowym, ale też zwierzakom, które no, nie mają tych swoich opiekunów.
3: Jak wygląda typowy dzień pracy w Fundacji w Zielonej Górze? Od telefonu po interwencję.
6: My interwencji nie przeprowadzamy, ponieważ naszą fundację prowadzimy w bardzo wąskim gronie i prowadzimy ją tak naprawdę z zacisza domowego. Nie mamy możliwości przeprowadzenia interwencji, nie mamy możliwości też takich, żeby utrzymywać gdzieś zwierzęta, nie mamy pomieszczeń. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie środków i potem, że tak powiem, przeznaczamy je na leczenie, czy zakup karmy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które są niezbędne, czy to w schronisku, czy właśnie dla osób, które zgłaszają się do nas i mówią, że na przykład, czy byśmy mogli ich wesprzeć zakupem karmy dla kotów wolnobytujących. Już kilka razy nam się zdarzyło, bo pomagaliśmy osobom, które opiekowały się kotami, czy to przy uniwersytecie naszym, czy też nasza znajoma zajmowała się kotami działkowymi, to wtedy też pomagamy, zakupujemy taką karmę. Nie prowadzimy interwencji. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że potrzebna jest pomoc, to wtedy udzielamy informacji, gdzie taką pomoc ktoś może pozyskać. Niestety nie mamy takich mocy, żeby działać w inny sposób.
3: Czy mieszkańcy Zielonej Góry chętnie pomagają?
6: Myślę, że tak. Patrząc z perspektywy czasu, bo jestem ze schroniskiem, ja osobiście związana już ponad 10 lat. Kiedyś bardzo czynnie brałam sama udział w życiu schroniskowym, potem z pewnych względów zdrowotnych troszkę się odsunęłam na bok, ale ta więź jest bardzo bliska nadal, ponieważ no, przez to też to jest ta fundacja, to jest taki mój łącznik. Zwierzaki są bardzo bliskie mojemu sercu, a też sercom moich koleżanek, które to ze mną robią. I mamy wrażenie, że coraz częściej ludzie są bardziej otwarci i chętni na pomoc zwierzakom. To widać nawet też poprzez zbiórki, jakie są organizowane, czy przez schronisko, czy też przez, a nawet my, jak prowadzimy swój bazarek na Facebooku, to każdy u nas ma możliwość niesienia pomocy tym zwierzakom, bo nawet ta przysłowiowa złotówka to jest to, że ktoś może pomóc zwierzakom i coś od siebie też podarować.
3: Jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą jeszcze wam pomóc?
6: Dla nas dużym wsparciem jest to, jak mieszkańcy uczestniczą i chcą i wspierają zbiórki organizowane przez schronisko. Nam samym pomóc bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie fanty i też vouchery. Jeżeli ktoś by chciał chętnie podarować, to jak najbardziej, bo w tym momencie no, ten nasz bazarek ma sens, bo dalej go prowadzimy i możemy pomagać.
3: Powiedziała pani, że o pracy w schronisku, że przez prawie 10 lat pani pracowała w schronisku.
6: No prawie.
3: Jaką rolę odgrywa edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zapobieganiu krzywdzie zwierząt?
6: Bardzo dużą, ponieważ mając nawet sami teraz czasami akcje w szkołach, widać, że dzieci są bardzo... Dzieci są chłonne na wiedzę o tym, jak traktować zwierzęta odnośnie tego... jak postępować ze zwierzętami, że dzieci też się uczą, że zwierzęta to są członkowie rodzin, że też dużo chcą wiedzieć o chorobach zwierząt, jakim można pomóc. Naprawdę dzieci są świetnym takim chłonnikiem tej wiedzy. Sama też widzę z doświadczenia, bo jestem mamą 4-letniej dziewczynki, jak ona też inaczej się zachowuje, kiedy dużo rzeczy słyszy ode mnie odnośnie zwierząt. Tak, to jest to o bezpieczeństwie, jak postępować, jak się zachowywać przy zwierzętach. To jest bardzo ważne.
3: Jak słyszymy, edukacja to fundament, to ziarno, które zasiane dziś w sercach młodych zielonogórzan zaowocuje empatią w przyszłości. Naszym gościem była Agnieszka Borka, prezeska Fundacji dla Zwierząt Balto. Skoro o kształtowaniu charakteru mowa, to zostajemy w klimacie dyscypliny i wewnętrznej siły, ale przenosimy się z fundacyjnych korytarzy prosto na matę. Przed nami spotkanie z człowiekiem, który o hartowaniu ducha wie niemal wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
3: Czy Zielona Góra to dobre miejsce do trenowania karate i rozwijania pasji sportowej? Co wyróżnia tutejszą młodzież?
7: To ja myślę, że każde miejsce, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli, jest idealne do trenowania. Ja nawet jak podróżuję, czy urlopuję, czy cokolwiek innego, to w każdym miejscu, czy... Nie wiem, jest to na podwórku czy w sali gimnastycznej, nie ma to dla mnie znaczenia, wszędzie można zrobić trening i uważam, że jeżeli możemy, czy mamy jeszcze możliwość, gdzie jest trener w pobliskim naszym gdzieś tutaj sąsiedztwie, to warto z tego skorzystać i ćwiczyć.
3: Zielonogórzanie to wojownicy? Jakie cechy dzieci, nastolatków dostrzega pan na sali treningowej?
7: Jeżeli chodzi o dzieci, czy zielonogórzan, czy wojowników, znaczy w Zielonej Górze generalnie jest masę klubów związanych ze sportami i sztukami walki, natomiast ja uważam, że czy ma się ten pierwiastek wojownika, czy nie, to jeżeli ćwiczymy, to możemy pobudzić takie zdrowe, sportowe aspekty i nie ma dla mnie generalnie znaczenia, czy ktoś ma talent, czy nie. Tutaj liczy się po prostu praca, konsekwencja i dyscyplina.
3: Czy rośnie nam nowa generacja karateków z ambicjami na Mistrzostwa Polski albo świata?
7: Znaczy w klubie zielonogórskim, bo ja jestem generalnie pod zielonogórskim klubem karate Kyokushin, pod legendami swego rodzaju, jeżeli chodzi o nazwisko, czyli rodziną Madejów. Tak, w klubie mamy oczywiście młodzież, która już zaczyna stawać na podium Mistrzostw Polski i to się działo przez lata. Jakby zawsze jest ktoś, kto się gdzieś tam wybija, ale wrócę jakby do poprzedniej mojej odpowiedzi, że tutaj jest kwestia dyscypliny. My czasami widzimy już, o, ta osoba będzie mistrzem Polski, ale to nic nie znaczy, jeżeli ona nie włoży w to serca, nie będzie na każdym treningu, czyli tu jest kwestia wytrwałości. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzież, dzieci się szybciej nudzą. My jesteśmy, jak to już ktoś kiedyś powiedział, czarno-biali, czyli białe kimono, czarny pas, a dzisiaj jakby młodzież lubi rzeczy kolorowe, to co się gdzieś tam w cudzysłowie sprzedaje i tak dalej, a tutaj jest kwestia właśnie tej wytrwałości. Jeżeli oni to w sobie posiadają, to myślę, że każdy ma ogromne szanse.
3: Mówił Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w zielonogórskim klubie sportowym. Zostajemy w klimacie wielkiej pasji i wytrwałości, ale tym razem zmieniamy sportową matę na tory i to dosłownie. Przenosimy się do wsi Nietoperek, gdzie tuż przy dawnej stacji kolejowej powstała jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji naszego regionu. To tam Jerzy Jóźwiak od półtorej dekady buduje swoje życiowe dzieło. Kolejkę ogrodową, której tor oplata całą posesję.
2: Ciekawa Zielona Góra.
3: Skąd u pana wzięła się pasja do miniaturowych kolejek i modelarstwa?
8: A zamiłowanie takie miałem praktycznie od dziecka. A tym bardziej, że też pochodzę z rodziny kolejarskiej, gdzie mój ojciec pracował na kolei i mieszkałem przy stacji kolejowej w Nietoperku, także kontakt z koleją to był praktycznie od urodzenia.
3: Dużo podróżował pan pociągami?
8: Dosyć dużo, ale tylko tutaj po prostu w naszej okolicy dojazd do szkoły, później dojazd do pracy, później praca na kolei, to też ciągle pociągami, także cały czas kontakt z koleją.
3: I to było taką inspiracją do stworzenia własnej kolejki ogrodowej w Nietoperku?
8: Sam nie wiem, kiedy to przyszło. Zawsze od dziecka lubiłem jakieś tam modele robić. Z początku to może były jakieś tam samoloty, statki, ale później jakoś to coś mnie zainspirowało, żeby zająć się takim modelarstwem kolejowym.
3: A ile czasu panu zajęło zrealizowanie pierwszego odcinka toru?
8: Zacząłem to robić praktycznie około 15 lat temu. Wtedy na początku powstał taki malutki odcinek prostego toru przy budynku gospodarczym i taki jeden malutki wagonik. I później pomału, co roku, taka rozpoczynała się rozbudowa. To znaczy był coraz dłuższy tor i tym wagonikiem po prostu dzieci się bawiły, jeździły tam i z powrotem. I od tego się zaczęło.
3: Jak wyglądała konstrukcja i projektowanie trasy? Tak od pomysłu do realizacji.
8: No to też był bardzo długi okres, bo po prostu trzeba było to wkomponować w ogród, ominąć budynki, ominąć drzewa. Teren był nierówny, trzeba było wykonać jakieś tam nasypy, żeby po prostu ta kolejka mogła przejechać. Chociaż na początku jeszcze nie było pomysłu, że będzie to jakaś kolejka, tylko że będzie ten wagonik. Ale praktycznie każdego roku ten tor się wydłużał, aż do takiego momentu, że został zbudowany w koło całej mojej posesji. Kiedy ten tor już był w koło posesji, dzieci bawiły się tym wagonikiem, już było takie trochę zainteresowanie z zewnątrz, co się tam dzieje.
3: Dorośli też zaczęli się interesować?
8: Też zaczęli się interesować, ale wtedy też jakiś ten apetyt rośnie i był pomysł, żeby w końcu wziąć się i zbudować jakąś lokomotywę. No i pomału zaczęła się konstrukcja lokomotywy, najpierw jednej. Kiedy ta kolejka już zaczęła z tą lokomotywą jeździć, to już było bardzo dosyć duże zainteresowanie. No ale ten przejazd tą kolejką był taki troszeczkę smutny, bo tylko sam tor dookoła posesji, to po prostu wpadłem na pomysł, żeby to urozmaicić. i zaczęły powstawać jakieś tam dodatkowe elementy takiej infrastruktury, jak most, teraz jakieś budynki i elementy budowli z naszej okolicy. Na przykład jest wykonana makieta stacji z Nietoperka, teraz jest koło nas taka miejscowość Gościkowo, to Gościkowo jest zbudowane i elementy stacji z Międzyrzecza. Do tego też tutaj taką naszą atrakcją jest ten rejon umocniony, bunkry, jest też makieta tych bunkrów zrobiona, że są wszystkie te takie z najbliższej okolicy.
3: I wszystkie te atrakcje mijamy jadąc kolejką, tak?
8: Tak, tak to właśnie to jest zrobione, że to się przejeżdża w pobliżu tych wszystkich tych elementów.
3: Czasami najpiękniejsze podróże to te, które odbywamy we własnym ogrodzie. Przypominam, rozmawialiśmy z twórcą kolejki ogrodowej w Nietoperku, Jerzym Jóźwiakiem. Od lat udoskonalana ogrodowa kolejka wciąż się rozrasta, choć jak podkreśla jej twórca, coraz trudniej znaleźć mu na to czas. Utrzymanie całej infrastruktury, obsługa gości i bieżące naprawy zajmują mu większość wolnych chwil. Konstrukcje wykonane własnoręcznie zużywają się, wymagają wymiany, a drewniane podkłady po latach po prostu próchnieją. Mimo to równolegle wciąż powstają nowe elementy.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe połączenie historii, która uczy nas patrzeć wstecz, oraz praktycznej wiedzy, która przyda się nam już za chwilę. Zaczniemy od fascynującej podróży w czasie. Czy mały kawałek papieru może skrywać tajemnice całego pokolenia? Przyjrzymy się niezwykłej kolekcji pocztówek i sprawdzimy, dlaczego te piękne obrazy dawnej Zielonej Góry potrafią być tak samo zachwycające, co zwodnicze. A gdy już nasycimy się historią, przejdziemy do spraw bardzo współczesnych i niezwykle ważnych dla każdego podróżnika. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, dlatego sprawdzimy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne za granicą. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek jednak przenosimy się do świata barwnych ilustracji, które przywołują emocje sprzed lat. O tym, dlaczego te piękne obrazy potrafią czasem przekłamać historyczny przekaz. Rozmawiam z zielonogórskim historykiem i regionalistą, doktorem Grzegorzem Biszczanikiem.
2: Nasze miasto.
3: Jaka była Zielona Góra utrwalona na tych pocztówkach? Czy to było takie spokojne, prowincjonalne miasto, czy raczej dynamiczne z ambicjami?
9: Zielona Góra przed wybuchem II wojny światowej miała zaledwie 25 tysięcy mieszkańców. To była niewielka miejscowość na ówczesnym wschodzie Niemiec. Było to dosyć małe miasto. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem pocztówek, jeżeli ktoś miałby oceniać wygląd miasta tylko i wyłącznie patrząc na te widoki z tych małych kartoników, no mógłby powiedzieć, że to jest dosyć spore miasto i z dużą ilością mieszkańców, ponieważ na tych pocztówkach można zobaczyć sporą ilość ludzi, chociażby na Starym Rynku, czyli popularnym dzisiaj Deptaku. Te budynki były bardzo kolorowe, przynajmniej na tych pocztówkach, które były wydawane w barwnie. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że no, pocztówki choćby były najwspanialszym materiałem ikonograficznym dla historyka, no niestety troszeczkę przekłamują i zafałszowują przekaz historyczny. Z tego względu, że część kart pocztowych było retuszowanych, część kart pocztowych było podkolorowywanych ręcznie, w związku z tym ta barwa tych budynków niekoniecznie musiała być taka, jak była faktycznie w rzeczywistości. Troszeczkę karty pocztowe zafałszowują obraz pod kątem wielkości pewnych budynków, bo jeżeli mówimy o kartach z przełomu wieku XIX i początku XX wieku, zwane popularnie litografiami, no to niestety tam można spotkać dużo, dużo przekłamań. Natomiast jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś, kto nie znał miasta, mógł zobaczyć, że to było prężnie działające miasto z różnymi gałęziami przemysłu, bo mieliśmy w przedwojennym mieście dużo fabryk, które były też pokazywane na pocztówkach, no i mnóstwo terenów zielonych, mnóstwo ogrodów i winnic. Stąd też właśnie Zielona Góra na pocztówkach reklamowała się hasłem, że Zielona Góra na Śląsku, miasto ogrodów i winnic i owoców.
3: Czy zdarzyło się, że pocztówki pomogły w jakiś sposób skorygować jakieś mity dotyczące historii miasta?
9: Na pewno pomagają pocztówki w przypadku prób rewitalizacji niektórych budynków, bo nie wszystkie budynki były fotografowane i wtedy, nie mając dokumentacji fotograficznej, można skupiać się na pocztówkach, bo na tych pocztówkach właśnie taki budynek jest uwidoczniony. Można było na pocztówkach zobaczyć dużo różnych rzeczy, ponieważ no, pocztówki też były formą reklamy dla niektórych firm, przedsiębiorstw i jak to popularnie mówił jeden z moich nauczycieli akademickich, trzeba odsiewać ziarno od plew i pocztówki bardzo mocno pomagają w różnego rodzaju badaniach historycznych, natomiast na pewno nie można brać ich w taki stuprocentowy pewnik, nie znając miasta i trzeba się w historię każdego miasta bardzo mocno zgłębić, żeby cokolwiek o tym mieście powiedzieć i gdy ktoś nie zna miasta i chciałby bazować tylko i wyłącznie na pocztówkach, no to mógłby się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć z tego względu, że na niektórych pocztówkach jest dany budynek, a na niektórych go nie ma. I musimy też tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego budynku nie ma. Czy został wyburzony, czy po prostu jeszcze nie został wybudowany. Więc pocztówki potrafią pomóc, ale mogą być niestety zdradzieckim materiałem dla osób, które miasta nie znają.
3: Co najbardziej zaskakuje współczesnych mieszkańców, gdy pokazuje im pan przedwojenne ujęcia?
9: Różne jest zaskoczenie. Od tego, że Boże, jak było zielono, to jest najczęściej spotykana fraza, którą można usłyszeć, bo trzeba zauważyć, że naprawdę było w Zielonej Górze, jak sama nazwa zresztą mówi, bardzo zielono. Mnóstwo ogrodów było, mnóstwo sadów owocowych. Były miejsca, gdzie dzisiaj niestety nie spędzimy tak czasu jak kiedyś, czyli były też lokale gastronomiczne i miejsca, gdzie można było pływać łódkami. Dzisiaj już takich miejsc, mimo to, że mamy te zbiorniki wodne, które przetrwały do dzisiaj, no już tam łódkami nie popływamy. To było małe miasto, natomiast z wielkim potencjałem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. I to właśnie też zaskakuje dzisiejszych mieszkańców, dzisiejszych Zielonogórzan, że takie małe miasto, a było tak dużo rzeczy i tak dużo możliwości do zrobienia i że było tak zielono właśnie.
3: Czy spotkał się pan z reakcjami? Dzięki panu pierwszy raz zobaczyłem moją ulicę sprzed wojny?
9: Były takie sytuacje. Były wystawy organizowane przeze mnie ze współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie były pokazywane właśnie moje zbiory. No i były takie reakcje. O, to jest moja ulica. O, fajnie, w tym domu mieszkałem. Były takie naprawdę sentymentalne powroty po zobaczeniu takich pocztówek, więc pocztówki mogą dawać dużo radości. Nie tylko mi jako historykowi, kolekcjonerowi, ale także tym osobom, które te zbiory mogą zobaczyć.
3: Gdzie zdobywa pan nowe egzemplarze?
9: Aukcje,
3: antykwariaty, prywatne kontakty?
9: To jest wszędzie. To jest naprawdę różnorakie możliwości. To są różnego rodzaju aukcje polskie i zagraniczne, aukcje internetowe, przeróżne giełdy staroci, nie tylko w naszym kraju, ale także i zagraniczne. Mam to takie szczęście, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że zajmuję się historią Zielonej Góry i bardzo często dostaję wiadomości od osób, że mają takie i takie zbiory i czy byłbym zainteresowany. Są osoby, które same mi po prostu przekazują te zbiory, nawet się nie pytając, bo wiedzą, że ja użyję z nich, będą użyte w bardzo dobry sposób. Więc to są różne sposoby. Trzeba czasami się najeździć, naszukać, ale zdarza się, że po prostu jak jadę na giełdę staroci, to jest dosyć często, ponieważ w większości jeżdżę na Śląski, na Dolny Śląsk w Polsce, z takiej giełdy staroci ci zawsze zwracam z czymś, co jest właśnie z mojego kochanego miasta.
3: Dr Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, udowodnił nam dziś, że pocztówka to nie tylko obraz, ale emocje i opowieść. Dawniej z podróży wysyłano pocztówki, dziś częściej wrzucamy zdjęcia do sieci, ale niezależnie od epoki, w każdej wyprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zanim zaczniecie wypisywać kartki z pozdrowieniami, warto upewnić się, że w portfelu znajduje się jeden konkretny dokument. O tym, jak działa karta EKUS, dlaczego jest niezbędna i jak ją zdobyć, rozmawiam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
10: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest dokument, który potwierdza status naszego ubezpieczenia zdrowotnego poza granicami Polski. Więc na pewno warto go mieć, kiedy podróżujemy, kiedy wybieramy się za granicę. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA, Wielkiej Brytanii. Na terenie tych państw mamy zapewnioną opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj uwaga, nie wszystkie świadczenia są finansowane w ramach tej karty, tylko te, które są bezpłatne dla obywatela danego kraju. I różnie to wygląda w zależności od tego, gdzie będziemy przebywać. Dlatego jeżeli będziemy się wybierać na jakiś wyjazd, na przykład do Hiszpanii, warto zerknąć na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest wykaz wszystkich świadczeń, które są gwarantowane na obszarze danego kraju i tutaj w tym przypadku można zerknąć sobie, co w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje za darmo. Jeżeli chodzi o ten dokument EKUS, przypomnijmy jeszcze, że on jest bezpłatny, otrzymuje go każda ubezpieczona osoba i jeżeli chodzi o terminy ważności, to są one różne w zależności od tego, jaki mamy tytuł ubezpieczenia. Jeżeli prowadzimy działalność, to najczęściej taka karta jest wydawana na okres 3 lat, ale można też dostać na dłużej, jeżeli ktoś już jest na emeryturze. Także ten dokument bardzo łatwo też otrzymać, ponieważ przychodząc do siedziby Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, tutaj w sali obsługi klienta, taką kartę otrzymamy od ręki i tak naprawdę to jest tylko kwestia wypełnienia krótkiego formularza. Jeżeli chodzi o wyrobienie takiej karty dla każdego z członków rodziny, to może przyjść jeden z małżonków. Jeżeli przyjdzie mąż, to otrzyma również kartę dla żony i dla każdego dziecka. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i chcemy dla niego kartę wyrobić, ponieważ jest ubezpieczony pod naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to musimy mieć, jak od każdej osoby pełnoletniej, upoważnienie na wyrobienie takiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
3: Ile osób w województwie lubuskim korzysta z karty EKUS? Czy liczba wniosków wzrasta przed sezonem majówkowym, wakacyjnym?
10: Liczba wniosków wzrasta. Widać, że większość osób wie o tym, że trzeba go mieć wyjeżdżając za granicę.
3: Mhm. Ale ważne to, co pani powiedziała na początku, że nie wszystkie badania, nie wszystko pokrywa karta EKUS. Warto doczytać i ewentualnie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, prawda?
10: Oczywiście, że tak. Warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie i w pierwszej kolejności właśnie sprawdzić, co, za co zapłacimy, więc jeżeli już widzimy, że za coś zapłacimy, na przykład za transport medyczny, to jest takie dosyć ważne, to wtedy warto taki pakiet ubezpieczenia sobie jeszcze dokupić, bo zazwyczaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa te takie nagłe, ratujące życie świadczenia medyczne, więc warto dowiedzieć się, a naprawdę w każdym kraju wygląda to inaczej. W niektórych krajach na przykład za każde leczenie stomatologiczne osoba płaci z własnej kieszeni.
3: Czy NFZ odnotowuje przypadki, w których mieszkańcy Zielonej Góry, naszego województwa, mają problemy z uzyskaniem pomocy za granicą mimo posiadania karty EKUS?
10: Takie sytuacje są zawsze indywidualnie wyjaśniane. Można podejść do nas tutaj do sali obsługi klienta. My też kontaktujemy się z placówkami, których te świadczenia medyczne były udzielane. Także jakichś takich większych i trudniejszych sytuacji nie odnotowujemy, zawsze można wszystko wyjaśnić, przychodząc bezpośrednio tutaj do nas, do sali obsługi klienta.
3: Może powiedzmy, jak wygląda procedura uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą, jeśli ktoś ma kartę I z drugiej strony, jeśli ktoś takiej karty nie ma?
10: Jeżeli posiadamy taką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to zazwyczaj nie płacimy. Po prostu przedstawiamy ten dokument. Większość podmiotów medycznych zna już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wie, że osoba jest ubezpieczona. I wówczas rozliczenie pomiędzy placówkami już odbywa się poza osobą, która korzystała ze świadczeń w danej placówce medycznej. Natomiast jeżeli karty takiej nie posiadamy, no to wówczas możemy zostać obciążeni kosztami zaświadczenia, które zostały na naszą rzecz udzielone. I wtedy po powrocie już tutaj do Polski wyjaśniamy to, tak? Czyli przedstawiamy dokument, że jesteśmy ubezpieczeni. Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas wystawia taki certyfikat, że osoba, która skorzystała tam ze świadczeń, była ubezpieczona i wówczas w późniejszym już terminie są te świadczenia rozliczane i pacjent otrzymuje zwrot kosztów. Także ta procedura już jest znacznie dłuższa, dlatego warto ten dokument mieć już tak przy sobie w momencie udzielania świadczeń, to wtedy kwestie rozliczeniowe są zupełnie poza nami.
3: Jedna mała karta, wielki spokój podczas wakacji. O tym, jak zdobyć kartę EKUS i dlaczego warto to zrobić, rozmawiałam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
11: Radio Złote Przeboje.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To projekt według tytułu dotyczący uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry za ponad 115 milionów złotych, z czego ponad 78 milionów to unijne dofinansowanie. Małgorzata Mura, zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Sprawdzimy, co kryje się pod tym projektem, bo okazuje się, że wiele.
2: Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta.
1: Składowe tego projektu są bardzo różne.
3: Wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej, poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej.
1: Trochę więcej o tym już za moment. Będzie także przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Duży projekt Zielonej Góry w połączeniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na czym będzie on polegał? O tym prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
2: Miasto Zielona Góra pozyskało ogromne fundusze, to jest ponad 80 milionów złotych, na inwestycje, powiem szczerze, horyzontalne. Inwestycje, które trwale wpiszą się w starówkę miasta Zielona Góra, inwestycje dotyczące kanalizacji deszczowej. W szczególności przede wszystkim projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie, to przebudowa Śródmieścia od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mówimy tutaj o zagospodarowaniu Śródmieścia, wymianie tych starych, sklawiszowanych płyt, na które mieszkańcy narzekają. Przede wszystkim inwestycje w starówkę, które będą odpowiadały na potrzeby związane z odprowadzeniem wód opadowych. Mamy problemy na starówce z uwagi na to, że są kamienice podmakane, są wysokie poziomy wód gruntowych. Dziś za pomocą tych pieniędzy i za pomocą tego projektu tą sytuację będziemy uzdrawiali. Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta. Przypomnę tylko, przede wszystkim były konsultacje w zakresie zagospodarowania Śródmieścia. Mieszkańcy skonsultowali metodę zagospodarowania, wizualizację. Jest ona bardzo charakterystyczna dla miasta. Przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni starówki otworzy starówkę na małą architekturę, na turystykę, na gastronomię, na wydarzenia artystyczne, które będą miały miejsce w tej części miasta. Będzie nowe połączenie z placem teatralnym. Będzie to starówka spójna, która będzie powstawała pod okiem architekta miasta. Na starówce będzie zachowana zieleń, ogrody deszczowe, które powstaną, które będą magazynowały wody opadowe, będą starówkę upiększały. Ponadto będą również fontanny, mała architektura. To więc coś, co będzie nas wyróżniało, co tak naprawdę będzie wpisywało się w nowe otwarcie miasta pod kątem ożywienia tak naprawdę starówki oraz deptaka, bo na to kładę nacisk, aby starówka żyła. Zawsze brakowało przede wszystkim pomysłu i pieniędzy na demontaż tych starych biało-czarnych płyt. To jest ta przełomowa inwestycja, pieniądze transferowane do miasta Zielona Góra. Szczegóły, jeśli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych, rewitalizację czterech parków dużych, miejskich, bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Park Piastowski, Park Świętej Trójcy przy rondzie PCK, Park Smoczy przy ulicy Harcerskiej. Odpowiadamy na to, co się wydarzyło w poprzednich latach, czyli te wycinki, degradacje, dziś one będą zatrzymane. Park zyska nową jakość, będą nowe nasadzenia, nowa architektura i też wyjątkowość tego parku Smoczego. Taka ciekawostka ma dla mieszkańców: smocze jaja tam będą również zlokalizowane. Ponadto Park Pod Gwiazdami, zagospodarowanie wieży Braniborskiej.
1: Uda się to zrobić ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówił Robert Gajda, wiceprezes funduszu.
4: To są kolejne duże pieniądze dla miasta Zielona Góra. Ogółem u państwa również z dużymi pieniędzmi, ponad 62 miliony dofinansowania na wodę zdatną do spożycia, a pamiętając o tym, że tam była bardzo duża konkurencja i tylko 680 milionów, wy wtedy otrzymaliście 62 miliony, więc widać ewidentnie, że projekt spełniał wszystkie wymogi, dzięki czemu te pieniądze do was dotarły. Teraz mamy drugą umowę, to dokładnie na 78 milionów 382 tysiące złotych na adaptację do zmian klimatu. Zdajemy sobie sprawę, że najpoważniejszym wyzwaniem współczesnego świata są zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. Nagłe opady powodują, że niestety większość miast ulega podtopieniom, przede wszystkim w okresie letnim. Aby tego uniknąć, przede wszystkim przygotowywaliśmy łącznie ze Strategią Narodowego Funduszu, jak również z funduszami europejskimi programy, które mają temu zapobiegać. Na to działanie Unia Europejska przeznaczyła kwotę 2 miliardów euro i ona jest skierowana do miast dużych, jak również do miast mniejszych. Jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, jak najbardziej mnie to cieszy, że udało się pozyskać te pieniądze po raz kolejny właśnie z pieniędzy Unii Europejskiej. Więc widać ewidentnie, że programy przygotowywane przez państwa są naprawdę dobrej jakości, bo tutaj naprawdę fachowość musiała być wyróżniona, więc cieszę się, że te pieniądze tutaj dotrą. Jeżeli chodzi o zadania, które będą w ramach tych pieniędzy, mamy 17 projektów, które spowodują poprawę i życia, i sposobu działania tego miasta. Przede wszystkim poprawa jakości kanalizacji deszczowej, rozdzielenie ogólnospławnych kanalizacji, bo tutaj też wiemy, że to jest duży przyczynek zanieczyszczenia środowiska. Tutaj się uda. Rozszczelnienie tych powierzchni utwardzonych. Zauważamy niestety, Polak uczy się na błędach i niestety w poprzednich latach było zabetonowywanie miast. W tej chwili od tego się odchodzi, bo widzimy ewidentnie, że wody brakuje i musimy je zatrzymywać. Więc tym bardziej cieszę się, że oprócz rozbetonowywania, poprawy jakości tych parków, tej całej infrastruktury dla mieszkańców, również właśnie poszliście w kierunku poprawy jakości kanalizacji deszczowej. Tam będzie budowana nowa kanalizacja, prawie 3 km, 5 km stary, która będzie zrewitalizowana. Więc to wszystko wpisuje się w kierunek, w którym idzie nasz kraj, w kierunek, w którym idzie Unia Europejska.
1: Jak podkreślano na konferencji prasowej, dużą zasługę też w pozyskaniu tych środków dla Zielonej Góry mieli posłowie z naszej ziemi, m.in. profesor Waldemar Sługocki.
5: To jest kolejna ogromna inwestycja, tym razem za blisko 80 milionów złotych. Dofinansowania ze środków europejskich, poprzednia 60 milionów złotych. Miasto zmieni swój wygląd, oblicze, ale przede wszystkim te funkcjonalności dzięki właśnie budowie zbiorników, dzięki wymianie płyt będą na nowo uzyskane. Starówka wymagała już rewitalizacji, podjęcia właśnie tych działań. To oczywiście zwiększy także atrakcyjność turystyczną, bo musimy o tym też pamiętać, ale komfort życia mieszkańców, ale także stan substancji mieszkaniowej, infrastruktury komunalnej, która tam jest lokalizowana.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Mówimy o umowie dotyczącej uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry, pod którą kryją się też przebudowa na przykład deptaku czy starówki. Na tą umowę złożyła się praca wielu osób, też podkreślała posłanka Maja Nowak.
6: Od wielu lat wraz ze społecznikami, z seniorami, osobami z niepełnosprawnościami

0: właściwie nic, albo wydarzyło się bardzo niewiele. Więc bardzo chciałabym podziękować panu prezydentowi, że te tematy okazały się w końcu ważne, w końcu istotne.
1: O podpisanej umowie mówi także prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Gusta.
2: Chciałem powiedzieć, że jest to taki etap, od którego rozpoczynamy inwestycje, które będziemy realizowali w kolejnych latach, w latach 2006-2008. Ale jednocześnie jest to ten moment, kiedy podsumowujemy tą pracę, którą dotychczas wykonaliśmy. Żeby tą umowę podpisać, to za tym stoi praca bardzo wielu ludzi, przede wszystkim pracowników zakładu wodociągów komunalnych, głównie z jednostki realizującej projekt, ale również pracowników poszczególnych departamentów Urzędu Miasta. To jest półtora roczna praca nad przygotowywaniem nie tylko wniosków, ale i przede wszystkim projektów, bo bez tych projektów, bez uzyskania gotowości nie bylibyśmy w stanie tego wniosku złożyć i uzyskać dofinansowania. Praca ciężka i trudna, dlatego że to jest praca nad substancją miejską w starej części miasta, silnie zurbanizowana, objęta ochroną konserwatorską, gdzie też jest roślinność, drzewa. O to wszystko musieliśmy zadbać, na wszystko musieliśmy uzyskać zezwolenia, pozwolenia, wody gruntowe jeszcze do tego i to wszystko było przedmiotem wielu, wielu spotkań, dużej pracy, bardzo dużego zespołu ludzi. Tak podsumowując, króciutko, 115 milionów, z tego 79 milionów dofinansowania, blisko 80 milionów środków, które pozyskamy z Narodowego Funduszu w ramach programu Feniks. W ramach tych inwestycji wykonamy 17 zadań. Z tych 17 zadań, 6 zadań będziemy realizowali bezpośrednio my jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 7 zadań będzie realizowanych przez miasto, a 3 zadania inwestycyjne będziemy realizowali wspólnie. W ramach tych zadań wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej. Poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej. Rozdzielimy też kanalizację ogólnospławną. W ramach tych zadań również wykonamy blisko 3 hektary. Zazielenimy, tak powiem, nowych terenów.
1: To wszystko ma już wsparcie finansowe. Wykonawca prac ma być wyłoniony w sierpniu, a według planów umowa ma być podpisana we wrześniu po winobraniu, tak zapowiedział prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. A teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa pierwsza w tym roku edycja Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Komisja zakończyła sprawdzanie wniosków, jakie złożyli mieszkańcy. To ponad 100 propozycji. Przypomnijmy, w 26 roku mamy edycję zaległą za 2023 i drugą, która odbywa się planowo. Najbliższe głosowanie odbędzie się między 27 maja a 9 czerwca. Wysokość aktualnego pierwszego w tym roku naboru to 6 700 000 zł. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Majówka na lubuskich drogach nie przebiegała tak do końca spokojnie i bezpiecznie. W długi weekend w sobotę po południu dwie osoby zostały ranne po tym, jak ich samochód czołowo uderzył w drzewo koło Świdnicy pod Zieloną Górą. To kierujący mężczyzna oraz kilkuletni chłopiec, informuje portal newslubuski.pl. Z kolei w niedzielę około 20 pod Świebodzinem po zderzeniu z samochodem osobowym zginął motocyklista. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórzanie będą mogli wesprzeć bezdomne zwierzęta. Przed nami kolejna akcja pod hasłem Paczka dla bezdomniaczka. Co można przynieść, wyjaśnia Magdalena Faron z działu Public Relations Zielonogórskiej Biblioteki Norwida.
5: Dużo karmy, zarówno mokrej, jak i suchej w puszkach dla kotów i dla psów. Przyda się również żwirek, a jeżeli ktoś ma na przykład zbędne koce, legowiska dla zwierząt, to jak najbardziej to wszystko przytulimy.
4: Wydarzenie 16 maja w Norwidzie. Dary będą zbierane od 10 do 14. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Wraz z początkiem maja w Zielonej Górze wystartował program Zgrane Grono. To połączenie dotychczas obowiązujących kart w mieście takich jak Zgrana Rodzina, Grani Zielonogórzani 50+, i karta H2 Ochla. Monika Atrykowska chwilę sprawdziła, co daje Zielonogórzanom nowa karta.
6: Zniżki i rabaty na basen, do teatru czy muzeum, a także do lokali gastronomicznych oraz na wydarzenia kulturalne i społeczne otrzymają nie tylko rodziny z dziećmi i seniorzy, ale i osoby dotychczas wykluczone z korzyści z miejskiej karty. Młodzież, studenci i single.
4: Wnioski można składać osobiście w biurze programu, w ratuszu albo w recepcji CRS-u. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadza w mieście strefowe koszenie trawników, rabaty, place zabaw czy wybiegi dla psów będą koszone 6 do 8 razy w sezonie, pasy drogowe czy skwery 3 do 4 razy w roku, a łąki czy brzegi zbiorników

0: wodnych będą koszone do 2 razy w roku. Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej 32 w rejonie miejscowości Nowy Zagór, niedaleko Krosna Odrzańskiego. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
1: Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, w szczególności pieszych i rowerzystów. Zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej o długości blisko kilometra, chodników o łącznej długości niemal 300 metrów, w tym dojść do zatok autobusowych. Ponadto powstaną 2 oświetlone przejścia dla pieszych wraz ze strefą przejściową przed i za przejściami. Obecnie na tym odcinku nie ma infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.
0: Muszą oni poruszać się z krajem jezdni oraz pobliskimi terenami zielonymi.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Czy oddaliście już kiedykolwiek krew? Być może macie jakieś z tym związane wątpliwości.
4: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie.
3: Małgorzata Mura, zapraszam. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze rozwijemy teraz różne wątpliwości właśnie związane z oddawaniem krwi, a moim rozmówcą na ten temat jest Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
2: Sprawdzam w Zielonej Górze.
3: Ile trwa wizyta w Centrum Krwiodawstwa?
4: Samo oddanie krwi to oczywiście około 10 minut na fotelu, które spędzimy, bo tyle mniej więcej trwa pobranie 450 ml krwi. Jednak pamiętajmy o tym, że przed oddaniem krwi musimy się zarejestrować, musimy się udać do gabinetu, gdzie zostaną pobrane próbki krwi, szczególnie od osób, które robią to pierwszy raz. Pobierzemy próbki w celu oznaczenia grupy krwi oraz standardowo dla każdego krwiodawcy raz do roku wykonamy badanie pełnej morfologii i oczywiście za każdym razem badanie poziomu hemoglobiny. Kolejny krok to badanie lekarskie, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego stanu zdrowia, nigdy tej krwi nie oddawaliśmy, chcielibyśmy uzyskać jakieś informacje, to oczywiście lekarz jest od tego, żeby na wszelkie wątpliwości rozwiać i oczywiście to do decyzji lekarza należy decyzja, czy dany potencjalny kandydat na krwiodawcę, czy krwiodawca w tym dniu może tą krew oddać. Pamiętajmy, że do oddania krwi należy się także odpowiednio przygotować. Pamiętajmy w przeddzień wypić około 2 litrów płynów. Dobrze jest przyjść do nas wypoczętym, czyli unikajmy odwiedzin punktów krwiodawstwa schodząc z nocnej zmiany. Jednak zalecamy, żeby to człowiek przespał spokojnie całą noc. Pamiętajmy, w dniu oddania zjedzmy lekki, beztłuszczowy posiłek. Często jesteśmy myleni z wizytą w przychodni, gdzie idziemy oddać krew na badania. Tam musimy być na czczo. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Musimy zjeść lekki, beztłuszczowy posiłek, by mieć siłę do tego, by później tą krew móc oddać. Bo pamiętajmy, oddając krew 450 ml krwi, tracimy około 4,5 tysiąca kilokalorii. Że to nasz organizm musi mieć tą siłę, stąd też warto zjeść to lekkie, beztłuszczowe śniadanie. Nie zapomnijmy dokumentu tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Taki dokument także musimy mieć przy sobie. Oczywiście wszelkiego rodzaju dokumenty w aplikacji M-Obywatel także obowiązują. I to wszystko, dobre chęci, możemy zrobić coś naprawdę fantastycznego, uratować ludzkie życie.
3: Dyskwalifikują nas choroby czasowo lub na stałe, a jakie spełniać musi wymogi krwiodawca, żeby tą krew oddać?
4: Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że są pewne wytyczne, które trzeba spełnić, żeby tą krew móc oddać. No oczywiście krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 rok życia. Górną granicą to jest 65 rok życia, pod warunkiem, że tą krew oddajemy regularnie. Jeżeli są osoby, które zdecydowały się w dość późnym wieku tą krew oddać, no nie może to być osoba powyżej 60 roku życia. Kolejną ważną sprawą to jest waga. Pamiętajmy, że krwiodawca zgodnie z przepisami musi ważyć minimum 50 kg. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Nasi lekarze kwalifikujący do oddania krwi bardzo zwracają na to uwagę z tego tytułu, że oddajemy 450 ml, to jest około 10% krwi, która krąży w naszym organizmie. I gdy jest nasz organizm, gdy my ważymy mniej niż 50 kg, no to ta dysproporcja krwi jest zaburzona i takie osoby tej krwi oddać nie mogą. No i ogólnie rzecz biorąc, no trzeba być zdrowym. Zdrowie to oczywiście pojęcie względne i nie zawsze możemy być świadomi tego, czy coś nam dolega, czy nie, ale od tego właśnie jest w naszych placówkach lekarzy, czy osoby kwalifikujące do oddania krwi, których zadaniem jest właśnie podejmować te decyzje i kwalifikować osoby do oddania krwi. I tak jak powiedziałem wcześniej, rozwiewać nasze wątpliwości.
3: Rozwijemy jeszcze też inne wątpliwości. Zielonogórzanie, którzy być może nigdy jeszcze nie oddawali krwi, mogą się obawiać na przykład bólu.
5: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie. Do czego można porównać takie ukłucie? No myślę, że każdy z nas był w przychodni na badaniach i doświadczył ukłucia igłą. Także myślę, że to nie jest nic strasznego. Oczywiście można odwrócić głowę, nie patrzeć i naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Także tutaj nie obawiajmy się bólu. Myślę, że warto też rozwiać jeszcze jeden taki mit, który krąży, a może nawet dwa, które krążą w naszym dookoła nas. Pierwszy to jest taki, czy można się czymś zarazić podczas wizyty w placówkach publicznej służby krwi. Oczywiście, że nie. Każdy sprzęt, który jest używany do pobierania krwi, jest jednorazowego użytku. Nie znajdziemy w naszych placówkach żadnego instrumentu, przyrządu czy igły, która jest wykorzystywana 2-3 razy. Wszystko jest jednorazowego użytku, otwierane przy krwiodawcy, także czy szans na to, żeby się zarazić tutaj jakąś chorobą. I kolejna sprawa, co często nurtuje potencjalnych kandydatów do oddania krwi, to czy jak już raz oddam tę krew, to będę musiał ją oddawać już regularnie. Oczywiście, że nie. Nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile stracił. Tak? Czyli my z chwilą, kiedy zaczynamy pobierać 450 ml krwi, nasz organizm już ma sygnał, że naszego ciała ubywa krew i już rozpoczyna proces przywracania tej krwi do normalnego poziomu. I oczywiście wyprodukuje sobie tyle, ile stracił, nic poza tym. Także mity czy hasła, że muszę tę krew oddać, bo mnie boli głowa, bo mam nadciśnienie, bo mi leci krew z nosa, to oczywiście są bajki, które możemy włożyć między książki i odłożyć na regał. Także tutaj też miejmy tą świadomość, że nikt nikogo do niczego nie zmusza, aczkolwiek ja zawsze podkreślam, gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu oddał tą krew, jeden jedyny raz, to naprawdę publiczna służba w naszym kraju byłaby w 100% zadowolona. Każde zapotrzebowanie w dowolnym czasie dnia, nocy, roku byłoby zrealizowane. Także, drodzy Państwo, spróbujmy, zróbmy coś dobrego i oddajmy krew.
3: Zachęca Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. Przypomnę, że centrum znajdziecie przy ulicy Zyty 21. To nowoczesny budynek oddany po remoncie, po gruntownej przebudowie do użytku w lutym 2024 roku. Tak więc warunki do oddawania krwi są bardzo dobre. Powracamy teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze do rozwiewania mitów negatywnych związanych właśnie z oddawaniem krwi.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
3: To jeszcze bym chciała rozwiać taką wątpliwość zielonogórzan, bo to też przy kontaktach ze służbą zdrowia zawsze się pojawia kolejki. Czy stracimy czas na stanie w kolejce, żeby oddać krew w Zielonej Górze?
4: Powiem tak. Od jakiegoś już czasu prowadzimy, rekomendujemy i zalecamy internetową rezerwację wizyty w naszych placówkach. I tak jak obserwujemy, że dość duże zainteresowanie wydawców odwiedzinami przypada na poniedziałek, czwartek w naszym tygodniu i tutaj no niestety musimy się liczyć z obłożeniem i z wydłużeniem czasu obsługi krwiodawców. Natomiast tydzień ma 7 dni,
5: i serdecznie zapraszam we wtorki, w środy, w piątki, gdzie tych dawków jest naprawdę mało, a jeżeli jeszcze zamówimy sobie jakąś konkretną rezerwację na konkretną godzinę, to po prostu przychodzimy i z marszu tą krew oddajemy. Także miejmy świadomość tego, że osoby, które zarejestrują się przez internet, no, traktowane są priorytetowo, jakby obsługiwane jakby w pierwszej kolejności, bo tak jak zgłaszają się na konkretną godzinę, tak zostają obsłużone. No, oczywiście, jeżeli jest dużo dawców poza kolejnością, to sprawia wrażenie tłumów, kolejek i no niestety czasami może budzić pewne odczucie długiej obsługi, no ale to też pamiętajmy, drodzy Państwo, są pewne procedury, które każdy wydawca musi przejść. Aparaty pracują z prędkością, z jaką pracują. Badanie chociażby poziomu hemoglobiny zajmuje jakiś czas przez aparat i tu pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale serdecznie zapraszam na te dni tygodnia, kiedy dawców jest mniej, wtorek, środa, piątek, to naprawdę będziemy bardzo szybko i sprawnie obsłużeni.
3: A co przysługuje dawcy po oddaniu krwi?
5: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje tak zwany ekwiwalent kaloryczny. To jest taka paczka, która już kiedyś było to 9 czekolad, wafel i sok. Teraz trochę jest urozmaicona. Znajdziemy w takiej paczce i czekolady, i baton, i jakieś orzeszki, i musli. Także jest wiele rzeczy, które na pewno nam umilą czas. Oczywiście, no, musimy uzupełnić te 4,5 tysiąca kilokalorii, także zalecamy zaraz po oddaniu przegryźć coś słodkiego. To pozwoli nam nabrać tej energii i jakby wrócić do obowiązków codziennych. Dodatkowo każdemu krwiodawcy przysługują 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania krwi i w dniu kolejnym. To jest taki dość miły przywilej, który od czasów pandemii pozostał w naszym kraju. Dodatkowo można skorzystać z usług w przychodniach, w aptekach poza kolejnością. Tutaj warunek jest taki, że należy się zgłosić do placówki Polskiego Czerwonego Krzyża i po oddaniu 5 litrów krwi w przypadku pani, 6 litrów krwi w przypadku panów, uzyskujemy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, który właśnie upoważnia do skorzystania poza kolejnością z usług takich placówek jak przychodnie, specjaliści czy apteki.
3: Chciałam jeszcze zapytać o akcję wyjazdowe, bo też można takie akcje zgłosić do organizacji. Jak to zrobić, żeby na przykład czy w zakładzie pracy, czy w szkole mieć krwiobus?
5: Organizacja zbiórek krwi jest dość prosta, tak, bo wystarczy wejść na stronę internetową naszej placówki, znaleźć informacje o tym, jak taką akcję zorganizować. Oczywiście jest to dość proste, bo organizujemy akcję w dwóch formach. Oczywiście przy użyciu mobilnego punktu poboru krwi, czyli tego autobusu do poboru krwi, i możemy skorzystać z pomieszczeń współorganizatora. Kwestia dobrania odpowiedniego terminu, oczywiście to jest tak, że nie zawsze ten termin, który sobie wymyślimy, jest dostępny, bo my tworząc harmonogram akcji wyjazdowych, jakby jeździmy w miejscach regularnie, gdzie z góry na cały rok jest tworzony harmonogram, ale zawsze jest tak, że znajdziemy jakieś miejsce i czas, by taką akcję zorganizować. Najważniejszą kwestią organizacyjną to jest oczywiście promocja i pozyskanie honorowych dawców w lokalnym środowisku. I tutaj wielki ukłon do osób, które podejmują się takiej organizacji, takich akcji. Znają swoje lokalne środowiska, wiedzą, gdzie dotrzeć, jak poinformować krwiodawców. To dla nas jest ogromne wsparcie i ogromna pomoc, bo my nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do mieszkańców, na przykład Słubic, Rzepina, czy jakichś odległych miejscowości, a taka osoba, która decyduje się taką akcję zorganizować, zna najlepiej swoje lokalne środowisko, wie gdzie i do kogo uderzyć, żeby taka akcja przyniosła sukces. Nie bójmy się organizować takich akcji. Organizator nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. To wszystko jest po stronie publicznej służby krwi. Kwestia tylko odpowiedniego
6: miejsca, gdzie możemy zainstalować autobus, mobilny punkt poboru krwi. No to pojazd 12-metrowy, 4 metry wysoki, 3 metry szeroki, więc to musi być jakiś plac bez przeszkadzających infrastrukturalnych rzeczy typu nisko wiszące przewody, czy konary, czy wąskie bramy, ale zawsze można skorzystać z pomieszczeń, świetlic, tak jak robimy to na przykład w remizach, w domach kultury, czy w szkołach. Sposobów na organizację akcji jest sporo.
3: Zachęcał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Zielona Góra gór nie ma, ale można się wspinać.
7: Żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia.
3: W programie Tydzień w Zielonej Górze będę Was też chciała zachęcić do innych zajęć.
8: 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia.
3: Jakie? O tym będzie w programie. Małgorzata Mura, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
3: W Zielonej Górze rozwija się zielonogórski system informacji przestrzennej. To interaktywne plany, materiały kartograficzne, oferty terenów inwestycyjnych. O tym pomyśle opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru Miasta Zielona Góra Bartłomiej Grzelak.
9: To nie jest tak, że to jest pomysł nowy, ponieważ jakieś 20 lat temu Zielona Góra miała już pierwszy system informacji przestrzennej. Wtedy była nawet liderem w kraju. Był to jeden z pierwszych systemów, na którym później wzorowały się inne miasta. Niestety, jak to w życiu bywa, ten temat później troszeczkę umarł i ten nasz system był taki nie do końca aktywny. Ja, przychodząc do Urzędu Miasta, za cel wziąłem sobie jakby odbudowanie tego systemu, może dlatego, że te zagadnienia z punktu widzenia mojego wykształcenia i zainteresowań mi są bliskie. Stąd też przychodząc tutaj postawiłem na to, że musimy po prostu rozwijać te zagadnienia, a dwa, że była to też po części wizja prezydenta Pawierowskiego, który chciał, aby miasto było bliższe mieszkańcom, a ono może być bliższe mieszkańcom tylko wtedy, kiedy informacje są dla mieszkańców dostępne, a w szczególności można je łatwo i prosto zwizualizować i dostęp do nich będzie szybki.
3: No to w takim razie na czym polega idea tego systemu i co system w sobie zawiera?
9: Tak naprawdę idea systemu jest taka, aby było miejsce, w którym większość informacji, które da się zwizualizować, były dla tego mieszkańca zwizualizowane. Tak? Dlatego głównym jakby takim trzonem całego systemu informacji przestrzennej dla mieszkańca jest geoportal, który tak jak działają mapy Google, ma zakładki, ma warstwy, na których możemy pokazywać różnego typu informacje, nie tylko o tym, co w mieście się dzieje, a tak naprawdę wszystkie informacje, które są dla mieszkańca potrzebne. W oparciu o ten geoportal możemy robić takie zakładki typu, reagowaliśmy też na to, jak był pożar w Przylepie, robiliśmy geoportal, który informował mieszkańców o tym, gdzie są miejsca badania próbek, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, wody, jakie są wyniki. I tak naprawdę pozwala nam to reagować na wszystkie możliwe wydarzenia, które są, a jest to najprostsza ścieżka komunikacji między miastem a mieszkańcem.
3: System był już też wykorzystywany przy winobraniu. Jak to wyglądało? Jakie tam były komentarze?
9: To był nasz taki pomysł na taki krótkoterminowy geoportal, który będzie taką informacją turystyczną dla mieszkańca, niekoniecznie Zielonej Góry, aczkolwiek też, który przyjedzie, będzie mógł sobie tak naprawdę zwizualizować, co się w tym czasie w Zielonej Górze dzieje. Postawiliśmy tam przede wszystkim na informację związaną z tym, że pokazaliśmy z racji tego, że naszą najmocniejszą stroną są winnice i winobranie, czyli pokazaliśmy i zidentyfikowaliśmy, gdzie która winnica stoi, podlinkowaliśmy robiliśmy to pod ich strony. To była taka mapa responsywna, którą można było odpalić sobie na telefonie z geolokalizacją, zobaczyć, gdzie się jest, pójść tam, gdzie się chce. Uwzględniliśmy wszystkie zamknięcia ulic, aby mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, nie musieli się martwić o to, że wjadą i nagle się okaże, że ulica jest zamknięta. Oddźwięk był duży, były głosy i takie, i pozytywne, i negatywne. My przejmujemy wszystkie słowa, nawet te krytyczne. Mieliśmy taki jeden głos, któryś z mieszkańców napisał w komentarzach, że wszystko fajnie, ale to powinna być aplikacja, to nie powinno być w formie strony internetowej. Przygotowujemy się też do tego, że dzięki właśnie temu już mamy opracowaną koncepcję i plan jest taki, żeby właśnie ten geoportal winobraniowy był w formie aplikacji, którą będzie sobie można pobrać na telefon i na pewno będzie zdecydowanie łatwiej z tego korzystać. My jesteśmy w ogóle otwarci na wszystkie uwagi i w szczególności te krytyczne, bo one pozwalają nam inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, tak naprawdę oczami mieszkańca.
3: W rozwijającym się cały czas zielonogórskim systemie informacji przestrzennej opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru Miasta Zielona Góra Bartłomiej Grzelak. A teraz zachęta do Nordic Walkingu, rozmowa z Sylwią Chnatyszyn, instruktorką.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
3: Nordic Walking w Zielonej Górze, zajęcia za darmo w każdą sobotę o godzinie 10. Jak wyglądają dokładnie te zajęcia? Od czego się zaczynają?
8: Najpierw trzeba, myślę, mieć chęci, żeby troszeczkę wyjść z domu, żeby nie siedzieć i ruszyć się w sobotni poranek. 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia o 10 godzinie na wzgórzach piastowskich, tak? Jeszcze chcę przypomnieć, te zajęcia są dzięki organizatorów CRS-u, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Wzgórza Piastowskie, dokładnie w którym miejscu was można znaleźć? W którym miejscu się spotykacie?
8: Tam jest taki budyneczek, toalet. I tam jest pierwsza ławeczka i my się tam właściwie spotykamy w każdą sobotę o 10.
3: Od czego zaczynają się te zajęcia? Jest jakaś rozgrzewka na początku?
8: Tak, tak. Najpierw spotykamy się wszyscy razem. Godzina 10 wybija. Troszeczkę czekamy na jakichś tam minimalnych spóźnialskich. Troszeczkę schodzimy niżej i tam jest taki plac, gdzie jest więcej miejsca. Po prostu każdy zajmuje tam stanowisko i robimy taką rozgrzewkę 15-minutową. No, rozgrzewamy partię, począwszy od ramion, nogi i tak sobie rozgrzewamy się i później po takiej rozgrzewce 15-minutowej ruszamy trasami, bo tych tras jest dosyć sporo w lesie, więc ruszamy sobie.
3: Na tej rozgrzewce wzbudzać jakieś zainteresowanie przypadkowych spacerowiczów?
8: Nie, myślę, że nie. Każdy chyba już, tam jest dużo biegaczy, dużo chodzących, zawsze ktoś może dołączyć do rozgrzewki.
3: A później trasy, za każdym razem jakaś inna, różne kombinacje?
8: Tak, są inne są różne trasy, to już w zależności od pogody.
3: To proszę powiedzieć, te trasy, bo wiemy, że są różne, a jaka długość też w zależności od pogody, od czasu, czy macie jakiś cel?
8: Tak przeważnie 8 do 8, 10 nawet nieraz kilometrów, bo tak naprawdę są ludzie w różnym wieku i różne są, raz jedni idą szybciej, drudzy wolniej, staramy się razem w miarę iść i gdzieś tam robimy sobie przerwy, że czekamy na resztę grupy, więc zajęcia tak przeważnie kończymy o 12 i to w zależności, jakie tempo mamy, raz więcej kilometrów zrobimy, raz mniej.
3: A w trakcie tego marszu Nordic Walking też robicie przystanki jeszcze na jakieś dodatkowe ćwiczenia, czy instruktaż?
8: Nie. No, dodatkowe ćwiczenia nie każdy może podejść, zapytać się oczywiście jak najbardziej. To na taki bardziej odpoczynek, uzupełnienie płynów, bo niektórzy właśnie picie sobie biorą i raczej takie krótkie, małe przerwy, które są po prostu takie, żeby zaczerpnąć oddechu. O.
3: I być może sobie też trochę porozmawiać w tym czasie.
8: O tak, jak najbardziej. Rozmowa wskazana jest, oczywiście, jak najbardziej.
3: Jak pani tak obserwuje, kto właśnie przychodzi na zajęcia? To jest już stała grupa? Dołączają często nowe osoby? Jaki jest przedział wiekowy?
8: Stała jest grupa też. Dochodzą też nowi ludzie, którzy chcą zacząć, ale tak powiedziałabym, że wiek jest tak 50+. Nie chcę urazić tam nikogo, ale są też młodsi, ale tak jakbym miała powiedzieć, to raczej ludzie tak po 50.
3: Jak się przygotować, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować Nordic Walkingu, jak się przygotować do tych zajęć, o czym pomyśleć, zanim się wybierzemy w sobotę na miejsce zbiórki?
8: No, na pewno o odpowiednim ubraniu. Trzeba dostosować ubranie do pogody, zobaczyć, jaka temperatura, czy świeci słońce, czy deszcz pada, bo to niezależnie od pogody staramy się właśnie w sobotę o tej 10 wyruszyć.
3: Jakieś specjalne buty do tego sportu?
8: Nie, myślę, że takie z protektorem, bo to takie wygodne, chyba że ktoś ma jakieś tam sprawdzone Adidasy, żeby były wygodne. Wydaje mi się, nie ma jakichś tam przeciwwskazań, żeby ktoś jakieś tam specjalne buty miał, nie?
3: No i oczywiście potrzebne są kijki. Jakie to kijki powinny być?
8: No dopasowane w szczególności na pewno do naszego wzrostu, bo każdy jest większy, mniejszy.
3: Nie trzeba szukać jakichś najdroższych, najbardziej nowoczesnych?
8: Nie trzeba szukać najdroższych.
3: Co daje nam takie chodzenie z kijkami? Komu byśmy polecali akurat tę aktywność?
8: Myślę, że wszystkim byśmy polecali. Taki tryb siedzenia w pracy, to myślę, że naprawdę siedzący tryb życia i przed komputerem i siedzimy w domu. W każdym wieku jest wskazane, żeby wyjść i zaczerpnąć tego świeżego powietrza, no i oczywiście poruszać się jak najbardziej.
3: O zajęciach Nordic Walkingu w Zielonej Górze opowiadała nam instruktorka, która prowadzi te zajęcia, Sylwia Chnatyszyn. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Klub Wysokogórski działa w Zielonej Górze. Na temat tej działalności rozmawiałam z prezesem klubu, Rafałem Celuchem.
2: Ciekawa Zielona Góra.
3: Zielona Góra ma górę w nazwie, ale gór nie za bardzo. To skąd klub Wysokogórski w mieście?
10: Nasz klub powstał 24 lata temu z inicjatywy osób wspinających się. Myślę, że jesteśmy dość sporym miastem i mamy wiele osób chcących uprawiać ten sport, a do gór mamy w sumie z 200 kilometrów, także nie jest to aż tak bardzo daleko. Jak się chce powspinać oczywiście.
3: No właśnie, to może od razu zapytam, gdzie są wasze najbliższe tereny wspinaczkowe, takie skalne?
10: Skalne to oczywiście stolica polskiej wspinaczki, czyli Sokoliki i Rudawy Janowickie. Jest to u podnóży Karkonoszy.
3: Wiem, że skała twarda, bo tam te wszystkie przyrządy się mocno klinują, prawda?
10: Zgadza się. Mamy tu akurat granic.
3: A co w ogóle daje taka wspinaczka? Kto powinien się tym zainteresować?
10: No nie ma chyba takiej odpowiedzi, kto powinien, ale może można zwrócić uwagę na to, kto może, a w zasadzie mogą wszystkie osoby. No jest to bardzo ciekawy sport, wymagający i pod kątem przygotowania fizycznego i testujący też naszą odporność psychiczną, ale też możemy wspinać się sportowo, gdzie te wymagania są wyższe, lub też bardziej dla zabawy, wspinając się nawet na wędkę, gdzie w zasadzie nie istnieje ryzyko.
3: W jakim wieku można w ogóle zacząć swoją przygodę ze wspinaniem?
10: Jeśli rodzic ma chęci, no to w takim układzie po przeszkoleniu już z kilkuletnim dzieckiem spokojnie możemy na naszej ściance próbować swoich sił. Natomiast żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia. Ale mnie się dzieci z rodzicami też spokojnie mogą przyjść w dni otwarte dla mieszkańców, potrenować, poćwiczyć, zapoznać, spróbować wspinaczki.
3: Taka górna granica wieku? Zdarzają wam się też wspinacze, którzy zaczynają po 30, po 40?
10: Nawet zdarzają się tacy, którzy zaczynają w okolicach 60, także nie ma tych granic, myślę.
3: A co pociągającego jest we wspinaczce?
10: Pociągającego. Jest bardzo dużo odmian wspinaczki, poprzez wspinaczkę sportową na panelu, poprzez wspinaczkę sportową w skałach, jest też wspinaczka w górach, no, gdzie już mamy sporą wolność i dowolność, także no, myślę, że można połączyć wspinanie razem z hikingiem, gdzie musimy dotrzeć pod ścianę, mamy okazję coś pozwiedzać, zobaczyć. Oczywiście rejonów wspinaczkowych, górskich, skałkowych mamy bardzo wiele na całym świecie i Europie, także jest to też jakby powód do do zobaczenia innych zakątków świata. To, tych powodów może być bardzo dużo.
3: No proszę mi jeszcze powiedzieć trochę o działalności Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze. Oprócz tego, że można u Was potrenować, czym się zajmujecie?
10: Stowarzyszamy ludzi gór, prowadzimy treningi, dbamy o nasz obiekt jedyny w mieście, który jest jakby tak podwynajęty z Mosiru. Musimy doskonalić się też w nakręcaniu dróg, w utrzymywaniu tego obiektu dla ludności. Oczywiście robimy to, tak jak powiedziałem, społecznie. Organizujemy wyjazdy dla swoich klubowiczów w kraju, u nas na miejscu, i są to też wyjazdy zagraniczne, unifikacyjne. Prowadzimy treningi dla dzieci i dorosłych w ramach własnego klubu. No jest bardzo wiele inicjatyw, także no, zapraszamy.
3: A zapraszał prezes Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze, Rafał Celuch.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Podziemne korytarze, światła latarek i akurat na pętli Boryszyńskiej rowery. To międzyrzecki rejon umocniony, czyli zagospodarowane dawne bunkry poniemieckie. Niedaleko Zielonej Góry można się wybrać tam na spacer, ale też właśnie na rower. I do tego będę teraz zachęcać w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek trochę o historii tego miejsca. Na ten temat wiele opowiedziała mi przewodniczka po pętli Boryszyńskiej, Beata Studzińska.
2: Ciekawostki o Zielonej Górze.
3: Skąd ten międzyrzecki rejon umocniony się wziął? Jak powstały te podziemne korytarze?
11: To są pozostałości po historii poniemieckiej. Tutaj nieopodal nas była granica ustanowiona po I wojnie światowej i obiekty w formie linii miały bronić właśnie granicy.
3: Kiedy one powstawały, to było jeszcze przed II wojną światową, prawda?
11: Tak, absolutnie tak. One powstały w latach 30. przed II wojną światową.
3: Jak to wygląda? Ile tego było? I jakie były plany, a co udało się zrealizować Niemcom?
11: Plany jak to plany. Zazwyczaj nie realizuje się ich w całości. My w tej chwili szacujemy, że z tego, co planowali Niemcy, finalnie powstało około 30%. Także bardzo niewiele. A pozostałości jest bardzo, bardzo dużo.
3: Jak to potem się rozwijało w czasie II wojny światowej i tuż po?
11: Niemcy mniej więcej w połowie lat 30. podejmują niezwykle intensywne prace budowlane w celu finalizacji tego projektu, które zatrzymują w roku 38, czyli przed II wojną światową. I potem zajmują się zupełnie czymś innym, jak wiadomo. W czasie II wojny światowej różnego rodzaju prace konserwatorskie, zabezpieczające obiekty, różnego rodzaju prace, o których my dzisiaj do końca nie wiemy, a bardzo chcielibyśmy wiedzieć. Wracają na fortyfikacje pod koniec II wojny światowej, próbując to troszeczkę ogarnąć i czując już na plecach Rosjan, przygotować się na ich przyjście tutaj. No ale są to naprawdę prace absolutnie niewystarczające. I finalnie w roku 45, zimą, w styczniu, na przełomie stycznia-lutego pojawiają się Rosjanie. Niemcy są na to zupełnie nieprzygotowani. Nie ma praktycznie gotowych obiektów, nie ma wyposażenia, nie ma gotowych załóg fortecznych, czyli przygotowanych ludzi, którzy będą w stanie korzystać ze sprzętu i podejmować działania obronne. I tyle. Rosjanie wchodzą szybko, praktycznie przełamują to bardzo, bardzo łatwo. Ale też do końca nie wiedzą, co to jest. No i taka była historia. Potem Rosjanie penetrują, inwentaryzują, zabierają, co uważają za cenne. Wiele rzeczy zabrano z pętli Boryszyńskiej właśnie. Ogromne depozyty muzealne, które tam były gromadzone. Wywożą, zabierają. My często przez wiele lat mówiliśmy, grabią bezlitośnie. To również miało miejsce. No i potem pojawiają się Polacy, którzy też są tym niezwykle zainteresowani. No i taka była historia.
3: Z tego co wiem, dużo się mówiło właśnie później, w późniejszej historii bunkrów, że też wybierali się tam ludzie, żeby szukać ewentualnie skarbów jeszcze pozostawionych.
11: No tak, ale to już jest historia, rzekłabym, dzisiejsza. I tu dotyka, że tak powiem, wchodzimy w czas, który jest naprawdę niezwykle interesujący i do końca jeszcze niepoznany. Czas współczesnej historii, kiedy te podziemia były miejscem, które odwiedzało bardzo dużo ludzi. Nie tylko poszukiwaczy skarbów. bardzo dużo młodych ludzi w okresie ogromnej przemiany lat 80., 90., równie ciekawych i chętnych poznania tych czarnych, podziemnych przestrzeni.
3: Były też spotkania subkultur właśnie w tych latach podziemnych?
11: Absolutnie, to było świetne miejsce dla subkultur, po prostu. Wszystko to, co działo się na powierzchni, te wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które nie mogły wydarzyć się na powierzchni, bardzo często wydarzały się właśnie pod ziemią. Mnóstwo z tych czasów przyjaźni i nieprzyjaźni również.
3: Bardzo bogata jest historia międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Skarby, tajemnicze zakamarki. Także cały czas mieszkają tam nietoperze, które jednak teraz już z bunkrów wylatują, bo okres wiosenno-letni to czas, gdy są poza bunkrami raczej. No i wtedy też otwierają nam się możliwości spacerowania po tych wspaniałych tunelach, sprawdzania, co tam jeszcze zostało i odkrywania ciekawych miejsc. Można to zrobić w dwóch miejscach i między innymi na pętli Boryszyńskiej. I to wyjątkowo, bo to miejsce jedyne takie w Polsce, gdzie można się wybrać na podziemną trasę rowerową. Sprawdźmy teraz, co aktualnie można robić na pętli Boryszyńskiej.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
3: Pętla Boryszyńska, co udostępniacie, jaka to jest długość korytarzy, co można zwiedzić?
11: My pokazujemy nasze obiekty w dwojaki sposób. To znaczy, spacerujemy w podziemiach z naszymi turystami na naszych trasach pieszych. Trasa krótka, dwugodzinna i trasa długa, około 3,5-4 godziny i pokazują one jedna troszkę mniej, druga troszkę więcej podziemi. Wszystkie nasze trasy są to podziemne trasy. Są niezwykle ciekawe one, te trasy długie 3,5-4 godzinne. To są zazwyczaj w mniejszych grupach rzeczy planowane, które trzeba sobie wcześniej zarezerwować. I druga forma to jest trasa rowerowa. Absolutna atrakcja, absolutny unikat, kiedy przez 2,5-3 godziny jeździ się pod ziemią z przewodnikiem, z rowerami. Bardzo polecam tą formę zwiedzania, dlatego że po pierwsze, że widzi się dużo tych podziemi i naprawdę można zobaczyć to, czego turyści piesi nie widzą, a dwa, jeździ się w podziemie, a tam wszystko jest inne. Tam nie jeździ się tak, jak jeździ się na rowerze na powierzchni, także to jest absolutnie dodatkowa, ogromna atrakcja.
3: Mieszczą się dwa rowery obok siebie, są na tyle szerokie te podziemia?
11: Nie, nie. Rowery jeździ się w grupie z innymi turystami w rzędzie, jeden za drugim. Prowadzi całą grupę oczywiście przewodnik. Jeździmy po betonowej posadzce. W podziemiach, tam gdzie są trasy turystyczne, jest betonowa posadzka. Poruszamy się normalnie, tak jak na powierzchni. Ale w posadzce osadzone są, jest torowisko kolejki wąskotorowej, która jeździła w tych podziemiach. I jeździ się tak naprawdę w tym torowisku.
3: Jest to oświetlone, czy trzeba mieć własne oświetlenie?
11: No, absolutnie trzeba mieć własne oświetlenie i na głowie, i przy rowerze. Także muszą być dwa źródła. Każda z osób musi mieć dwa źródła światła. My mamy część podziemi oświetloną, ale powiem szczerze, tak jak nietoperze, zanietoperzamy. Stronimy od tego światła. Chodzimy z turystami z latarkami i na rowerach też jeździmy z latarkami.
3: Ile ma kilometrów ta trasa piesza i ta trasa rowerowa? Bo mówiliśmy o czasie, ale...
11: Najkrótsza trasa piesza około 2 kilometrów, a trasa rowerowa jest to trasa, na której pokonują cykliści od 7 do 10 kilometrów.
3: Można się zgubić?
11: No, bardzo pilnujemy, żeby tak się nie wydarzyło. No, póki co taka historia za mojej bytności w tym miejscu się nie wydarzyła, ale jest to możliwe, dlatego że to są naprawdę niezwykle duże podziemia. Tych podziemi jest ponad 30 kilometrów, także jest to skomplikowany system. I dla kogoś, kto nie zna tego, absolutnie to jest trudność. Dlatego wszystkie trasy są obsługiwane przez naszych przewodników. Wszyscy turyści idą pod opieką przewodnika. Nic bez przewodnika się tam nie wydarza.
3: Podczas jazdy rowerem są przystanki, czy to jest jazda ciągła?
11: Absolutnie nie. Ta forma rowerowa jest formą zwiedzania naszych obiektów. Co znaczy, że przewodnik w miejscach, które są atrakcyjne, warte zobaczenia, zatrzymuje. zatrzymuje się i opowiada o tym miejscu. W niektórych miejscach nie ma posadzki betonowej, więc trzeba rower zostawić i dojść do czegoś, co jest nieopodal atrakcyjne. Także przystanki absolutnie są, ale są tunele długie, którymi się jedzie w ciągu też. Nie można tej trasy traktować jako miejsce tylko do jeżdżenia. Absolutnie nie. To jest forma prezentacji i zwiedzania naszych obiektów. Ale ponieważ na rowerach można dojechać szybciej, to można i zobaczyć więcej.
3: Tutaj kuszące jest też to, że tam nie ma górek, prawda?
11: Nie ma wysokich górek. Nie ma dużych górek, absolutnie nie. Tego nie ma, ale różnego rodzaju, że tak powiem, nierówności są. Są, ale nie są to wzniesienia znaczne. Nie, absolutnie nie. Nie ma też tuneli upadowych. Tego też nie ma. To jest mniej więcej wszystko na jednym poziomie.
3: A jak wygląda wejście na samą trasę, jeśli chodzi o rowery? Jest jakiś taki podjazd przygotowany? Czy trzeba znosić rowery schodami?
11: Nie. Absolutnie trzeba to znieść schodami. Pętla Boryszyńska jest miejscem naprawdę chronionym bardzo. I tam przeprowadzenie jakichkolwiek prac adaptacyjnych jest bardzo kosztowne i trudne. W wielu miejscach absolutnie niemożliwe. Dlatego schodzimy z rowerami tak, jak schodzić mieli żołnierze, klatką schodową jednego z obiektów bojowych, dokładnie obiektów bojowych baterii pancernej, bo pętla Boryszyńska to nieskończona bateria pancerna. I obiektem Nord schodzimy razem z rowerami do podziemi. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru, który czeka już na dole, także wystarczy tylko zejść klatką schodową, tak jak schodzą wszyscy inni turyści.
3: Upewnię się, bo jest coraz większa popularność rowerów elektrycznych. Czy takie też mogą być w bunkrach?
11: Zdarzają się takie sytuacje, ale rower elektryczny jest duży i ciężki, także zniesienie jest trudniejsze, o wiele trudniejsze. Także zazwyczaj proponujemy jazdę na rowerach normalnych, ale zdarzają się osoby, które znoszą również swój rower elektryczny.
3: A proszę mi powiedzieć, jakie są reakcje, jakie jest zainteresowanie w ogóle tymi rowerami w bunkrach? Co mówią turyści?
11: Ja powiem tak, wszystkie osoby, które dadzą się przekonać do tego, żeby zejść z nami do podziemi, naprawdę, proszę wierzyć, a jest to już kilkunastoletnie doświadczenie, są bardzo zadowolone z tego, że poszły na wycieczkę, czy pieszą, czy rowerową. Są absolutnie tym miejscem zaskoczone i zafascynowane. Wiele rzeczy ma na to wpływ. Reakcja na trasę rowerową jest bardzo, bardzo dobra. Lubuskie w ogóle od jakiegoś czasu już jest super miejscem do uprawiania aktywnej turystyki. Tutaj jeździć można nie tylko w podziemiach, dlatego że nasza okolica jest naprawdę niezwykle piękna, mamy bardzo dużo lasów, jezior, a wszędzie jest infrastruktura drogowa, leśna oczywiście. Także w wiele miejsc można dojechać i tutaj od lat przyjeżdżają ludzie na wycieczki rowerowe, na weekendy rowerowe, na wakacje rowerowe i ta atrakcja rowerowa w podziemiach świetnie się w to wpisuje i zainteresowanie tym jest ogromne.
3: Jeszcze zapytam o takie konkrety, jeśli chodzi o to, jak się przygotować, bo mamy inną temperaturę na dole niż na zewnątrz.
11: Zgadza się. Widzę, że podziemia pani nie są obce. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że ciemno, to jeszcze zimno. Temperatura, co prawda nie stała, ale przez cały sezon turystyczny waha się około 10 stopni ciągle, co znaczy, że po godzinie naprawdę jest już zimno, bez względu na to, jakie warunki są na zewnątrz. Czyli nawet w największych upałach w podziemiach pętli Boryszyńskiej jest zawsze chłodno. Na wycieczki rowerowe, czyli trzeba mieć ciepłe ubranie, na wycieczki rowerowe, gdzie jesteśmy w ruchu i chłód tych betonowych konstrukcji czujemy jeszcze bardziej, odczucie zimna jest jeszcze większe. Także w każdym momencie sezonu trzeba być gotowym na pogodę tak naprawdę jesienno-wiosenną. Nigdzie nie ma wody. Tam, gdzie my jeździmy, my nie jeździmy w wodzie nigdzie. Wszędzie jest sucho, jeżeli chodzi o posadzkę. Także obuwie normalne ale pełne. Dla cyklistów bardzo często przydają się rękawiczki.
3: A jeszcze takie pytanie, skrzyżowanie pieszy, rowerzysta, mogą się spotkać na trasie, czy raczej prowadzicie innymi?
11: Mogą się spotkać na trasie i bardzo lubimy takie spotkania. Ja osobiście bardzo lubię taką sytuację. Fajnie jest, idąc z wycieczką pieszą, usłyszeć, że w oddali coś się dzieje, potem zobaczyć światło gdzieś tam migające w tej kompletnej ciemności, a potem zobaczyć grupę cyklistów, która przyjedzie obok.
3: Przypomnę, to jedyna taka podziemna trasa rowerowa w Polsce w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Pętla Bolszyńska. A o tym miejscu opowiadała nam przewodniczka Beata Studzińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
10: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
11: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
10: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać, za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
12: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
13: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
10: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami, pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. 2 godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Dzień dobry, weekend.
8: Dzień dobry.
7: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie. Bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja – egzotyczne zwierzęta. Targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. Egzotyczne myślnik zwierzęta.pl. Reklama.
4: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
5: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
6: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
5: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
7: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
5: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też zachodniopomorskiem, a 20 stopni wszędzie indziej od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
9: Radio Złote Przeboje.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne.

jabłko, pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz, 10 po 9.

0: Złota Piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta, 10 maja od 10 do 16, Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
8: Węglem. A czym mam palić? Gazu nie mam.
7: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
9: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
10: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 10. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, niehandlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree Live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Bardzo energetycznie. Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zaprasza.

Liquido Narcotic w Radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: despacito pa trafi. Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku. Kraftwerk, The Model.

0: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
6: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
5: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
7: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: Tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi

czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta, 10 maja od 10 do 16, Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i z zagranicy.
5: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8000 ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
7: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
8: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
8: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka.
9: Radio Złote Przeboje.
8: I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers. O słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

0: bo otaczała mnie nieduża grupa mojej rodziny i mój partner. Ja walczyłam, zamknęłam się w sobie. Docierało do mnie tyle dobra. Artyści, sportowcy i nie wiem, ludzi, których do tej pory nie znałam w ogóle. Życząc mi zdrowia, opowiadając o jakichś fragmentach swojego życia, które nabrało innej siły, mocy dzięki tej piosence. Mhm. Wiesz? I za to im strasznie dziękuję.
1: Z tą Białą Armią docierały filmiki mówiące o tym, że cała Polska wspiera,
0: tak.
1: Czeka.
0: Albo takie cudowne komentarze. Beata, my chcemy się wzruszać przy twoich piosenkach. Ty jesteś nam tak potrzebna. Słuchajcie, ja się sama wzruszałam. No bo to było coś pięknego i to mi dodawało też bardzo dużo takiej pozytywnej emocji, że jestem potrzebna ludziom.
1: No to gramy w radiu Złote Przeboje.
0: Gramy w radiu Złote Przeboje.
1: Musisz zapowiedzieć, tak. jako współprowadząca. Prosimy.
0: Moi kochani, teraz piosenka, no wielki, wielki hit, o którym w tej chwili mówiliśmy. Biała Armia i zespół Bajm.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: I to jest program, w którym wracają wspomnienia nasze związane z piosenkami Pajmu, ale też osobiste wspomnienia autorki, Beaty. Za chwilę zagramy Co mi panie dasz, kolejną piosenkę, do której napisałaś tekst.
2: Ale napisałam muzykę.
1: Tak jest. Chwalę. Wszechstronnie zdolna prowadząca w radiu Złote Przeboje Beata Kozidrak. Piosenka, która, jak wiele twoich, jak się okazało, w czasie COVID-u, w czasie pandemii nabrała zupełnie nowego znaczenia i mocy.
2: To była piosenka również nagrana w trudnych czasach, ale przez cały ten okres późniejszy, w 90-tych latach i 2000-tych, kiedy graliśmy Co mi panie dasz, ona po prostu jakby każde pokolenie się utożsamiało z tym tekstem. Mm-hmm. Wiesz, bez względu na sytuację polityczną. W różnych momentach naszego życia możemy sobie zaśpiewać Co mi panie dasz w ten niepewny czas, jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość.
1: Każde kolejne pokolenie ma właściwie te same problemy. Stoi gdzieś na granicy z taką niepewnością.
2: Wracają do moich piosenek, bo tam jest dużo prawdy. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co może was, moi kochani, spotkać. Ale są utwory, i to myślę, po to również są stworzeni artyści, żeby nam przekazywali taką nić nadziei, wiesz. Nie znam odpowiedzi, nie wiem, co się będzie działo, ale daję ci siłę, żebyś mógł z tym walczyć. Tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o stan medyczny, powiedzmy.
1: Tak, tak.
2: I nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy, prawda? Straszono. To był trudny czas dla młodych ludzi, bo nie byli nagle w innym świecie totalnie. Nastąpiły zupełnie rewolucyjne jakby sytuacje i ktoś musiał zaśpiewać tę czy inną piosenkę, tak, żeby nam było raźniej. W takich momentach, powiedzmy, trudnych dla nas wszystkich, z tymi piosenkami moimi, czuję się taką wieszczką, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, prawda? Kimś ważnym.
1: Czuję się zobowiązany, żeby poprosić naszą nową prowadzącą o zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w radiu Złote Przeboje.
2: Moi kochani, w radiu Złote Przeboje jest wielki, wielki hit Bajmy, oczywiście cudowny, pod tytułem Co mi panie dasz?

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest czas na fantastyczne wspomnienia, także te z naszych ulubionych lat 80. Za chwilę zagramy piosenkę Diament i Sól. I ona dała ci pierwsze zwycięstwo w zagranicznym festiwalu, prawda? W szwedzkim Karlshamn.
2: Bez bajmu. Tak, tak. Z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już byłam rozpoznawalną wokalistką.
1: Wspomniałeś.
2: I dostałam nagrodę.
1: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
2: Dobrze. Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam... Nie, diamenty nie, ale...
1: Ale złoto było prawdziwe?
2: Prawdziwe.
1: Ja.
2: I tu kolczyki, nareszcie tak. Pierwsza taka babska, powiedzmy, nagroda.
1: Ale cudowne.
2: Ale miła przygoda.
1: No, ale to była połowa lat 80. No i ta Szwecja niby na północ, ale jednak zachód.
2: Jak no to, przede wszystkim
1: jak
2: to, tam.
1: Jak ci się tam podobało? No.
2: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś... Chłodny ten kraj, chociaż przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
1: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
2: Tak.
1: Kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
2: No troszkę, rzeczywiście.
1: Co to była za gwiazda?
2: To była Bonnie Tyler.
1: A czemu się wkurzyła?
2: Dlatego, że publiczność, ja śpiewałam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
1: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zapowiedziała.
2: No i znowu byłam krnąbrna.
1: No właśnie.
2: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No, też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diament i Sól.
3: Jestem drogą ci wybraną.

największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła. Piotr Jaworski, ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii, kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że

0: branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz. Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
0: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
0: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
0: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
0: No tak chyba od początku
1: bardzo
0: się żona,
1: skąpe bikini
0: bo skoro tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
0: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek. Ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, jak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zauważył to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
9: Węglem. A czym mam palić? Gazu nie mam.
8: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
10: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żydaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia, nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane. Wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak.
2: No, pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni, ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
0: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
11: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
12: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
10: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
13: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
14: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
13: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
15: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
13: Mam nadzieję, że około 70%.
10: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks. Jeremy'ego Sochana też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. 3 minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmiał te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10. dzień maja.

Od 82 roku na muzycznej scenie, no i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi, pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach, a mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

0: To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean do tych największych numerów. Powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
10: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
9: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
11: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
9: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
12: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
9: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
13: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
9: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
8: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
8: 3 minuty po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kukulskiej?
1: No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kukulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński. Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński, Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
15: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze, no i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam powrócimy tuż po wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii i Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja Ibrygowicz niebawem na teraz na dobry początek. Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy do lewego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Fania Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się jej film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
11: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
10: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
11: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
21: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Och, ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w Łebie albo w Ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: dzień
0: cię.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. A Wojtek Babiarczyk, przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Jam, no i Czerwone jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

0: Zapytałbym je o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, dobijamy do godziny 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.
0: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
13: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
14: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
13: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacje i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzyki, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, między innymi TTO, znana z singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: Popołudnie. To nie czas na nudę.
1: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
0: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
1: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam. Jerzy Telesiński.
2: Autopromocja.

0: yeah!
1: W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim, to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje, Moniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana, zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
14: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
13: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
15: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
13: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
16: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
13: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przed napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stones.

0: włosów i mówi, posłuchaj tego. Ja mówię, Jezu, jest to takie, jest poszarpane, takie, wiesz, nudne. A on mówi, to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Takie na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki no sztandarowy zespół.
1: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tina Turner teraz.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Keno kręci nas już 18 lat,
6: a my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci!
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru niedzielnego, wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego. Kawałek Nie pokonasz miłości.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem.
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
15: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki Missing w Radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: No w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakiś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich w historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi. Dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce. On nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarotti. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej, Enigma.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja – egzotyczne zwierzęta. Targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: i nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion, ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To projekt według tytułu dotyczący uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry za ponad 115 milionów złotych, z czego ponad 78 milionów to unijne dofinansowanie. Małgorzata Mura, zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Sprawdzimy, co kryje się pod tym projektem, bo okazuje się, że wiele.
2: Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta.
1: Składowe tego projektu są bardzo różne.
3: Wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej, poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej.
1: Trochę więcej o tym już za moment. Będzie także przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Duży projekt Zielonej Góry w połączeniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na czym będzie on polegał? O tym prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
2: Miasto Zielona Góra pozyskało ogromne fundusze, to jest ponad 80 milionów złotych, na inwestycje, powiem szczerze, horyzontalne. Inwestycje, które trwale wpiszą się w starówkę miasta Zielona Góra, inwestycje dotyczące kanalizacji deszczowej. W szczególności przede wszystkim projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie, to przebudowa Śródmieścia od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mówimy tutaj o zagospodarowaniu Śródmieścia, wymianie tych starych, sklawiszowanych płyt, na które mieszkańcy narzekają. Przede wszystkim inwestycje w starówkę, które będą odpowiadały na potrzeby związane z odprowadzeniem wód opadowych. Mamy problemy na starówce z uwagi na to, że są kamienice podmakane, są wysokie poziomy wód gruntowych. Dziś za pomocą tych pieniędzy i za pomocą tego projektu tą sytuację będziemy uzdrawiali. Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta. Przypomnę tylko, przede wszystkim były konsultacje w zakresie zagospodarowania Śródmieścia. Mieszkańcy skonsultowali metodę zagospodarowania, wizualizację. Jest ona bardzo charakterystyczna dla miasta. Przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni starówki otworzy starówkę na małą architekturę, na turystykę, na gastronomię, na wydarzenia artystyczne, które będą miały miejsce w tej części miasta. Będzie nowe połączenie z placem teatralnym. Będzie to starówka spójna, która będzie powstawała pod okiem architekta miasta. Na starówce będzie zachowana zieleń, ogrody deszczowe, które powstaną, które będą magazynowały wody opadowe, będą starówkę upiększały. Ponadto będą również fontanny, mała architektura. To więc coś, co będzie nas wyróżniało, co tak naprawdę będzie wpisywało się w nowe otwarcie miasta pod kątem ożywienia tak naprawdę starówki oraz deptaka, bo na to kładę nacisk, aby starówka żyła. Ale zawsze brakowało przede wszystkim pomysłu i pieniędzy na demontaż tych starych biało-czarnych płyt. To jest ta przełomowa inwestycja, pieniądze transferowane do miasta Zielona Góra. Szczegóły, jeśli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych, rewitalizację czterech parków dużych, miejskich, bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Park Piastowski, Park Świętej Trójcy przy rondzie PCK, Park Smoczy przy ulicy Harcerskiej. Odpowiadamy na to, co się wydarzyło w poprzednich latach, czyli te wycinki, degradacje, dziś one będą zatrzymane. Park zyska nową jakość, będą nowe nasadzenia, nowa architektura i też wyjątkowość tego Parku Smoczego. Taka ciekawostka ma do mieszkańców: smocze jaja tam będą również zlokalizowane. Ponadto Park pod Gwiazdami, zagospodarowanie wieży Braniborskiej.
1: Uda się to zrobić ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówił Robert Gajda, wiceprezes funduszu.
4: To są kolejne duże pieniądze dla miasta Zielona Góra. Byłem u państwa również z dużymi pieniędzmi, ponad 62 miliony dofinansowania na wodę zdatną do spożycia, a pamiętając o tym, że tam była bardzo duża konkurencja i tylko 680 milionów, wy wtedy otrzymaliście 62 miliony, więc widać ewidentnie, że projekt spełniał wszystkie wymogi, dzięki czemu te pieniądze do Was dotarły. Teraz mamy drugą umowę, to dokładnie na 78 382 tysiące złotych na adaptację do zmian klimatu. Zdajemy sobie sprawę, że najpoważniejszym wyzwaniem współczesnego świata są zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. Nagłe opady powodują, że niestety większość miast ulega podtopieniom, przede wszystkim w okresie letnim. Aby tego uniknąć, przede wszystkim przygotowywaliśmy łącznie ze Strategią Narodowego Funduszu, jak również z funduszami europejskimi programy, które mają temu zapobiegać. Na to działanie Unia Europejska przeznaczyła kwotę 2 miliardów euro i ona jest skierowana do miast dużych, jak również do miast mniejszych. Jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, jak najbardziej mnie to cieszy, że udało się pozyskać te pieniądze po raz kolejny właśnie z pieniędzy Unii Europejskich. Więc widać ewidentnie, że programy przygotowywane przez państwa są naprawdę dobrej jakości, bo tutaj naprawdę fachowość musiała być wyróżniona, więc cieszę się, że te pieniądze tutaj dotrą. Jeżeli chodzi o zadania, które będą w ramach tych pieniędzy, mamy 17 projektów, które spowodują poprawę i życia, i sposobu działania tego miasta. Przede wszystkim poprawa jakości kanalizacji deszczowej, rozdzielenie ogólnospławnych kanalizacji, bo tutaj też wiemy, że to jest duży przyczynek zanieczyszczenia środowiska. Tu to się uda, rozszczelnienie tych powierzchni utwardzonych. Zauważamy niestety, Polak uczy się na błędach i niestety w poprzednich latach było zabetonowywanie miast. W tej chwili od tego się odchodzi, bo widzimy ewidentnie, że wody brakuje i musimy je zatrzymywać. Więc tym bardziej cieszę się, że oprócz rozbetonowywania, poprawy jakości tych parków, tej całej infrastruktury dla mieszkańców, również właśnie poszliście w kierunku poprawy jakości kanalizacji deszczowej. Tam będzie budowana nowa kanalizacja, prawie 3 km, 5 km starej, która będzie zrewitalizowana, więc to wszystko wpisuje się w kierunek, w którym idzie nasz kraj, w kierunek, w którym idzie Unia Europejska.
1: Jak podkreślano na konferencji prasowej, dużą zasługę też w pozyskaniu tych środków dla Zielonej Góry mieli posłowie z naszej ziemi, m.in. profesor Waldemar Sługocki.
5: To jest kolejna ogromna inwestycja, tym razem za blisko 80 milionów złotych. Dofinansowania ze środków europejskich, poprzednia 60 milionów złotych. Miasto zmieni swój wygląd, oblicze, ale przede wszystkim te funkcjonalności dzięki właśnie budowie zbiorników, dzięki wymianie płyt będą na nowo uzyskane. Starówka wymagała już rewitalizacji, podjęcia właśnie tych działań. To oczywiście zwiększy także atrakcyjność turystyczną, bo musimy o tym też pamiętać, ale komfort życia mieszkańców, ale także stan substancji mieszkaniowej, infrastruktury komunalnej, która tam jest lokalizowana.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Mówimy o umowie dotyczącej uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry, pod którą kryją się też przebudowa na przykład deptaku czy starówki. Na tą umowę złożyła się praca wielu osób, też podkreślała posłanka Maja Nowak.
6: Od wielu lat wraz ze społecznikami, z seniorami, osobami z niepełnosprawnościami staraliśmy się o to, żeby zielonogórski deptak był jednak miejscem, które przyciąga turystów, którym możemy się chwalić, a niektórego musimy się wstydzić po każdym deszczu, które mieszkańcy będą omijać i szukać innej drogi, na którym seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami naprawdę mają ogromne trudności w poruszaniu się. Niestety nie wydarzyło się w tym zakresie nic. Tak samo protestowaliśmy o kwestiach zabetonowania zielonogórskiego deptaku. Też nie wydarzyło się właściwie nic, albo wydarzyło się bardzo niewiele. Więc bardzo chciałabym podziękować panu prezydentowi, że te tematy okazały się w końcu ważne, w końcu istotne.
1: O podpisanej umowie mówi także prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Gusta.
3: Chciałem powiedzieć, że jest to taki etap, od którego rozpoczynamy inwestycje, które będziemy realizowali w kolejnych latach, w latach 2006-2008. Ale jednocześnie jest to ten moment, kiedy podsumowujemy tą pracę, którą dotychczas wykonaliśmy. Żeby tą umowę podpisać, to za tym stoi praca bardzo wielu ludzi, przede wszystkim pracowników Zakładu Wodociągów Komunalnych, głównie z jednostki realizującej projekt, ale również pracowników poszczególnych departamentów Urzędu Miasta. To jest półtoraroczna praca nad przygotowywaniem nie tylko wniosków, ale i przede wszystkim projektów, bo bez tych projektów, bez uzyskania gotowości, nie bylibyśmy w stanie tego wniosku złożyć i uzyskać dofinansowania. Praca ciężka i trudna, dlatego że to jest praca nad substancją miejską w starej części miasta, silnie zurbanizowana, objęta ochroną konserwatorską, gdzie też jest roślinność, drzewa. O to wszystko musieliśmy zadbać, na wszystko musieliśmy uzyskać zezwolenia, pozwolenia, wody gruntowe jeszcze do tego i to wszystko było przedmiotem wielu, wielu spotkań, dużej pracy, bardzo dużego zespołu ludzi. Tak podsumowując króciutko, 115 milionów, z tego 79 milionów dofinansowania, blisko 80 milionów środków, które pozyskamy z Narodowego Funduszu w ramach programu Fenix. W ramach tych inwestycji wykonamy 17 zadań. Z tych 17 zadań, 6 zadań będziemy realizowali bezpośrednio my jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 7 zadań będzie realizowanych przez miasto, a 3 zadania inwestycyjne będziemy realizowali wspólnie. W ramach tych zadań wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej. Poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej. Rozdzielimy też kanalizację ogólnospławną. W ramach tych zadań również wykonamy blisko 3 hektary, zazielenimy, tak powiem, nowych terenów.
1: To wszystko ma już wsparcie finansowe. Wykonawca prac ma być wyłoniony w sierpniu, a według planów umowa ma być podpisana we wrześniu po winobraniu, tak zapowiedział prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. A teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa pierwsza w tym roku edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Komisja zakończyła sprawdzanie wniosków, jakie złożyli mieszkańcy. To ponad 100 propozycji. Przypomnijmy, w 26 roku mamy edycję zaległą za 2023 i drugą, która odbywa się planowo. Najbliższe głosowanie odbędzie się między 27 maja a 9 czerwca. Wysokość aktualnego pierwszego w tym roku naboru to 6 700 000 zł. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Majówka na lubuskich drogach nie przebiegała tak do końca spokojnie i bezpiecznie. W długi weekend w sobotę po południu dwie osoby zostały ranne po tym, jak ich samochód czołowo uderzył w drzewo koło Świdnicy pod Zieloną Górą. To kierujący mężczyzna oraz kilkuletni chłopiec, informuje portal newslubuski.pl. Z kolei w niedzielę około 20 pod Świebodzinem po zderzeniu z samochodem osobowym zginął motocyklista. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórzanie będą mogli wesprzeć bezdomne zwierzęta. Przed nami kolejna akcja pod hasłem Paczka dla bezdomniaczka. Co można przynieść, wyjaśnia Magdalena Faron z działu Public Relations Zielonogórskiej Biblioteki Norwida.
8: Dużo karmy, zarówno mokrej, jak i suchej w puszkach dla kotów i dla psów. Przyda się również żwirek, a jeżeli ktoś ma na przykład zbędne koce, legowiska dla zwierząt, to jak najbardziej to wszystko przytulimy.
7: Wydarzenie 16 maja w Norwidzie. Gdzie dary będą zbierane od 10 do 14. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Wraz z początkiem maja w Zielonej Górze wystartował program Zgrane Grono. To połączenie dotychczas obowiązujących kart w mieście takich jak Zgrana Rodzina, Zgrani Zielonogórzanie 50+, i karta H2 Ochla. Monika Atrykowska chwilę sprawdziła, co daje Zielonogórzanom nowa karta.
9: Zniżki i rabaty na basen, do teatru czy muzeum, a także do lokali gastronomicznych oraz na wydarzenia kulturalne i społeczne otrzymają nie tylko rodziny z dziećmi i seniorzy, ale i osoby dotychczas wykluczone z korzyści z miejskiej karty. Młodzież, studenci i single.
7: Wnioski można składać osobiście w biurze programu w ratuszu albo w recepcji CRS-u. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadza w mieście strefowe koszenie trawników. Rabaty, place zabaw czy wybiegi dla psów będą koszone 6 do 8 razy w sezonie. Pasy drogowe czy skwery 3 do 4 razy w roku, a łąki czy brzegi zbiorników wodnych będą koszone do 2 razy w roku. Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej 32 w rejonie miejscowości Nowy Zagór, niedaleko Krosna Odrzańskiego. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
10: Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, w szczególności pieszych i rowerzystów. Zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej o długości blisko kilometra, chodników o łącznej długości niemal 300 metrów, w tym dojść do zatok autobusowych. Ponadto powstaną 2 oświetlone przejścia dla pieszych wraz ze strefą przejściową przed i za przejściami. Obecnie na tym odcinku nie ma infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.
7: Muszą oni poruszać się z krajem jezdni oraz pobliskimi terenami zielonymi.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Czy oddaliście już kiedykolwiek krew? Być może macie jakieś z tym związane wątpliwości.
11: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie.
1: Małgorzata Mura, zapraszam. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze rozwijemy teraz różne wątpliwości właśnie związane z oddawaniem krwi, a moim rozmówcą na ten temat jest Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
0: Sprawdzam w Zielonej Górze.
1: Ile trwa wizyta w Centrum Krwiodawstwa?
11: Samo oddanie krwi to oczywiście około 10 minut na fotelu, które spędzimy, bo tyle mniej więcej trwa pobranie 450 ml krwi. Jednak pamiętajmy o tym, że przed oddaniem krwi musimy się zarejestrować, musimy się udać do gabinetu

0: się bólu. Myślę, że warto też rozwiać jeszcze jeden taki mit, który krąży, a może nawet dwa, które krążą w naszym, dookoła nas. Pierwszy to jest taki, czy można się czymś zarazić podczas wizyty w placówkach publicznej służby. Oczywiście, że nie. Każdy sprzęt, który jest używany do pobierania krwi, jest jednorazowego użytku. Nie znajdziemy w naszych placówkach żadnego instrumentu, przyrządu czy igły, która jest wykorzystywana 2-3 razy. Wszystko jest jednorazowego użytku, otwierane przy krwiodawcy, także czy szans na to, żeby się zarazić tutaj jakąś chorobą. I kolejna sprawa, co często nurtuje potencjalnych kandydatów do oddania krwi, to czy jak już raz oddam tę krew, to będę musiał ją oddawać już regularnie. Oczywiście, że nie. Nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile stracił. Tak? Czyli my z chwilą, kiedy zaczynamy pobierać 450 ml krwi, nasz organizm już ma sygnał, że naszego ciała ubywa krew i już rozpoczyna proces przywracania tej krwi do normalnego poziomu. I oczywiście wyprodukuje sobie tyle, ile stracił, nic poza tym. Także mity czy hasła, że muszę tę krew oddać, bo mnie boli głowa, bo mam nadciśnienie, bo mi leci krew z nosa, to oczywiście są bajki, które możemy włożyć między książki i odłożyć na regał. Także tutaj też miejmy tą świadomość, że nikt nikogo do niczego nie zmusza, aczkolwiek ja zawsze podkreślam, gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu oddał tę krew, jeden jedyny raz, to naprawdę publiczna służba w naszym kraju byłaby w 100% zadowolona. Każde zapotrzebowanie w dowolnym czasie dnia, nocy, roku byłoby zrealizowane. Także, drodzy Państwo, spróbujmy, zróbmy coś dobrego i oddajmy krew.
1: Zachęca Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. Przypomnę, że centrum znajdziecie przy ulicy Zyty 21. To nowoczesny budynek oddany po remoncie, po gruntownej przebudowie do użytku w lutym 2024 roku. Tak więc warunki do oddawania krwi są bardzo dobre. Powracamy teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze do rozwiewania mitów negatywnych związanych właśnie z oddawaniem krwi.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: To jeszcze bym chciała rozwiać taką wątpliwość zielonogórzan, bo to też przy kontaktach ze służbą zdrowia zawsze się pojawia kolejki. Czy stracimy czas na stanie w kolejce, żeby oddać krew w Zielonej Górze?
0: Powiem tak. Od jakiegoś już czasu prowadzimy, rekomendujemy i zalecamy internetową rezerwację wizyty w naszych placówkach. I tak jak obserwujemy, że dość duże zainteresowanie wydawców odwiedzinami przypada na poniedziałek i czwartek w naszym tygodniu i tutaj no niestety musimy się liczyć z obłożeniem i z wydłużeniem czasu obsługi krwiodawców. Natomiast tydzień ma 7 dni i serdecznie zapraszam we wtorki, w środy, w piątki, gdzie tych dawców jest naprawdę mało, a jeżeli jeszcze zamówimy sobie jakąś konkretną rezerwację na konkretną godzinę, to po prostu przychodzimy i z marszu tą krew oddajemy. Także miejmy świadomość tego, że osoby, które zarejestrują się przez internet, no, traktowane są priorytetowo, jakby obsługiwane jakby w pierwszej kolejności, bo tak jak zgłaszają się na konkretną godzinę, tak zostają obsłużone. No, oczywiście, jeżeli jest dużo dawców poza kolejnością, to sprawia wrażenie tłumów, kolejek i no niestety czasami może budzić pewne odczucie długiej obsługi, no ale to też pamiętajmy, drodzy Państwo, są pewne procedury, które każdy krwiodawca musi przejść. Aparaty pracują z prędkością, z jaką pracują. Badanie chociażby poziomu hemoglobiny zajmuje jakiś czas przez aparat i tu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale serdecznie zapraszam na te dni tygodnia, kiedy dawców jest mniej, wtorek, środa, piątek. To naprawdę będziemy bardzo szybko i sprawnie obsłużeni.
1: A co przysługuje dawcy po oddaniu krwi?
0: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje tak zwany ekwiwalent kaloryczny. To jest taka paczka, która już kiedyś było to 9 czekolad, wafel i sok. Teraz trochę jest urozmaicona. Znajdziemy w takiej paczce i czekolady, i baton, i jakieś orzeszki, i musli. Także jest wiele rzeczy, które na pewno nam umilą czas. Oczywiście, no, musimy uzupełnić te 4,5 tysiąca kilokalorii, także zalecamy zaraz po oddaniu przegryźć coś

0: słodkiego, to pozwoli nam nabrać tej energii i jakby wrócić do obowiązków codziennych. Dodatkowo każdemu krwiodawcy przysługują 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania krwi i w dniu kolejnym. To jest taki dość miły przywilej, który od czasów pandemii pozostał w naszym kraju. Dodatkowo można skorzystać z usług w przychodniach, w aptekach poza kolejnością. Tutaj warunek jest taki, że należy się zgłosić do placówki Polskiego Czerwonego Krzyża i po oddaniu 5 litrów krwi w przypadku pani, 6 litrów krwi w przypadku panów uzyskujemy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, który właśnie upoważnia do skorzystania poza kolejnością z usług takich placówek jak przychodnie, specjaliści czy apteki.
1: Chciałam jeszcze zapytać o akcje wyjazdowe, bo też można takie akcje zgłosić do organizacji. Jak to zrobić, żeby na przykład czy w zakładzie pracy, czy w szkole mieć krwiobus?
0: Organizacja zbiórek krwi jest dość prosta, tak, bo wystarczy wejść na stronę internetową naszej placówki, znaleźć informacje o tym, jak taką akcję zorganizować. Oczywiście jest to dość proste, bo organizujemy akcję w 2 formach. Oczywiście przy użyciu mobilnego punktu poboru krwi, czyli tego autobusu do poboru krwi, i możemy skorzystać z pomieszczeń współorganizatora. Kwestia dobrania odpowiedniego terminu, oczywiście to jest tak, że nie zawsze ten termin, który sobie wymyślimy, jest dostępny, bo my tworząc harmonogram akcji wyjazdowych, jakby jeździmy w miejscach regularnie, gdzie z góry na cały rok jest tworzony harmonogram, ale zawsze jest tak, że znajdziemy jakieś miejsce i czas, by taką akcję zorganizować. Najważniejszą kwestią organizacyjną to jest oczywiście promocja i pozyskanie honorowych dawców i w lokalnym środowisku. I tutaj wielki ukłon do osób, które podejmują się takiej organizacji, takich akcji. Znają swoje lokalne środowiska, wiedzą, gdzie dotrzeć, jak poinformować krwiodawców. To dla nas jest ogromne wsparcie i ogromna pomoc, bo my nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do mieszkańców, na przykład Słubic, Rzepina, czy jakichś odległych miejscowości, a taka osoba, która decyduje się taką akcję zorganizować, zna najlepiej swoje lokalne środowisko, wie gdzie i do kogo uderzyć, żeby taka akcja przyniosła sukces. Nie bójmy się organizować takich akcji. Organizator nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. To wszystko jest po stronie publicznej służby krwi. Kwestia tylko z odpowiedniego miejsca, gdzie możemy zainstalować autobus, mobilny punkt poboru krwi. No to pojazd 12-metrowy, 4 metry wysoki, 3 metry szeroki, więc to musi być jakiś plac bez przeszkadzających infrastrukturalnych rzeczy typu nisko wiszące przewody, czy konary, czy wąskie bramy, ale zawsze można skorzystać z pomieszczeń, świetlic, tak jak robimy to na przykład w remizach, w domach kultury, czy w szkołach. Sposobów na organizację akcji jest sporo.
1: Zachęcał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Zielona Góra gór nie ma, ale można się wspinać.
3: Żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia.
1: W programie Tydzień w Zielonej Górze będę Was też chciała zachęcić do innych zajęć.
4: 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia.
1: Jakie? O tym będzie w programie. Małgorzata Mura, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
1: W Zielonej Górze rozwija się zielonogórski system informacji przestrzennej. To interaktywne plany, materiały kartograficzne, oferty terenów inwestycyjnych. O tym pomyśle opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru miasta Zielona Góra, Bartłomiej Grzelak.
5: To nie jest tak, że to jest pomysł nowy, ponieważ Jakieś 20 lat temu Zielona Góra miała już pierwszy system informacji przestrzennej. Wtedy była nawet liderem w kraju. Był to jeden z pierwszych systemów, na którym później wzorowały się inne miasta. Niestety, jak to w życiu bywa, ten temat później troszeczkę umarł i ten nasz system był taki nie do końca aktywny. Ja, przychodząc do Urzędu Miasta, za cel wziąłem sobie jakby odbudowanie tego systemu, może dlatego, że te zagadnienia z punktu widzenia mojego wykształcenia i zainteresowań mi są bliskie. Stąd też przychodząc tutaj postawiłem na to, że musimy po prostu rozwijać te zagadnienia, a dwa, że była to też po części wizja prezydenta Pawierowskiego, który chciał, aby miasto było bliższe mieszkańcom, a ono może być bliższe mieszkańcom tylko wtedy, kiedy informacje są dla mieszkańców dostępne, a w szczególności można je łatwo i prosto zwizualizować i dostęp do nich będzie szybki.
1: No to w takim razie na czym polega idea tego systemu i co system w sobie zawiera?
5: Tak naprawdę idea systemu jest taka, aby było miejsce, w którym większość informacji, które da się zwizualizować, były dla tego mieszkańca zwizualizowane. Tak? Dlatego głównym jakby takim trzonem całego systemu informacji przestrzennej dla mieszkańca jest geoportal, który tak jak działają mapy Google, ma zakładki, ma warstwy, na których możemy pokazywać różnego typu informacje, nie tylko o tym, co w mieście się dzieje, a tak naprawdę wszystkie informacje, które są dla mieszkańca potrzebne. W oparciu o ten geoportal możemy robić takie zakładki typu reagowaliśmy też na to, jak był pożar w Przylepie, robiliśmy geoportal, który informował mieszkańców o tym, gdzie są miejsca badania próbek, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, wody, jakie są wyniki. I tak naprawdę pozwala nam to reagować na wszystkie możliwe wydarzenia, które są, a jest to najprostsza ścieżka komunikacji między miastem a mieszkańcem.
1: System był już też wykorzystywany przy winobraniu. Jak to wyglądało? Jakie tam były komentarze?
5: To był nasz taki pomysł na taki krótkoterminowy geoportal, który będzie taką informacją turystyczną dla mieszkańca, niekoniecznie Zielonej Góry, aczkolwiek też, który przyjedzie, będzie mógł sobie tak naprawdę zwizualizować, co się w tym czasie w Zielonej Górze dzieje. Postawiliśmy tam przede wszystkim na informację związaną z tym, że pokazaliśmy z racji tego, że naszą najmocniejszą stroną są winnice i winobranie, czyli pokazaliśmy i zidentyfikowaliśmy, gdzie która winnica stoi, podlinkowaliśmy to pod ich strony. To była taka mapa responsywna, którą można było odpalić sobie na telefonie z geolokalizacją, zobaczyć, gdzie się jest, pójść tam, gdzie się chce. Uwzględniliśmy wszystkie zamknięcia ulic, aby mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, nie musieli się martwić o to, że wjadą i nagle się okaże, że ulica jest zamknięta. Oddźwięk był duży, były głosy i takie, i pozytywne, i negatywne. My przejmujemy wszystkie słowa, nawet te krytyczne. Mieliśmy taki jeden głos, któryś z mieszkańców napisał w komentarzach, że wszystko fajnie, ale to powinna być aplikacja, to nie powinno być w formie strony internetowej. Przygotowujemy się też do tego, że dzięki właśnie temu już mamy opracowaną koncepcję i plan jest taki, żeby właśnie ten geoportal winobraniowy był w formie aplikacji, którą będzie sobie można pobrać na telefon i na pewno będzie zdecydowanie łatwiej z tego korzystać. My jesteśmy w ogóle otwarci na wszystkie uwagi i w szczególności te krytyczne, bo one pozwalają nam inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, tak naprawdę oczami mieszkańca.
1: O rozwijającym się cały czas zielonogórskim systemie informacji przestrzennej opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru Miasta Zielona Góra Bartłomiej Grzelak. A teraz zachęta do Nordic Walkingu, rozmowa z Sylwią Chnatyszyn, instruktorką.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Nordic Walking w Zielonej Górze, zajęcia za darmo w każdą sobotę o godzinie 10. Jak wyglądają dokładnie te zajęcia? Od czego się zaczynają?
4: Najpierw trzeba, myślę, mieć chęci, żeby troszeczkę wyjść z domu, żeby nie siedzieć i ruszyć się w sobotni poranek. 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia o 10 godzinie na wzgórzach piastowskich, tak? Jeszcze chcę przypomnieć, te zajęcia są dzięki organizatorów CRS-u, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Wzgórza Piastowskie, dokładnie w którym miejscu was można znaleźć? W którym miejscu się spotykacie?
4: Tam jest taki budyneczek, toalet. I tam jest pierwsza ławeczka i my się tam właściwie spotykamy w każdą sobotę o 10.
1: Od czego zaczynają się te zajęcia? Jest jakaś rozgrzewka na początku?
4: Tak, tak. Najpierw spotykamy się wszyscy razem. Godzina 10 wybija. Troszeczkę czekamy na jakichś tam minimalnych spóźnialskich. Troszeczkę schodzimy niżej i tam jest taki plac, gdzie jest więcej miejsca. Po prostu każdy zajmuje tam stanowisko i robimy taką rozgrzewkę 15-minutową. No, rozgrzewamy partię, począwszy od ramion, nogi i tak sobie rozgrzewamy się i później po takiej rozgrzewce 15-minutowej ruszamy trasami, bo tych tras jest dosyć sporo w lesie, więc ruszamy sobie.
1: Na tej rozgrzewce wzbudzać jakieś zainteresowanie przypadkowych spacerowiczów?
4: Nie, myślę, że nie. Każdy chyba już, tam jest dużo biegaczy, dużo chodzących, zawsze ktoś może dołączyć do rozgrzewki.
1: A później trasy za każdym razem jakaś inna, różne kombinacje?
4: Tak, są inne, są różne trasy, to już w zależności od pogody.
1: To proszę powiedzieć, te trasy, bo wiemy, że są różne, a jaka długość też w zależności od pogody, od czasu, czy macie jakiś cel?
4: Przeważnie 8 do 8, 10 nawet nieraz kilometrów, bo tak naprawdę są ludzie w różnym wieku i różne są, jedni idą szybciej, drudzy wolniej, staramy się razem w miarę iść i gdzieś tam robimy sobie przerwy, że czekamy na resztę grupy, więc zajęcia tak przeważnie kończymy o 12 i to w zależności jakie tempo mamy, raz więcej kilometrów zrobimy, raz mniej.
1: A w trakcie tego marszu Nordic Walking też robicie przystanki jeszcze na jakieś dodatkowe ćwiczenia, czy instruktaż?
4: Nie. Dodatkowe ćwiczenia nie każdy może podejść, zapytać się oczywiście jak najbardziej. To na taki bardziej odpoczynek, uzupełnienie płynów, bo niektórzy właśnie picie sobie biorą i raczej takie krótkie, małe przerwy, które są po prostu takie, żeby zaczerpnąć oddechu. O.
1: I być może sobie też trochę porozmawiać w tym czasie.
4: O tak, tak, jak najbardziej. Rozmowa wskazana jest, oczywiście, jak najbardziej.
1: Jak pani tak obserwuje, kto właśnie przychodzi na zajęcia? To jest już stała grupa? Dołączają często nowe osoby? Jaki jest przedział wiekowy?
4: Stała jest grupa też. Dochodzą też nowi ludzie, którzy chcą zacząć, ale tak powiedziałabym, wiek jest tak 50+. Nie chcę urazić tam nikogo, ale są też młodsi, ale tak jakbym miała powiedzieć, to raczej ludzie tak po 50.
1: Jak się przygotować, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować Nordic Walkingu, jak się przygotować do tych zajęć, o czym pomyśleć, zanim się wybierzemy w sobotę na miejsce zbiórki?
4: No, na pewno o odpowiednim ubraniu. Trzeba dostosować ubranie do pogody, zobaczyć jaka temperatura, czy świeci słońce, czy deszcz pada, bo to niezależnie od pogody staramy się właśnie w sobotę o tej 10 wyruszyć.
1: Jakieś specjalne buty do tego sportu?
4: Nie, myślę, że takie z protektorem, bo to takie wygodne, chyba że ktoś ma jakieś tam sprawdzone Adidasy, żeby były wygodne. Wydaje mi się, nie ma jakichś tam przeciwwskazań, żeby ktoś jakieś tam specjalne buty miał, nie?
1: No i oczywiście potrzebne są kijki. Jakie to kijki powinny być?
4: No dopasowane w szczególności na pewno do naszego wzrostu, bo każdy jest większy, mniejszy.
1: Nie trzeba szukać jakichś najdroższych, najbardziej nowoczesnych?
4: Nie trzeba szukać najdroższych.
1: Co daje nam takie chodzenie z kijkami? Komu byśmy polecali akurat tę aktywność?
4: Myślę, że wszystkim byśmy polecali. Taki tryb siedzenia w pracy, to myślę, że naprawdę siedzący tryb życia i przed komputerem i siedzimy w domu. W każdym wieku jest wskazane, żeby wyjść i zaczerpnąć tego świeżego powietrza, no i oczywiście poruszać jak najbardziej.
1: O zajęciach Nordic Walkingu w Zielonej Górze opowiadała nam instruktorka, która prowadzi te zajęcia, Sylwia Chnatyszyn. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Klub Wysokogórski działa w Zielonej Górze. Na temat tej działalności rozmawiałam z prezesem klubu, Rafałem Celuchem.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: Zielona Góra ma górę w nazwie, ale gór nie za bardzo. To skąd klub Wysokogórski w mieście?
6: Nasz klub powstał
3: 24 lata temu z inicjatywy osób wspinających się. Myślę, że jesteśmy dość sporym miastem i mamy wiele osób chcących uprawiać ten sport, a do gór mamy w sumie z 200 kilometrów, także nie jest to aż tak bardzo daleko. Jak się chce powspinać oczywiście.
1: No właśnie, to może od razu zapytam, gdzie są wasze najbliższe tereny wspinaczkowe, takie skalne?
3: Skalne to oczywiście stolica polskiej wspinaczki, czyli Sokoliki i Rudawy Janowickie. Jest to u podnóży Karkonoszy.
1: Wiem, że skała twarda, bo tam te wszystkie przyrządy się mocno klinują, prawda?
3: Zgadza się. Mamy tu akurat granic.
1: A co w ogóle daje taka wspinaczka? Kto powinien się tym zainteresować?
3: No nie ma chyba takiej odpowiedzi, kto powinien, ale może można zwrócić uwagę na to, kto może, a w zasadzie mogą wszystkie osoby. No jest to bardzo ciekawy sport, wymagający i pod kątem przygotowania fizycznego i testujący też naszą odporność psychiczną, ale też możemy wspinać się sportowo, gdzie te wymagania są wyższe, lub też bardziej dla zabawy, wspinając się nawet na wędkę, gdzie w zasadzie nie istnieje ryzyko.
1: W jakim wieku można w ogóle zacząć swoją przygodę ze wspinaniem?
3: Jeśli rodzic ma chęci, no to w takim układzie po przeszkoleniu już z kilkuletnim dzieckiem spokojnie możemy na naszej ściance próbować swoich sił. Natomiast żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia. Ale mnie się dzieci z rodzicami też spokojnie mogą przyjść w dni otwarte dla mieszkańców, potrenować, poćwiczyć, zapoznać się, spróbować wspinaczki.
1: Taka górna granica wieku? Zdarzają wam się też wspinacze, którzy zaczynają po 30, po 40?
3: Nawet zdarzają się tacy, którzy zaczynają w okolicach 60, także nie ma tych granic, myślę.
1: A co pociągającego jest we wspinaczce?
3: Pociągającego. Jest bardzo dużo odmian wspinaczki, poprzez wspinaczkę sportową na panelu, poprzez wspinaczkę sportową w skałach, jest też wspinaczka w górach, no, gdzie już mamy sporą wolność i dowolność, także no, myślę, że można połączyć wspinanie razem z hikingiem, gdzie musimy dotrzeć pod ścianę, mamy okazję coś pozwiedzać, zobaczyć. Oczywiście rejonów wspinaczkowych, górskich, skałkowych mamy bardzo wiele na całym świecie i Europie, także jest to też jakby powód do zobaczenia innych zakątków świata. To, tych powodów może być bardzo dużo.
1: No proszę mi jeszcze powiedzieć trochę o działalności Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze. Oprócz tego, że można u was potrenować, czym się zajmujecie?
3: Stowarzyszamy Ludzi Gór, prowadzimy treningi, dbamy o nasz obiekt jedyny w mieście, który jest jakby tak podwynajęty z Mosiru. Musimy doskonalić się też w nakręcaniu dróg, w utrzymywaniu tego obiektu dla ludności. Oczywiście robimy to, tak jak powiedziałem, społecznie. Organizujemy wyjazdy dla swoich klubowiczów w kraju, u nas na miejscu, i są to też wyjazdy zagraniczne, unifikacyjne. Prowadzimy treningi dla dzieci i dorosłych w ramach własnego klubu. No jest bardzo wiele inicjatyw, także no, zapraszamy.
1: Zapraszał prezes Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze, Rafał Celuch.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Podziemne korytarze, światła latarek i akurat na pętli Boryszyńskiej rowery. To międzyrzecki rejon umocniony, czyli zagospodarowane dawne bunkry poniemieckie. Niedaleko Zielonej Góry można się wybrać tam na spacer, ale też właśnie na rower. I do tego będę teraz zachęcać w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek trochę o historii tego miejsca. Na ten temat wiele opowiedziała mi przewodniczka po pętli Boryszyńskiej, Beata Studzińska.
2: Ciekawostki o Zielonej Górze.
1: Skąd ten międzyrzecki rejon umocniony się wziął? Jak powstały te podziemne korytarze?
6: To są pozostałości po historii poniemieckiej tutaj. Nieopodal nas była granica ustanowiona po I wojnie światowej i obiekty w formie linii miały bronić właśnie granicy.
1: Kiedy one powstawały, to było jeszcze przed II wojną światową, prawda?
6: Tak, absolutnie tak. One powstały w latach 30. przed II wojną światową.
1: Jak to wygląda? Ile tego było i jakie były plany, a co udało się zrealizować Niemcom?
6: Plany jak to plany. Zazwyczaj nie realizuje się ich w całości. My w tej chwili szacujemy, że z tego, co planowali Niemcy, finalnie powstało około 30%. Także bardzo niewiele. A pozostałości jest bardzo, bardzo dużo.
1: Jak to potem się rozwijało w czasie II wojny światowej i tuż po?
6: Niemcy mniej więcej w połowie lat 30. podejmują niezwykle intensywne prace budowlane w celu finalizacji tego projektu, które zatrzymują w roku 38, czyli przed II wojną światową. I potem zajmują się zupełnie czymś innym, jak wiadomo. W czasie II wojny światowej różnego rodzaju prace konserwatorskie, zabezpieczające obiekty, różnego rodzaju prace, o których my dzisiaj do końca nie wiemy, a bardzo chcielibyśmy wiedzieć. Wracają na fortyfikacje pod koniec II wojny światowej, próbując to troszeczkę ogarnąć i czując już na plecach Rosjan przygotować się na ich przyjście tutaj. No ale są to naprawdę prace absolutnie niewystarczające. I finalnie w roku 45, zimą, w styczniu, na przełomie stycznia-lutego pojawiają się Rosjanie. Niemcy są na to zupełnie nieprzygotowani. Nie ma praktycznie gotowych obiektów, nie ma wyposażenia, nie ma gotowych załóg fortecznych, czyli przygotowanych ludzi, którzy będą w stanie korzystać ze sprzętu i podejmować działania obronne. I tyle. Rosjanie wchodzą szybko, praktycznie przełamują to bardzo, bardzo łatwo. Ale też do końca nie wiedzą, co to jest. No i taka była historia. Potem Rosjanie penetrują, inwentaryzują, zabierają, co uważają za cenne. Wiele rzeczy zabrano z pętli Boryszyńskiej właśnie. Ogromne depozyty muzealne, które tam były gromadzone. Wywożą, zabierają. My często przez wiele lat mówiliśmy, grabią bezlitośnie. To również miało miejsce. No i potem pojawiają się Polacy, którzy też są tym niezwykle zainteresowani. No i taka była historia.
1: Z tego co wiem, dużo się mówiło właśnie później, w późniejszej historii bunkrów, że też wybierali się tam ludzie, żeby szukać ewentualnie skarbów jeszcze pozostawionych.
6: No tak, ale to już jest historia, rzekłabym, dzisiejsza. I tu dotyka, że tak powiem, wchodzimy w czas, który jest naprawdę niezwykle interesujący i do końca jeszcze niepoznany. Czas współczesnej historii, kiedy te podziemia były miejscem, które odwiedzało bardzo dużo ludzi, nie tylko poszukiwaczy skarbów. No bardzo dużo młodych ludzi w okresie ogromnej przemiany lat 80., 90., równie ciekawych i chętnych poznania tych czarnych podziemnych przestrzeni.
1: Były też spotkania subkultur właśnie w tych latach pod podziemiem?
6: Absolutnie, to było świetne miejsce dla subkultur, po prostu. Wszystko to, co działo się na powierzchni, te wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które nie mogły wydarzyć się na powierzchni, bardzo często wydarzały się właśnie pod ziemią. Mnóstwo z tych czasów przyjaźni i nieprzyjaźni również.
1: Bardzo bogata jest historia międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Skarby, tajemnicze zakamarki. Także cały czas mieszkają tam nietoperze, które jednak teraz już z bunkrów wylatują, bo okres wiosenno-letni to czas, gdy są poza bunkrami raczej. No i wtedy też otwierają nam się możliwości spacerowania po tych wspaniałych tunelach, sprawdzania, co tam jeszcze zostało i odkrywania ciekawych miejsc. Można to zrobić w dwóch miejscach i między innymi na pętli Boryszyńskiej. I to wyjątkowo, bo to miejsce jedyne takie w Polsce, gdzie można się wybrać na podziemną trasę rowerową. Sprawdźmy teraz, co aktualnie można robić na pętli Boryszyńskiej.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Pętla Boryszyńska, co udostępniacie? Jaka to jest długość korytarzy? Co można zwiedzić?
6: My pokazujemy nasze obiekty w dwojaki sposób. To znaczy, spacerujemy w podziemiach z naszymi turystami na naszych trasach pieszych. Trasa krótka, dwugodzinna i trasa długa, około 3,5-4 godziny i pokazują one jedna troszkę mniej, druga troszkę więcej podziemi. Wszystkie nasze trasy są to podziemne trasy. Są niezwykle ciekawe one, te trasy długie, 3,5-4 godzinne. To są zazwyczaj w mniejszych grupach rzeczy planowane, które trzeba sobie wcześniej zarezerwować. I druga forma to jest trasa rowerowa. Absolutna atrakcja, absolutny unikat, kiedy przez 2,5-3 godziny jeździ się pod ziemią z przewodnikiem, z rowerami. Bardzo polecam tą formę zwiedzania, dlatego że po pierwsze, że widzi się dużo tych podziemi i naprawdę można zobaczyć to, czego turyści piesi nie widzą, a dwa, jeździ się w podziemie, a tam wszystko jest inne. Tam nie jeździ się tak, jak jeździ się na rowerze na powierzchni, także to jest absolutnie dodatkowa, ogromna atrakcja.
1: Mieszczą się dwa rowery obok siebie, są na tyle szerokie te podziemia?
6: Nie, nie. Rowery jeździ się w grupie z innymi turystami w rzędzie, jeden za drugim. Prowadzi całą grupę oczywiście przewodnik. Jeździmy po betonowej posadzce. W podziemiach, tam gdzie są trasy turystyczne, jest betonowa posadzka. Poruszamy się normalnie, tak jak na powierzchni. Ale w posadzce osadzone są, jest torowisko kolejki wąskotorowej, która jeździła w tych podziemiach. I jeździ się tak naprawdę w tym torowisku.
1: Jest to oświetlone, czy trzeba mieć własne oświetlenie?
6: No, absolutnie trzeba mieć własne oświetlenie i na głowie, i przy rowerze. Także muszą być dwa źródła. Każda z osób musi mieć dwa źródła światła. My mamy część ziemi oświetloną, ale powiem szczerze, tak jak nietoperze, zanietoperzamy, stronimy od tego światła. Chodzimy z turystami z latarkami i na rowerach też jeździmy z latarkami.
1: Ile ma kilometrów ta trasa piesza i ta trasa rowerowa? Bo mówiliśmy o czasie, ale...
6: Najkrótsza trasa piesza około 2 kilometrów, a trasa rowerowa jest to trasa, na której pokonują cykliści od 7 do 10 kilometrów.
1: Można się zgubić?
6: No, bardzo pilnujemy, żeby tak się nie wydarzyło. No, póki co taka historia za mojej bytności w tym miejscu się nie wydarzyła. Ale jest to możliwe, dlatego że to są naprawdę niezwykle duże podziemia. Tych podziemi jest ponad 30 kilometrów. Także jest to skomplikowany system i dla kogoś, kto nie zna tego, absolutnie to jest trudność. Dlatego wszystkie trasy są obsługiwane przez naszych przewodników. Wszyscy turyści idą pod opieką przewodnika. Nic bez przewodnika się tam nie wydarza.
1: Podczas jazdy rowerem są przystanki, czy to jest jazda ciągła?
6: Absolutnie nie. Ta forma rowerowa jest formą zwiedzania naszych obiektów, co znaczy, że przewodnik w miejscach, które są atrakcyjne, warte zobaczenia, zatrzymuje się i opowiada o tym miejscu. W niektórych miejscach nie ma posadzki betonowej, więc trzeba rower zostawić i dojść do czegoś, co jest nieopodal atrakcyjne. Także przystanki absolutnie są, ale są tunele długie, którymi się jedzie w ciągu też. Nie można tej trasy traktować jako miejsce tylko do jeżdżenia. Absolutnie nie. To jest forma prezentacji i zwiedzania naszych obiektów. Ale ponieważ na rowerach można dojechać szybciej, to można i zobaczyć więcej.
1: Tutaj kuszące jest też to, że tam nie ma górek, prawda?
6: Nie ma wysokich górek, nie ma dużych górek, absolutnie nie. Tego nie ma, ale różnego rodzaju, że tak powiem, nierówności są. Są, ale nie są to wzniesienia znaczne. Nie, absolutnie nie. Nie ma też tuneli upadowych. Tego też nie ma. To jest mniej więcej wszystko na jednym poziomie.
1: A jak wygląda wejście na samą trasę, jeśli chodzi o rowery? Jest jakiś taki podjazd przygotowany? Czy trzeba znosić rowery schodami?
6: Nie. Absolutnie trzeba to znieść schodami. Pętla Boryszyńska jest miejscem naprawdę chronionym bardzo. I tam przeprowadzenie jakichkolwiek prac adaptacyjnych jest bardzo kosztowne i trudne. W wielu miejscach absolutnie niemożliwe. Dlatego schodzimy z rowerami, tak jak schodzić mieli żołnierze, klatką schodową jednego z obiektów bojowych, dokładnie obiektów bojowych baterii pancernej, bo Pętla Boryszyńska to nieskończona bateria pancerna. I obiektem Nord schodzimy razem z rowerami do podziemi. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru, który czeka już na dole, także wystarczy tylko zejść klatką schodową, tak jak schodzą wszyscy inni turyści.
1: Upewnię się, bo jest coraz większa popularność rowerów elektrycznych. Czy takie też mogą być w bunkrach?
6: Zdarzają się takie sytuacje, ale ale rower elektryczny jest duży i ciężki, także zniesienie jest trudniejsze, o wiele trudniejsze, także zazwyczaj proponujemy jazdę na rowerach normalnych, ale zdarzają się osoby, które znoszą również swój rower elektryczny.
1: A proszę mi powiedzieć, jakie są reakcje, jakie jest zainteresowanie w ogóle tymi rowerami w bunkrach, co mówią turyści?
6: Ja powiem tak, wszystkie osoby, które dadzą się przekonać do tego, żeby zejść z nami do podziemi, naprawdę, proszę wierzyć, a jest to już kilkunastoletnie doświadczenie, są bardzo zadowolone z tego, że poszły na wycieczkę, czy pieszą, czy rowerową. Są absolutnie tym miejscem zaskoczone i zafascynowane. Wiele rzeczy ma na to wpływ. Reakcja na trasę rowerową jest bardzo, bardzo dobra. Lubuskie w ogóle od jakiegoś czasu już jest super miejscem do uprawiania aktywnej turystyki. Tutaj jeździć można nie tylko w podziemiach. Dlatego, że nasza okolica jest naprawdę niezwykle piękna, mamy bardzo dużo lasów, jezior, a wszędzie jest infrastruktura drogowa, leśna oczywiście. Także w wiele miejsc można dojechać i tutaj od lat przyjeżdżają ludzie na wycieczki rowerowe, na weekendy rowerowe, na wakacje rowerowe i ta atrakcja rowerowa w podziemiach no świetnie się w to wpisuje i zainteresowanie tym jest ogromne.
1: Jeszcze zapytam o takie konkrety, jeśli chodzi o to, jak się przygotować, bo mamy no inną temperaturę na dole niż na zewnątrz.
6: Zgadza się. Widzę, że podziemia pani nie są obce. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że ciemno, to jeszcze zimno. Temperatura, co prawda nie stała, ale przez cały sezon turystyczny waha się około 10 stopni ciągle, co znaczy, że po godzinie naprawdę jest już zimno, bez względu na to, jakie warunki są na zewnątrz. Czyli nawet w największych upałach w podziemiach pętli Boryszyńskiej jest zawsze chłodno. Na wycieczki rowerowe, czyli trzeba mieć ciepłe ubranie, na wycieczki rowerowe, gdzie jesteśmy w ruchu i chłód tych betonowych konstrukcji czujemy jeszcze bardziej. Odczucie zimna jest jeszcze większe. Także w każdym momencie sezonu trzeba być gotowym na pogodę tak naprawdę jesienno-wiosenną. Nigdzie nie ma wody. Tam, gdzie my jeździmy, my nie jeździmy w wodzie nigdzie. Wszędzie jest sucho, jeżeli chodzi o posadzkę. Także obuwie normalne, ale pełne. Dla cyklistów bardzo często przydają się rękawiczki.
1: A jeszcze takie pytanie. Skrzyżowanie pieszy, rowerzysta mogą się spotkać na trasie, czy raczej prowadzicie innymi?
6: Mogą się spotkać na trasie i bardzo lubimy takie spotkania. Ja osobiście bardzo lubię taką sytuację. Fajnie jest, idąc z wycieczką pieszą, usłyszeć, że w oddali coś się dzieje, potem zobaczyć światło gdzieś tam migające w tej kompletnej ciemności, a potem zobaczyć grupę cyklistów, która przyjedzie obok.
1: Przypomnę, to jedyna taka podziemna trasa rowerowa w Polsce w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, pętla Boryszyńska. A o tym miejscu opowiadała nam przewodniczka Beata Studzińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: To jest program, w którym wspólnie przemierzamy ulice Zielonej Góry, zaglądając w miejsca znane, ale też odkrywając te, które mijamy codziennie, nie zawsze wiedząc, co kryje się za ich drzwiami. Sprawdzamy, czym żyje nasze miasto, co pasjonuje jego mieszkańców i gdzie bije jego artystyczne serce. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. Dziś zatrzymujemy się w miejscu wyjątkowym, bo jeśli ktoś z Was myśli, że balet to tylko wielka scena, światła reflektorów i tiulowe spódnice zarezerwowane dla nielicznych, to właśnie teraz jest idealny moment, by zmienić perspektywę. Okazuje się bowiem, że w Zielonej Górze klasyka spotyka się z codziennością. Może to niespełnione marzenie z dzieciństwa, które od lat czekało w zakamarkach pamięci, a może po prostu szukacie sposobu na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni i odzyskanie tej niesamowitej świadomości własnego ciała, którą gubimy w biegu dnia. Dziś udowodnimy, że balet nie pyta o wiek, a na naukę wdzięku i gracji nigdy nie jest za późno. Także, a może zwłaszcza w dorosłym życiu. O pasji, determinacji i o tym, jak taniec klasyczny zmienia życie, rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
2: Blisko mieszkańców.
3: Zielona Góra nie kojarzy się powszechnie z baletem. Jak to się
4: nie
3: stało, że właśnie
4: się,
3: tutaj pani
4: się
3: uczy tej najbardziej klasycznej formy tańca?
4: Nie kojarzy się z tego względu, ponieważ u nas nie ma szkoły baletowej. W Polsce mamy 5 szkół baletowych, tak naprawdę najbliższy mamy Poznań, więc jakby tutaj nie mamy z tym styczności, ale no i dlatego też balet jest niszowy, bardziej hip-hop, rock'n'roll, akrobatyka, a tutaj pojawia się balet, coś nowego, coś, co kojarzy się czasami z dużym wysiłkiem i poświęceniem, a jeżeli zaczynamy uświadamiać społeczeństwo, że balet jest potrzebny, ponieważ poprawiamy swoją sylwetkę, jesteśmy wyprostowani, organizujemy swoje życie pod innym kątem, ponieważ dyscyplina, organizacja, orientacja w przestrzeni, to są te plusy baletu.
3: Czy dorośli zielonogórzanie chętnie angażują się w takie zajęcia?
4: Powiem szczerze, że jest to coś nowego, więc na pewno rozpowszechniane jest to pocztą pantoflową i panie naprawdę są chętne, ponieważ nie każdy sobie wyobraża, jak te zajęcia mają wyglądać. Jeżeli nie miałam styczności z tańcem, nie miałam styczności z drążkiem baletowym, to jak mogłabym przyjść jako starsza osoba i tutaj popracować przy drążku? Bo balet dla dorosłych jest nie tylko dla młodzieży, która nigdy nie tańczyła baletu, ale też i właśnie dla dorosłych, nawet starsze panie przychodzą i tak naprawdę i rozwijają swoją koordynację i wzmacniają swoje ciało, więc coraz bardziej zaczyna być to powszechne, ponieważ ludzie coraz bardziej są świadomi tego, że potrzebują tego ruchu, potrzebują wzmocnienia sylwetki, wyprostowania jej, no i dbania przede wszystkim o swoją kondycję i zdrowie. Także tak, zaczyna to być popularne.
3: A przy okazji można spełnić marzenie z dzieciństwa, gdy
4: było
3: się małą dziewczynką i chciało się być baletnicą.
4: Tak, tak. To jest właśnie bardzo ważne, bo bardzo dużo pani mi o tym mówi, że jakby spełniają swoje marzenia z dzieciństwa, to, że były kiedyś przebrane za baletnicę, to, że kiedyś bardzo marzyły o tym, żeby stać się baletnicą. Nie ukrywam, że malutkie dzieciaczki, które przyjmuję od 4 roku życia, właśnie z takimi marzeniami przychodzą. Już mam sporą tą grupę, która jest najmłodsza, czyli te 4-latki i właśnie z takimi marzeniami przychodzą, więc tutaj jakby coś wyprowadzone naprzeciw osobom, które nigdy tego marzenia nie spełniły, a teraz mają możliwość. Bardzo dużo takich opinii dostaję od pań, które przychodzą na zajęcia, że one są pełne emocji, oprócz tego, że dbają o sylwetkę, o to, że wzmacniają swoją kondycję, są zmęczone, ale wychodzą takie zadowolone, zadowolone, takie otwarte, pełne emocji, o których czasami nie potrafią opowiedzieć, ale są szczęśliwe i bardzo często takie zwrotne informacje od nich otrzymuję, co mnie bardzo wzmacnia i motywuje do dalszej pracy.
3: Czy w tak dorosłym wieku balet, mówimy o balecie dla dorosłych, można się nauczyć tańca na puentach?
4: Powiem szczerze tak, żeby tańczyć na puentach, trzeba dużo potańczyć w baletkach, bo to często mnie tancerki przede wszystkim z grupy młodzieżowej pytają, proszę pani, a kiedy będziemy tańczyć na puentach? Puenty są oczywiście dostępne, ale żeby na nich tańczyć, trzeba mieć bardzo dobrze przygotowaną stopę, wzmocnioną tą stopę, wzmocniony staw skokowy, a wiadomo, że bez treningu nie ma tej stopy wzmocnionej, więc na początek, żeby nie wpaść od razu w jakieś kontuzje, trzeba popracować wszystkie elementy tańca klasycznego właśnie w baletkach, żeby to wzmocnić. Wchodzenie na relewę, czyli na palce, musi być tak opanowane do perfekcji, żeby później móc spróbować na puentach i nie nabawić się od razu kontuzji, ponieważ nam się kojarzy, że puenty są takie piękne, takie urocze, ale w gruncie rzeczy wiemy, że to są najbardziej niewygodne buty, jakie kiedykolwiek ktoś wymyślił. One są tak naprawdę zrobione z gipsu i jakby cała sztuka polega na tym, żeby je dobrze dopasować do swojej stopy, żeby je rozbić młotkiem w ten sposób, aż co się ludziom tak za bardzo, nie za bardzo mamy o tym świadomość, jak to w ogóle wygląda. Więc jakby dla starszych osób, jeszcze mnie starsze babeczki nie pytały, kobitki, o to, żeby wejść na puenty, bo dużo jest trudności przy drążku, żeby się nauczyć tego tańca klasycznego, a co dopiero na puentach. Jest to na pewno duże utrudnienie, chociaż nie powiem, że nie jest to możliwe. Jest to możliwe, także można próbować i wtedy spróbować kiedyś jeszcze wejść na puenty, tak jak pani mówi.
3: Cierpliwości.
4: Cierpliwości, tak, i dużo pracy, bo tak jak wiemy, w szkole baletowej od poniedziałku do piątku baletnice uczą się tego tańca, dlatego w późniejszym czasie one są w stanie i przygotowane są do tego, żeby właśnie wejść na te puenty, żeby na nich tańczyć już bezpiecznie. A wiadomo, że jeżeli mamy dwa razy w tygodniu zajęcia, nie jesteśmy w stanie tak dobrze przygotować i tak dobrze wzmocnić tą stopę, żeby stać właściwie na paluszkach, na puentach. Także tu dużo pracy.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda pani zwykły dzień nauczycielki baletu w Zielonej Górze, od pierwszej lekcji do ostatniego ucznia?
4: O, no to dobre pytanie. Ja w związku z tym, że mam też małe dzieci, to bardzo wcześnie wstaję. Muszę uszykować dzieci do przedszkola, do szkoły, a później od razu jadę na swoje zajęcia, które zaczynam już od rana. I są to zajęcia barre. To jest połączenie elementów fitnessu zainspirowane tańcem klasycznym. I tak naprawdę całą godzinę jesteśmy w stanie 450 kalorii spalić, więc już jestem po pierwszych zajęciach, po pierwszych stretchingach. Później zajmuję się rzeczami, którymi się nie mogę zajmować po południu, ponieważ od południa, od godziny 15 już do 9:30 wieczorem prowadzę zajęcia już ciurkiem, jedną godzinę po drugiej, od najmłodszych grup młodzieżowych po dorosłe. I tak każdy dzień od poniedziałku do piątku mój wygląda, że od godziny 15 jestem zajęta już na popołudniowych zajęciach, rano mam zajęcia albo stretchingowe, albo barre, czyli zajęcia, które są przygotowaniem dorosłych do dobrej kondycji i trzymania dobrej formy.
3: Z jakimi wyzwaniami najczęściej mierzy się pani w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi właśnie w naszym mieście?
4: O, wyzwania są zawsze, dlatego że oprócz tego, że uczę tańca, to też te dzieci są wychowywane na tej sali baletowej, bo to nie tylko taniec, a sposób na życie, który jest całkiem inny niż dzieci, które nie tańczą. Wyzwania są przede wszystkim związane z choreografią, ponieważ każda grupa przygotowuje na koncert choreografie, które są dopasowane do umiejętności każdej grupy. Inaczej będzie tańczyła grupa 4-latków, inaczej 8-latków, 10-latków, no i tych najstarszych. Zawsze trzeba mieć przygotowaną lekcję tańca klasycznego, gdzie cały drążek baletowy i środek sali jest przygotowany i przystosowany do wieku. Kolejnymi moimi wyzwaniami na pewno będzie organizacja takiego koncertu, organizacja kostiumów, zamawiania dla każdej grupy, dla solistek, przygotowywanie oprócz grupy. Mam też w Akademii Baletu osoby, które są wybitnie zdolne, które już tańczą na puentach, które są solistkami i które coraz więcej osiągają, właśnie biorąc udział w różnych zawodach czy konkursach właśnie z tańca. To będą takie główne wyzwania, które mnie nurtują na co dzień w pracy z dziećmi. Także myślę, że to są takie najbardziej, które cały czas mi siedzą w głowie.
3: A czy miała Pani przypadek, że ta 4-5-letnia dziewczynka, która zaczynała u Pani zajęcia z baletu, później trafiła do szkoły baletowej w Poznaniu czy w Warszawie?
4: Tak jest, tak.
3: To musi być
4: Mam
3: duma.
4: Kilka wychowanych. Tak, jest satysfakcja i taka motywacja do dalszej pracy. Już miałam kilka takich przypadków, dziewczynek, które kilka lat tańczyły u mnie, później dostały się do szkoły baletowej. Wiadomo, że w szkole baletowej będzie trochę do nadrobienia, bo tak jak mówię, są to codzienne zajęcia, które trwają 8 godzin dziennie, może nieco nie tyle godzin, ale jest cały czas styczność z tańcem, więc na pewno jest to motywacja do dalszej pracy, że da się przygotować tancerkę nawet do tańca zawodowego. Także tak, to ma miejsce.
3: Myślę, że wielu słuchaczy z Zielonej Góry spojrzy dziś na balet zupełnie inaczej. Nie jak na nieosiągalną sztukę, ale jak na zaproszenie do zrobienia czegoś pięknego dla siebie. A naszym gościem była Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu w Zielonej Górze. Skoro już wiemy, co dzieje się na salach tanecznych, sprawdźmy, czym jeszcze żyła w ostatnich dniach Zielona Góra.
2: Istotne dla Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 1800 uczniów z 12 szkół zdaje w Zielonej Górze maturę. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. W przyszłym tygodniu egzaminy m.in. z matematyki, geografii czy chemii oraz z wiedzy o społeczeństwie, wszystko na poziomie rozszerzonym. Odbędą się też egzaminy m.in. z języka rosyjskiego, niemieckiego czy historii sztuki. Część ustna zakończy się 30 maja. W czerwcu będą terminy dodatkowe. Wyniki poznamy 8 lipca. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. 682 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej i oszustwa znalazły się w akcie oskarżenia przeciwko 59-letniej stomatolog z powiatu zielonogórskiego. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
5: To finał śledztwa, które trwało od 2022 roku, wszczętego m.in. na skutek zgłoszeń pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. Według prokuratora miała ona wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych.
1: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Jędrzychów powiększy się o mieszkania dla żołnierzy. Niebawem ruszy budowa nowoczesnego osiedla, mówi Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze.
6: W pierwszym etapie wybudujemy 20 mieszkań. Koszty inwestycji to jest około 13 milionów złotych. To jest szacunkowa oczywiście kwota. Natomiast docelowo powstanie bardzo takie kompaktowe osiedle, bo to nie tylko mieszkania, ale cała strefa oczywiście wypoczynku, strefy rekreacji także, jeżeli chodzi o ciągi pieszo-rowerowe, hamaki, różnego rodzaju też miejsca do spędzania czasu razem na świeżym powietrzu, nasadzenia.
1: Docelowo w mieście ma powstać blisko 100 mieszkań dla żołnierzy pobliskich jednostek. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza zbiórkę pamiątek na wystawę o Lubuskim Pułku Artylerii. Małgorzata Mura opowie o szczegółach.
7: Poszukiwane są pamiątki takie jak chusty rezerwistów, archiwalne zdjęcia oraz odznaki mundurów. Jak podkreśla Błażej Mościpan z Muzeum w Podzielonogórskim Drzonowie, placówka będzie wdzięczna za każdy udostępniony drobiazg, który wzbogaci przygotowywaną wystawę.
1: Otwarcie 16 maja w trakcie Artyleryjskiej Nocy Muzeów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Ponad 31,5 miliona złotych kosztowała budowa i wyposażenie nowej siedziby Straży Pożarnej w Żarach. Mieści się przy głównej drodze wyjazdowej, a do tego obiekt został został wyposażony w najnowsze rozwiązania, w tym technologię Smart, dzięki której strażacy wyjeżdżają do zdarzenia błyskawicznie. Obejmuje zasięgiem powiat żarski, służy w niej prawie 100 strażaków. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W nowej sali przebudowana zostanie ulica Paderewskiego, choć miasto nie otrzymało ani złotówki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czytamy na stronie Urzędu Miasta. Radni dali zielone światło podczas kwietniowej sesji, przesuwając środki w budżecie i uruchamiając inwestycję finansowaną w całości ze środków własnych. Na przebudowę zabezpieczono około 920 tysięcy złotych. Jest szansa na dalsze funkcjonowanie przychodni przy Obywatelskiej w Kożuchowie. Ta zakończyła działalność wraz z końcem kwietnia, ale placówka może ponownie przyjmować pacjentów od 1 czerwca. Szczegółowe informacje mają zostać przekazane po weekendzie.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: W naszym programie sprawdzamy, co słychać na zielonogórskich osiedlach. Zaglądamy do lokalnych pracowni i odkrywamy pasje, które rozkwitają tuż za rogiem. Dziś zabieram Was tam, gdzie codzienny pośpiech ustępuje miejsca gracji i sile. Ewa Pasierbiewicz, witam. Zastanawialiście się kiedyś, co stało się z tymi wszystkimi dziecięcymi marzeniami o byciu baletnicą czy tancerzem? Często chowamy je głęboko do szuflady, myśląc, że na balet jest już za późno, że to świat tylko dla wybranych. Nic bardziej mylnego. O tym, jak wejść na salę baletową i dlaczego to jedna z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć dla własnego albo dziecka zdrowia i ducha. Rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
2: Zielonogórzanie z pasją.
3: Jak reagują rodzice w Zielonej Górze, gdy dziecko chce się uczyć baletu? Jest więcej wsparcia, czy są obawy?
4: Powiem szczerze, że jest jedno i drugie. Na pewno jest więcej wsparcia i zainteresowania, bo coraz więcej jest świadomości w ludziach, że ta prosta sylwetka, prosta postawa ciała jest bardzo ważna i towarzyszy nam w całym życiu. Ale też są obawy młodszych dzieci, ponieważ zawsze każdemu się kojarzy, może nie każdemu, ale większości, że balet jest to poświęcenie, jest to ogromne przyduszenie dziecka do ściany. No,

0: jest, to myślę, że jak bardzo się czegoś chce, to można to osiągnąć. Także takie rozmowy też są przeprowadzane w grupach, no bo jest to zwykła ciekawość też dzieci i dobrze, że jest taka ciekawość, ponieważ zadając takie pytanie, ja już potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ sama byłam kiedyś amatorką, tańczyłam w zespole ludowym, też z podstawami tańca klasycznego i mimo wszystko dostałam się do państwowego zespołu zawodowego, gdzie klasyka jest na wysokim poziomie, ponieważ tam tancerze są tylko ze szkół baletowych. I to jest właśnie znak na to, że można osiągnąć dużo, jeśli się chce.
1: Jak dziś zmieniło się podejście do ciała tancerza w porównaniu z dawnymi, bardzo rygorystycznymi metodami?
0: Tutaj powiem szczerze, że ta dyscyplina, która kiedyś miała miejsce i ja z taką dyscypliną miałam do czynienia, uważam, że są bardzo dobre też strony tego wszystkiego, ponieważ człowiek kiedyś bardziej był taki pokorniejszy, taki przygotowany na to wszystko i bardziej zdyscyplinowany, bo to na pewno uczy ogromnej dyscypliny, szacunku i pokory dla nauczyciela. Jeśli chodzi o ciało, ciężko mi powiedzieć, bo to by trzeba było jeszcze wcześniejsze lata jakby porównać szkół baletowych czy szkół prywatnych do tego, co jest teraz, ale na pewno chcemy dążyć do jak najlepszego, do doskonałości, czyli te elementy tańca klasycznego, które są w uwaga nowej, czyli jakby chcemy cały czas doskonalić pod tym kierunkiem i wydaje mi się, że chcemy dążyć do doskonałości. Myślę, że to będzie odpowiedź taka na to pytanie.
1: Czy rozmowa o psychice, emocjach uczniów jest dziś w balecie równie ważna jak technika?
0: Tak, to jest bardzo ważne. Emocje, stres towarzyszą nam przede wszystkim na scenie, podczas koncertu. Jest to normalne, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i podczas koncertu, podczas występu przeżywamy różne emocje. Wiadomo, że jeżeli coraz więcej mamy koncertów, coraz więcej pokazów, dużo wejść podczas koncertów, a na grupę wypada to 4-5 choreografii, czyli 5 przebrań, dzieci jakby dostosowują się do sytuacji, przyzwyczajają się do sytuacji stresowej i jakby te emocje nie są im obce. Wówczas, kiedy przychodzi stres, trema w życiu szkolnym, jest im łatwiej. Jest im łatwiej pokonać te emocje, ponieważ wcześniej miały z nimi do czynienia, wiedziały, jak na nie zareagować, że trzeba spokojnie, z uśmiechem i robić to, co było zaplanowane, czyli żadnych gestów nerwowych, na spokojnie, oddychać i myśleć cały czas o tym, co należy, co będzie trzeba robić. Ja wiem, że to ciężko tak o tym tak mówić łatwo, ale jak się rozmawia o tym z dziećmi, a później przychodzi taka sytuacja, to one to wdrażają i przygotowują się też na to wszystko na scenie.
1: Jak Zielona Góra reaguje na balet? Czy publiczność jest ciekawa, otwarta, czy raczej tak z dystansem, ostrożna?
0: Myślę, że jest otwarta i zainteresowana, ponieważ mieliśmy koncert Dziadka do Orzechów, mieliśmy fragment oczywiście dzieła Czajkowskiego, który trwał 30 minut, tak naprawdę później były to choreografie, jest grup i solistek, więc jakby tutaj była bardzo duża ciekawość i rodziców, i Zielonej Góry. Gdyby była możliwość oczywiście na więcej powtarzać tych koncertów, bo jesteśmy ograniczeni widownią. Jeżeli występujemy w teatrze, gdzie jest widownia licząca 160 miejsc, to jest to dla nas za mało, ponieważ jeżeli mamy tancerek 70 osób, no to policzmy, ile mamy tak naprawdę możliwości, żeby zaprosić jeszcze całą Zieloną Górę. No jest nam ciężko. Byśmy musieli co najmniej 3 koncerty zrobić, żeby przyszło tyle osób, ile by chciało. Myślę, że dużo zainteresowania tutaj Zielona Góra pokazuje i gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby więcej koncertów pokazywać i mieć możliwość, miejsce i terminy w teatrach, to było to bardziej powszechne.
1: Pani Klaudio, to na zakończenie naszej rozmowy. Czy balet może zmienić człowieka?
0: Tak. Balet może zmienić człowieka, dlatego że balet to nie jest tylko taniec, ale jest to sposób na życie. Uczy kultury, szacunku,

0: pokory, sylwetki, przede wszystkim działania w grupie, działania w zespole, więc to na pewno kształtuje charakter, osobowość, no i zdrowie psychicznie, fizyczne i psychiczne dziecka, czy młodzieży, czy dorosłego. Także tak balet zmienia i kształtuje osobowość i człowieka.
1: Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu, która w Zielonej Górze udowadnia, że dbanie o siebie poprzez ruch nie zna bariery wieku, była naszym gościem. A skoro o dbaniu o siebie mowa, przechodzimy do tematu, który w naszym mieście wybrzmiewa szczególnie głośno, bo świadomość własnego ciała, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to także uważność na sygnały, jakie nam ono wysyła. To czas przypomnienia, że profilaktyka to nie hasło, ale codzienna troska o siebie i swoje zdrowie, mówi Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.
2: Życie w mieście.
1: Co pani zdaniem najbardziej powstrzymuje kobiety przed regularnym samobadaniem i mamografią? Lęk? Brak czasu? Czy może wciąż niewiedza?
3: Moim zdaniem trochę lęk, bo jednak tak jak na tych wszystkich akcjach profilaktycznych, w których do tej pory uczestniczyłyśmy, to zauważamy taki teraz trend, że młodsze kobiety są bardziej tego świadome i chętniej odchodzą do naszego tego stoiska, gdzie my mamy fantomy piersi i uczymy tego właściwego samobadania, a starsze panie to tak odwracają głowę i mówią, mnie to nie dotyczy. No, tak jakby one piersi nie miały, a to dotyczy każdej kobiety, więc naprawdę nie ma się co bać, bo takie niebadanie się, ja nie wiem, ale może dlatego, że ja już jestem po tym 20 lat, ale mnie się wydaje, że takie niebadanie się w dzisiejszych czasach u mnie, to by właśnie powodowało strach, że może coś tam jest, a ja o tym nie wiem. A jak ja idę na badanie, zrobię to badanie, to ja wiem, że wszystko jest okej i może mogę sobie żyć spokojnie. A panie jakoś na to odwrotnie reagują, że one nie, bo jeszcze coś znajdą, bo jeszcze coś znajdą. No jak znajdą, to trzeba będzie z tym się zmierzyć i to wyleczyć. Tylko chodzi o to, żeby to wcześniej było znalezione.
1: Jakie są najczęstsze mity, z którymi spotykają się zielonogórskie Amazonki podczas spotkań edukacyjnych?
3: No, największym mitem to jest to, że mamografia jest szkodliwa. A tak się składa, że usłyszałem wypowiedź pani ginekolog tutaj z naszego szpitala uniwersyteckiego, która obaliła ten mit, że to promieniowanie jonizujące podczas mamografii jest takie, jak podczas dwugodzinnego lotu. I tu padło pytanie, czy ktoś rezygnuje z latania? No nie. A z mamografii, którą się robi raz na dwa lata, się rezygnuje, bo niby jest szkodliwa. Mamografia nie jest szkodliwa dla zdrowia. I się powinno ją wykonywać co dwa lata. Dla własnego spokoju, dla własnego bezpieczeństwa.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca stowarzyszenia? Czy w Zielonej Górze więcej jest działań edukacyjnych, czy też takiego wsparcia psychicznego dla kobiet po chorobie?
3: No, my mamy takich kilka płaszczyzn działania. Najważniejszym naszym działaniem statutowym jest to, że mamy ochotniczki, wolontariuszki przeszkolone przez psychoonkologa. Dwuetapowo jesteśmy szkolone i chodzimy do pacjentek, które są po operacji w pierwszej dobie. Szyjemy takie poduszki w kształcie serca, które wywołują uśmiech na twarzy pacjentek, ale to nie tylko chodzi o to, że to jest serce od serca, ale ta poduszeczka pełni też funkcję rehabilitacyjną i tą poduszeczkę pacjentka zabiera ze sobą. I jak my idziemy do takiej pacjentki i na przykład ja, jak powiem, wiem, że ja jestem 20 lat już po usłyszeniu tej diagnozy, a wiadomo, że diagnoza, no bardzo mi przykro, ale ma pani raka, to naprawdę do dzisiaj zwala z nóg, bo ja pytam pacjentki właśnie o tą reakcję, jak usłyszały tą diagnozę, więc każdy człowiek się załamuje w tym momencie, bo od razu wszystko na czarno widzi, a my właśnie swoją postawą, swoją osobą jesteśmy dowodem na to, że po prostu to się leczy i się wraca do pełnej sprawności fizycznej, psychicznej, wraca się do życia normalnego w rodzinie, w pracy, w środowisku swoim. Także po prostu, no jeżeli to już się przydarzyło kobiecie, no to po prostu ma zadanie do wykonania, tak ja to sobie tłumaczyłam wtedy też, że ja po prostu mam zadanie do wykonania, wyleczyć się. I po prostu robiłam wszystko, żeby się wyleczyć. Stosowałam się do zaleceń lekarza, na wszystkich badaniach kontrolnych byłam. Wszystkie ćwiczenia, bo jeżeli są usunięte węzły pachowe, no to trzeba też ćwiczyć i to już przychodzi rehabilitant w szpitalu do pacjentek i pokazuje te pierwsze takie ćwiczenia. Potem one się rozszerzają, ta gama ćwiczeń jest rozszerzana, bo ręka powoli wraca do sprawności. Więc to wszystko trzeba robić, żeby wyzdrowieć. I się wyzdrowieje. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest do wyleczenia.
1: Amazonki to nie tylko grupa wsparcia, ale też cała społeczność. Każdy może do Was przyjść i poprosić o pomoc. Proszę powiedzieć, jak ważne jest poczucie wspólnoty w procesie zdrowienia?
3: Bardzo ważne, bo czasami jest właśnie tak, że przychodzą do nas kobiety jeszcze przed operacją, bo gdzieś tam na stronie internetowej zobaczyły albo na Facebooku zobaczyły, że my działamy i że można do nas przyjść, porozmawiać i korzystają z tego, bo my mamy dyżury od poniedziałku do piątku w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 1, a w godzinach od 11 do 13 i właśnie na takie dyżury panie przychodzą jeszcze przed operacją, całe w strachu, więc my rozmawiamy z nimi, ponieważ łatwiej się rozmawia z taką osobą, która to już przeżyła, ma to za sobą, niż z taką osobą nawet z rodziny, bo po prostu no, czasami nie wiemy, jak rozmawiać, a my tutaj po prostu już wiemy, co tą pacjentkę może czekać, bo no wiadomo, że każdy człowiek jest inny i są teraz różne te odmiany raka, leczenie może być inne, ale no jeżeli kobieta jest bardzo wystraszona i zestresowana, to po rozmowie z nami naprawdę wychodzi taka już bardziej spokojna i ufna w to, że wszystko będzie dobrze, bo my jesteśmy na to dowodem, że po prostu można się wyleczyć i normalnie żyć.
1: To była Anna Czyż, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, a ta rozmowa to ważne przypomnienie, że profilaktyka to nie tylko hasło, ale codzienna troska o siebie, która trwa przez cały rok.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Są opowieści, które po prostu trzeba usłyszeć. W naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze poruszamy tematy, które często budzą emocje. Rozmawiamy też z ludźmi pełnymi pasji, bo to właśnie ich energia i działania zmieniają naszą rzeczywistość. Już za chwilę historia o pomaganiu. Później zabiorę Was do wsi Nietoperek. Tam od 15 lat śruba po śrubie powstaje niezwykła ogrodowa kolejka Pana Jerzego. Sprawdzimy też, co słychać na matach i dlaczego karate to znacznie więcej niż tylko sport. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Borką, prezeską Zielonogórskiej Fundacji dla Zwierząt Balto.
2: Nasza Zielona Góra.
1: Skąd wziął się pomysł na powołanie Fundacji dla Zwierząt Balto w Zielonej Górze?
4: Fundacja została założona przez osoby, które były i są dalej blisko schroniska w Zielonej Górze. Są to byli i obecni wolontariusze naszego schroniska. Inicjatywa taka powstała, ponieważ chcieliśmy dalej pomagać zwierzakom, nie tylko na zasadzie wyprowadzania psów na spacery, ale to jest coś zrobić coś więcej. Chcieliśmy też pomóc nie tylko obecnym rezydentom schroniska, ale też tym psiakom, którym się udało, dostały nowe życie, dostali już taką szansę od życia, poszły do nowych domów. I często jest też tak, że te nasi podopieczni ze schroniska, jak już trafiają do nowych domów, czasami jest też tak, że no, ich opiekunowie borykają się z różnymi problemami i też staramy się w tym momencie im pomóc, ale też chcieliśmy, że tak powiem, pomagać zwierzakom bezdomnym, tym, które nie potrafią prosić o pomoc, a w imieniu których czasami osoby takie pojedyncze zwracają się o prośbę gdzieś do innych fundacji. No ale, że tak powiem szczerze, no, najczęściej się pomaga fundacjom, a nie osobą, która się zajmuje kotami, na przykład, nie wiem, na działkach, coś takiego, tak? Na tej zasadzie to było.
1: Co było największym wyzwaniem na początku waszej działalności?
4: Fundacja powstała i od razu zaczęliśmy też na Facebooku działać z bazarkiem. Księgarnia z kociej łapki. To jest bazarek, generalnie stricte prowadzony był na początku tylko dla schroniska, a potem też rozszerzyliśmy swą działalność i też pomagamy też innym psiakom, kotom. Bo chcieliśmy, tak jak mówiłam na początku, pomagać nie tylko zwierzakom schroniskowym, ale też zwierzakom, które no, nie mają tych swoich opiekunów.
1: Jak wygląda typowy dzień pracy w Fundacji w Zielonej Górze? Od telefonu po interwencję.
4: My interwencji nie przeprowadzamy, ponieważ naszą fundację prowadzimy w bardzo wąskim gronie i prowadzimy ją tak naprawdę z zacisza domowego. Nie mamy możliwości przeprowadzenia interwencji, nie mamy możliwości też takich, żeby utrzymywać gdzieś zwierzęta, nie mamy pomieszczeń. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie środków i potem, że tak powiem, przeznaczamy je na leczenie, czy zakup karmy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które są niezbędne, czy to w schronisku, czy właśnie dla osób, które zgłaszają się do nas i mówią, że na przykład, czy byśmy mogli ich wesprzeć zakupem karmy dla kotów wolnobytujących. Już kilka razy nam się zdarzyło, bo pomagaliśmy osobom, które opiekowały się kotami, czy to przy uniwersytecie naszym, czy też nasza znajoma zajmowała się kotami działkowymi, to wtedy też pomagamy, zakupujemy taką karmę. Nie prowadzimy interwencji. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że potrzebna jest pomoc, to wtedy udzielamy informacji, gdzie taką pomoc ktoś może pozyskać. Niestety nie mamy takich mocy, żeby działać w inny sposób.
1: Czy mieszkańcy Zielonej Góry chętnie pomagają?
4: Myślę, że tak. Patrząc z perspektywy czasu, bo jestem ze schroniskiem, ja osobiście związana już ponad 10 lat. Kiedyś bardzo czynnie brałam sama udział w życiu schroniskowym, potem z pewnych względów zdrowotnych troszkę się odsunęłam na bok, ale ta więź jest bardzo bliska nadal, ponieważ no, przez to też jest ta fundacja, że to jest taki mój łącznik. Zwierzaki są bardzo bliskie mojemu sercu, a też sercom moich koleżanek, które to ze mną robią. I mamy wrażenie, że coraz częściej ludzie są bardziej otwarci i chętni na pomoc zwierzakom. To widać nawet też poprzez zbiórki, jakie są organizowane, czy przez schronisko, czy też przez, a nawet my, jak prowadzimy swój bazarek na Facebooku, to każdy u nas ma możliwość niesienia pomocy tym zwierzakom, bo nawet ta przysłowiowa złotówka to jest to, że ktoś może pomóc zwierzakom i coś od siebie też podarować.
1: Jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą jeszcze wam pomóc?
4: Dla nas dużym wsparciem jest to, jak mieszkańcy uczestniczą i chcą i wspierają zbiórki organizowane przez schronisko. Nam samym pomóc bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie fanty i też vouchery. Jeżeli ktoś by chciał chętnie podarować, to jak najbardziej, bo w tym momencie no, ten nasz bazarek ma sens, bo dalej go prowadzimy i możemy pomagać.
1: Powiedziała pani, że o pracy w schronisku, że przez prawie 10 lat pani pracowała w schronisku.
4: No prawie.
1: Jaką rolę odgrywa edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zapobieganiu krzywdzie zwierząt?
4: Bardzo dużą, ponieważ mając nawet sami teraz czasami akcje w szkołach, widać, że dzieci są bardzo... Dzieci są chłonne na wiedzę o tym, jak traktować zwierzęta odnośnie tego... jak postępować ze zwierzętami, że dzieci też się uczą, że zwierzęta to są członkowie rodzin, że też dużo chcą wiedzieć o chorobach zwierząt, jakim można pomóc. Naprawdę dzieci są świetnym takim chłonnikiem tej wiedzy. Sama też widzę z doświadczenia, bo jestem mamą 4-letniej dziewczynki, jak ona też inaczej się zachowuje, kiedy dużo rzeczy słyszy ode mnie odnośnie zwierząt. Tak, to jest to o bezpieczeństwie, jak postępować, jak się zachowywać przy zwierzętach. To jest bardzo ważne.
1: Jak słyszymy, edukacja to fundament, to ziarno, które zasiane dziś w sercach młodych zielonogórzan zaowocuje empatią w przyszłości. Naszym gościem była Agnieszka Borka, prezeska Fundacji dla Zwierząt Balto. Skoro o kształtowaniu charakteru mowa, to zostajemy w klimacie dyscypliny i wewnętrznej siły, ale przenosimy się z fundacyjnych korytarzy prosto na matę. Przed nami spotkanie z człowiekiem, który o hartowaniu ducha wie niemal wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Czy Zielona Góra to dobre miejsce do trenowania karate i rozwijania pasji sportowej? Co wyróżnia tutejszą młodzież?
5: To ja myślę, że każde miejsce, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli, jest idealne do trenowania. Ja nawet jak podróżuję, czy urlopuję, czy cokolwiek innego, to w każdym miejscu, czy nie wiem, jest to na podwórku, czy w sali gimnastycznej, nie ma to dla mnie znaczenia, wszędzie można zrobić trening i uważam, że jeżeli możemy, czy mamy jeszcze możliwość, gdzie jest trener w pobliskim naszym gdzieś tutaj sąsiedztwie, to warto z tego skorzystać i ćwiczyć.
1: Zielonogórzanie to wojownicy? Jakie cechy dzieci, nastolatków dostrzega pan na sali treningowej?
5: Jeżeli chodzi o dzieci, czy zielonogórzan, czy wojowników, znaczy w Zielonej Górze generalnie jest masę klubów związanych ze sportami, sztukami walki. Natomiast ja uważam, że czy ma się ten pierwiastek wojownika, czy nie, to jeżeli ćwiczymy, to możemy pobudzić takie zdrowe, sportowe aspekty. I nie ma dla mnie generalnie znaczenia, czy ktoś ma talent, czy nie. Tutaj liczy się po prostu praca, konsekwencja i dyscyplina.
1: Czy rośnie nam nowa generacja karateków z ambicjami na mistrzostwa Polski albo świata?
5: Znaczy w klubie zielonogórskim, bo ja jestem generalnie pod zielonogórskim klubem karate Kyokushin, pod legendami swego rodzaju, jeżeli chodzi o nazwisko, czyli rodziną Madejów. Tak, w klubie mamy oczywiście młodzież, która już zaczyna stawać na podium mistrzostw Polski i to się działo przez lata. Jakby zawsze jest ktoś, kto się gdzieś tam wybija, ale wrócę jakby do poprzedniej mojej odpowiedzi, że tutaj jest kwestia dyscypliny. My czasami widzimy już, o, ta osoba będzie mistrzem Polski, ale to nic nie znaczy, jeżeli ona nie włoży w to serca, nie będzie na każdym treningu, czyli tu jest kwestia wytrwałości. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzież, dzieci się szybciej nudzą. My jesteśmy, jak to już ktoś kiedyś powiedział, czarno-biali, czyli białe kimono, czarny pas, a dzisiaj jakby młodzież lubi rzeczy kolorowe, to co się gdzieś tam w cudzysłowie sprzedaje i tak dalej, a tutaj jest kwestia właśnie tej wytrwałości. Jeżeli oni to w sobie posiadają, to myślę, że każdy ma ogromne szanse.
1: Mówił Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Zostajemy w klimacie wielkiej pasji i wytrwałości, ale tym razem zmieniamy sportową matę na tory i to dosłownie. Przenosimy się do wsi Nietoperek, gdzie tuż przy dawnej stacji kolejowej powstała jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji naszego regionu. To tam Jerzy Jóźwiak od półtorej dekady buduje swoje życiowe dzieło. Kolejkę ogrodową, której tor oplata całą posesję.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: Skąd u pana wzięła się pasja do miniaturowych kolejek i modelarstwa?
6: A zamiłowanie takie miałem praktycznie od dziecka. A tym bardziej, że też pochodzę z rodziny kolejarskiej, gdzie mój ojciec pracował na kolei i mieszkałem przy stacji kolejowej w Nietoperku, także kontakt z koleją to był praktycznie od urodzenia.
1: Dużo podróżował pan pociągami?
6: Dosyć dużo, ale tylko tutaj po prostu w naszej okolicy dojazd do szkoły, później dojazd do pracy, później praca na kolei, to też ciągle pociągami, także cały czas kontakt z koleją.
1: I to było taką inspiracją do stworzenia własnej kolejki ogrodowej w Nietoperku?
6: Sam nie wiem, kiedy to przyszło. Zawsze od dziecka lubiłem jakieś tam modele robić. Z początku to może były jakieś tam samoloty, statki, ale później jakoś to coś mnie zainspirowało, żeby zająć się takim modelarstwem kolejowym.
1: A ile czasu panu zajęło zrealizowanie pierwszego odcinka toru?
6: Zacząłem to robić praktycznie około 15 lat temu. Wtedy na początku powstał taki malutki odcinek prostego toru przy budynku gospodarczym i taki jeden malutki wagonik. I później pomału, co roku, taka rozpoczynała się rozbudowa. To znaczy był coraz dłuższy tor i tym wagonikiem po prostu dzieci się bawiły, jeździły tam i z powrotem. I od tego się zaczęło.
1: Jak wyglądała konstrukcja i projektowanie trasy? Tak od pomysłu do realizacji?
6: No to też był bardzo długi okres, bo po prostu trzeba było to wkomponować w ogród, ominąć budynki, ominąć drzewa. Teren był nierówny, trzeba było wykonać jakieś tam nasypy, żeby po prostu ta kolejka mogła przejechać. Chociaż na początku jeszcze nie było pomysłu, że będzie to jakaś kolejka, tylko że będzie ten wagonik. Ale praktycznie każdego roku ten tor się wydłużał, aż do takiego momentu, że został zbudowany w koło całej mojej posesji. Kiedy ten tor już był w koło posesji, dzieci bawiły się tym wagonikiem, już było takie trochę zainteresowanie z zewnątrz, co się tam dzieje.
1: Dorośli też zaczęli się interesować?
6: Też zaczęli się interesować, no ale wtedy też no, jakiś ten apetyt rośnie i był pomysł, żeby no, w końcu wziąć się i zbudować jakąś lokomotywę. No i pomału zaczęła się konstrukcja lokomotywy, najpierw jednej. Kiedy ta kolejka już zaczęła z tą lokomotywą jeździć, to już było bardzo dosyć duże zainteresowanie. No ale ten przejazd tą kolejką był taki troszeczkę smutny, bo tylko sam tor dookoła posesji, to po prostu wpadłem na pomysł, żeby to urozmaicić. I zaczęły powstawać jakieś tam dodatkowe elementy takiej infrastruktury, jak most, teraz jakieś budynki i elementy budowli z naszej okolicy. Na przykład jest wykonana makieta stacji z Nietoperka, teraz jest koło nas taka miejscowość Gościkowo, to Gościkowo jest zbudowane i elementy stacji z Międzyrzecza. Do tego też tutaj taką naszą atrakcją jest ten rejon umocniony, bunkry, jest też makieta tych bunkrów zrobiona, że są wszystkie te takie z najbliższej okolicy.
1: I wszystkie te atrakcje mijamy jadąc kolejką, tak?
6: Tak, tak to właśnie to jest zrobione, że to się przejeżdża w pobliżu tych wszystkich tych elementów.
1: Czasami najpiękniejsze podróże to te, które odbywamy we własnym ogrodzie. Przypominam, rozmawialiśmy z twórcą kolejki ogrodowej w Nietoperku, Jerzym Jóźwiakiem. Od lat udoskonalana ogrodowa kolejka wciąż się rozrasta, choć jak podkreśla jej twórca, coraz trudniej znaleźć mu na to czas. Utrzymanie całej infrastruktury, obsługa gości i bieżące naprawy zajmują mu większość wolnych chwil. Konstrukcje wykonane własnoręcznie zużywają się, wymagają wymiany, a drewniane podkłady po latach po prostu próchnieją. Mimo to równolegle wciąż powstają nowe elementy.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe połączenie historii, która uczy nas patrzeć wstecz oraz praktycznej wiedzy, która przyda się nam już za chwilę. Zaczniemy od fascynującej podróży w czasie. Czy mały kawałek papieru może skrywać tajemnice całego pokolenia? Przyjrzymy się niezwykłej kolekcji pocztówek i sprawdzimy, dlaczego te piękne obrazy dawnej Zielonej Góry potrafią być tak samo zachwycające, co zwodnicze. A gdy już nasycimy się historią, przejdziemy do spraw bardzo współczesnych i niezwykle ważnych dla każdego podróżnika. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, dlatego sprawdzimy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne za granicą. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek jednak przenosimy się do świata barwnych ilustracji, które przywołują emocje sprzed lat. O tym, dlaczego te piękne obrazy potrafią czasem przekłamać historyczny przekaz. Rozmawiam z zielonogórskim historykiem i regionalistą, doktorem Grzegorzem Biszczanikiem.
2: Nasze miasto.
1: Jaka była Zielona Góra utrwalona na tych pocztówkach? Czy to było takie spokojne, prowincjonalne miasto, czy raczej dynamiczne z ambicjami?
7: Zielona Góra przed wybuchem II wojny światowej miała zaledwie 25 tysięcy mieszkańców. To była niewielka miejscowość na ówczesnym wschodzie Niemiec. Było to dosyć małe miasto. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem pocztówek, jeżeli ktoś miałby oceniać wygląd miasta tylko i wyłącznie patrząc na te widoki z tych małych kartoników, no mógłbym powiedzieć, że to jest dosyć spore miasto i z dużą ilością mieszkańców, ponieważ na tych pocztówkach można zobaczyć sporą ilość ludzi, chociażby na Starym Rynku, czyli popularnym dzisiaj Deptaku. Te budynki były bardzo kolorowe, przynajmniej na tych pocztówkach, które były wydawane w barwnie. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że no, pocztówki choćby były najwspanialszym materiałem ikonograficznym dla historyka, no niestety troszeczkę przekłamują i zafałszowują przekaz historyczny. Z tego względu, że część kart pocztowych było retuszowanych, część kart pocztowych było podkolorowywanych ręcznie, w związku z tym ta barwa tych budynków niekoniecznie musiała być taka, jak była faktycznie w rzeczywistości. Troszeczkę karty pocztowe zafałszowują obraz pod kątem wielkości pewnych budynków, bo jeżeli mówimy o kartach z przełomu wieku XIX i początku XX wieku, zwane popularnie litografiami, no to niestety tam można spotkać dużo, dużo przekłamań. Natomiast jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś, kto nie znał miasta, mógł zobaczyć, że to było prężnie działające miasto z różnymi gałęziami przemysłu, bo mieliśmy w przedwojennym mieście dużo fabryk, które były też pokazywane na pocztówkach, no i mnóstwo terenów zielonych, mnóstwo ogrodów i winnic. Stąd też właśnie Zielona Góra na pocztówkach reklamowała się hasłem, że Zielona Góra na Śląsku, miasto ogrodów i winnic i owoców.
1: Czy zdarzyło się, że pocztówki pomogły w jakiś sposób skorygować jakieś mity dotyczące historii miasta?
7: Na pewno pomagają pocztówki w przypadku prób rewitalizacji niektórych budynków, bo nie wszystkie budynki były fotografowane i wtedy, nie mając dokumentacji fotograficznej, można skupiać się na pocztówkach, bo na tych pocztówkach właśnie taki budynek jest uwidoczniony. Można było na pocztówkach zobaczyć dużo różnych rzeczy, ponieważ no, pocztówki też były formą reklamy dla niektórych firm, przedsiębiorstw i jak to popularnie mówił jeden z moich nauczycieli akademickich, trzeba odsiewać ziarno od plew i pocztówki bardzo mocno pomagają w różnego rodzaju badaniach historycznych, natomiast na pewno nie można brać ich w taki stuprocentowy pewnik, nie znając miasta i trzeba się w historię każdego miasta bardzo mocno zgłębić, żeby cokolwiek o tym mieście powiedzieć, i gdy ktoś nie zna miasta i chciałby bazować tylko i wyłącznie na pocztówkach, no to mógłby się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć z tego względu, że na niektórych pocztówkach jest dany budynek, a na niektórych go nie ma. I musimy też tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego budynku nie ma. Czy został wyburzony, czy po prostu jeszcze nie został wybudowany. Więc pocztówki potrafią pomóc, ale mogą być niestety zdradzieckim materiałem dla osób, które miasta nie znają.
1: Co najbardziej zaskakuje współczesnych mieszkańców, gdy pokazuje im pan przedwojenne ujęcia?
7: Różne jest zaskoczenie. Od tego, że Boże, jak było zielono, to jest najczęściej spotykana fraza, którą można usłyszeć, bo trzeba zauważyć, że naprawdę było w Zielonej Górze, jak sama nazwa zresztą mówi, bardzo zielono. Mnóstwo ogrodów było, mnóstwo sadów owocowych. Były miejsca, gdzie dzisiaj niestety nie spędzimy tak czasu jak kiedyś, czyli były też lokale gastronomiczne i miejsca, gdzie można było pływać łódkami. Dzisiaj już takich miejsc, mimo to, że mamy te zbiorniki wodne, które przetrwały do dzisiaj, no już tam łódkami nie popływamy. To było małe miasto, natomiast z wielkim potencjałem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. I to właśnie też zaskakuje dzisiejszych mieszkańców, dzisiejszych Zielonogórzan, że takie małe miasto, a było tak dużo rzeczy i tak dużo możliwości do zrobienia i że było tak zielono właśnie.
1: Czy spotkał się pan z reakcjami? Dzięki panu pierwszy raz zobaczyłem moją ulicę sprzed wojny?
7: Były takie sytuacje. Były wystawy organizowane przeze mnie ze współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie były pokazywane właśnie moje zbiory. No i były takie reakcje. O, to jest moja ulica. O, fajnie, w tym domu mieszkałem. Były takie naprawdę sentymentalne powroty po zobaczeniu takich pocztówek, więc pocztówki mogą dawać dużo radości. Nie tylko mi jako historykowi, kolekcjonerowi, ale także tym osobom, które te zbiory mogą zobaczyć.
1: Gdzie zdobywa pan nowe egzemplarze?
7: Wszędzie.
1: Aukcje, antykwariaty, prywatne kontakty?
7: To jest wszędzie. To jest naprawdę różnorakie możliwości. To są różnego rodzaju aukcje polskie i zagraniczne, aukcje internetowe, przeróżne giełdy staroci, nie tylko w naszym kraju, ale także i zagraniczne. Mam to takie szczęście, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że zajmuję się historią Zielonej Góry i bardzo często dostaję wiadomości od osób, że mają takie i takie zbiory i czy byłbym zainteresowany. Są osoby, które same mi po prostu przekazują te zbiory, nawet się nie pytając, bo wiedzą, że ja użyję z nich, będą użyte w bardzo dobry sposób. Więc to są różne sposoby. Trzeba czasami się najeździć, naszukać, ale zdarza się, że po prostu jak jadę na giełdę staroci, to jest dosyć często, ponieważ w większości jeżdżę na Śląsk i na Dolny Śląsk w Polsce, z takiej giełdy staroci zawsze zwracam z czymś, co jest właśnie z mojego kochanego miasta.
1: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, udowodnił nam dziś, że pocztówka to nie tylko obraz, ale emocje i opowieść. Dawniej z podróży wysyłano pocztówki, dziś częściej wrzucamy zdjęcia do sieci, ale niezależnie od epoki, w każdej wyprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zanim zaczniecie wypisywać kartki z pozdrowieniami, warto upewnić się, że w portfelu znajduje się jeden konkretny dokument. O tym, jak działa karta EKUS, dlaczego jest niezbędna i jak ją zdobyć, rozmawiam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
8: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest dokument, który potwierdza status naszego ubezpieczenia zdrowotnego poza granicami Polski. Więc na pewno warto go mieć, kiedy podróżujemy, kiedy wybieramy się za granicę. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA, Wielkiej Brytanii. Na terenie tych państw mamy zapewnioną opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj uwaga, nie wszystkie świadczenia są finansowane w ramach tej karty, tylko te, które są bezpłatne dla obywatela danego kraju. I różnie to wygląda w zależności od tego, gdzie będziemy przebywać. Dlatego jeżeli będziemy się wybierać na jakiś wyjazd, na przykład do Hiszpanii, warto zerknąć na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest wykaz wszystkich świadczeń, które są gwarantowane na obszarze danego kraju i tutaj w tym przypadku można zerknąć sobie, co w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje za darmo. Jeżeli chodzi o ten dokument EKUS, przypomnijmy jeszcze, że on jest bezpłatny, otrzymuje go każda ubezpieczona osoba i jeżeli chodzi o terminy ważności, to są one różne w zależności od tego, jaki mamy tytuł ubezpieczenia. Jeżeli prowadzimy działalność, to najczęściej taka karta jest wydawana na okres 3 lat, ale można też dostać na dłużej, jeżeli ktoś już jest na emeryturze. Także ten dokument bardzo łatwo też otrzymać, ponieważ przychodząc do siedziby Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, tutaj w sali obsługi klienta, taką kartę otrzymamy od ręki i tak naprawdę to jest tylko kwestia wypełnienia krótkiego formularza. Jeżeli chodzi o wyrobienie takiej karty dla każdego z członków rodziny, to może przyjść jeden z małżonków. Jeżeli przyjdzie mąż, to otrzyma również kartę dla żony i dla każdego dziecka. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i chcemy dla niego kartę wyrobić, ponieważ jest ubezpieczony pod naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to musimy mieć, jak od każdej osoby pełnoletniej, upoważnienie na wyrobienie takiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
1: Ile osób w województwie lubuskim korzysta z karty EKUS? Czy liczba wniosków wzrasta przed sezonem majówkowym, wakacyjnym?
8: Liczba wniosków wzrasta. Widać, że większość osób wie o tym, że trzeba go mieć wyjeżdżając za granicę.
1: Mhm. Ale ważne to, co pani powiedziała na początku, że nie wszystkie badania, nie wszystko pokrywa karta EKUS. Warto doczytać i ewentualnie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, prawda?
8: Oczywiście, że tak. Warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie i w pierwszej kolejności właśnie sprawdzić, co, za co zapłacimy, więc jeżeli już widzimy, że za coś zapłacimy, na przykład za transport medyczny, to jest takie dosyć ważne, to wtedy warto taki pakiet ubezpieczenia sobie jeszcze dokupić, bo zazwyczaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa te takie nagłe, ratujące życie świadczenia medyczne, więc warto dowiedzieć się, a naprawdę w każdym kraju wygląda to inaczej. W niektórych krajach na przykład za każde leczenie stomatologiczne osoba płaci z własnej kieszeni.
1: Czy NFZ odnotowuje przypadki, w których mieszkańcy Zielonej Góry, naszego województwa, mają problemy z uzyskaniem pomocy za granicą, mimo posiadania karty EKUS?
8: Takie sytuacje są zawsze indywidualnie wyjaśniane. Można podejść do nas tutaj, do sali obsługi klienta. My też kontaktujemy się z placówkami, w których te świadczenia medyczne były udzielane. Także jakichś takich większych i trudniejszych sytuacji nie odnotowujemy. Zawsze można wszystko wyjaśnić, przychodząc bezpośrednio tutaj do nas, do sali obsługi klienta.
1: Może powiedzmy, jak wygląda procedura uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą, jeśli ktoś ma kartę i z drugiej strony, jeśli ktoś takiej karty nie ma.
8: Jeżeli posiadamy taką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to zazwyczaj nie płacimy. Po prostu przedstawiamy ten dokument. Większość podmiotów medycznych zna już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wie, że osoba jest ubezpieczona. I wówczas rozliczenie pomiędzy placówkami już odbywa się poza osobą, która korzystała ze świadczeń w danej placówce medycznej. Natomiast jeżeli karty takiej nie posiadamy, no to wówczas możemy zostać obciążeni kosztami zaświadczenia, które zostały na naszą rzecz udzielone. I wtedy po powrocie już tutaj do Polski wyjaśniamy to, tak? Czyli przedstawiamy dokument, że jesteśmy ubezpieczeni. Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas wystawia taki certyfikat, że osoba, która skorzystała tam ze świadczeń, była ubezpieczona i wówczas w późniejszym już terminie są te świadczenia rozliczane i pacjent otrzymuje zwrot kosztów. Także ta procedura już jest znacznie dłuższa, dlatego warto ten dokument mieć już tak przy sobie w momencie udzielania świadczeń, to wtedy kwestie rozliczeniowe są zupełnie poza nami.
1: Jedna mała karta, wielki spokój podczas wakacji. O tym, jak zdobyć kartę EKUS i dlaczego warto to zrobić, rozmawiałam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się